0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Nie mów, że mnie znasz, bo nawet sama ja o sobie nie wiem tyle i

0: Dziś decyzja o areszcie dla podejrzanego o szykowanie zamachu na premiera. Trwają policyjne kontrole w szkołach po niedawnych atakach nożowników. A potem o tym, co jest w stanie zatrzymać pracownika w firmie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Dziś sąd decyduje w sprawie tymczasowego aresztu dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wczoraj mężczyzna został przesłuchany, usłyszał 9 zarzutów, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
2: Pierwszy z tych zarzutów, najbardziej doniosły, to jest czynienie przygotowań do obalenia przemocą, siłą organu konstytucyjnego, prezesa Rady Ministrów przy użyciu materiałów wybuchowych, które były gromadzone przez tego mężczyznę. Taki czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 15.
0: Prokuratura podała też, że w mieszkaniu mężczyzny znaleziono improwizowane materiały wybuchowe. Już 108 tysięcy kontroli przeprowadziła dotąd w szkołach policja po zeszłotygodniowych atakach nożowników w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Działania funkcjonariuszy to nie tylko prewencyjna obecność w pobliżu szkół i w samych placówkach, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek.
3: Wchodzą tam policyjni profilaktycy, dzielnicowi, którzy też rozmawiają z uczniami, rozmawiają z nauczycielami, żeby też uczulać na różnego rodzaju zachowania.
0: Chodzi też o przekazywanie służbom niepokojących informacji z zamkniętych grup.
3: Na przykład na zamkniętych grupach klasowych, tak, gdzie są sami uczniowie albo sami nauczyciele z rodzicami. Tam też pojawiają się różne informacje dotyczące konkretnych osób w danej klasie, do których nie mamy dostępu. Natomiast dzięki temu, że te osoby teraz są wyczulone, przekazują te informacje i my możemy to sprawdzić. Taką informację można nam przekazać anonimowo.
0: Do tej pory podczas kontroli policja zatrzymali blisko 170 osób. Oceny Komisji Weneckiej są respektowane przez wszystkich, tylko nie przez prezydenta Karola Nawrockiego. W ten sposób premier Donald Tusk skomentował opinię Komisji Weneckiej dotyczącą odbierania przez głowę państwa ślubowań od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm. Komisja orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowania niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Nie 21, a 20 października. Nowo wybrany prezydent Krakowa Łukasz Gibała złoży ślubowanie podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak podał Urząd Miasta, zaprzysiężenie odbędzie się o godzinie 18:30. Dla większych pieniędzy, elastycznych godzin pracy i możliwości pracy zdalnej to główne powody, dla których aż 40% pracowników myśli o zmianie firmy. I to w najbliższych miesiącach. Jednocześnie, jak wynika z badania Manpower, 60% pracowników nie szuka nowej pracy. A co trzyma ich w obecnej firmie? Wyjaśnia Kamil Sadowniczyk, dyrektor Manpower w Polsce.
4: Nasi respondenci odpowiedzieli, że najważniejsza dla nich w obecnym miejscu pracy jest atmosfera. Wynagrodzenie, uwaga, było na czwartym, ale to dopiero czwartym miejscu.
0: Jak dodawał ekspert, spośród 40

0: 10% chcących zmienić pracę, większość luźno rozgląda się po rynku w poszukiwaniu nowych możliwości.
1: A co w regionie?
2: W Koninie powstanie nawet 6 małych reaktorów atomowych. Będzie to prywatna inwestycja grupy ZEPAK oraz spółki SGE. Jednocześnie nie wyklucza to możliwości zbudowania pełnoskalowej elektrowni jądrowej.
3: Wiedzieliśmy, że PAK prowadzi intensywne rozmowy ze spółką Synthos Green Energy Michała Sołowowa. Komunikat ze strony PAK-u o tym, że realizować zamierza w Pątnowie 6 reaktorów BWRX-300 jest komunikatem, którego się spodziewaliśmy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to nie jest ostatnie słowo, bowiem zamierzamy cały czas zabiegać o to, ażeby oprócz BWRX-300 razy 6 powstała też jeden reaktor lub drugi wieloskalowej elektrowni, który jest objęty programem rządowym. Bowiem, szanowni państwo, 1800 MW plus na przykład EDF, który może dać 1400 MW, albo blok Candu 700 razy 2, czyli też 1400, albo amerykański AP1000, który może dać i 1000 albo 2000 MW. Bowiem Konin jest jedynym miejscem, w którym można zrealizować w Polsce Środkowej takie przedsięwzięcie. Ani Bełchatów, ani żadna inna lokalizacja ze względu na brak wody nie da sobie z tym rady.
2: Tłumaczy poseł Tomasz Piotr Nowak. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Andą Rotenberg, jedną z najważniejszych postaci polskiego świata kultury. Rozmowę poprowadzi dyrektor biblioteki Damian Kruczkowski. Rotenberg to wybitna historyczka sztuki, kuratorka i publicystka, która przez lata kierowała Galerią Zachęta oraz inicjowała powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest autorką licznych publikacji, w tym cenionego kompendium wiedzy o sztuce powojennej oraz autobiograficznej powieści Proszę Bardzo, nominowanej do prestiżowych nagród literackich. Wydarzenie odbędzie się dokładnie za tydzień, w środę 21 października o godzinie 18 w Domu Kultury Osgard. Wstęp wolny. Ostatnie dni były trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w całej Polsce. Wielu z nas czuje niepokój. W sieci krąży teraz dużo nieprawdziwych informacji i filmików. Konińska Rada Kobiet prosi, nie udostępniajmy ich. Plotki nie chronią dzieci, tylko zwiększają strach. Gdzie szukać rzetelnych informacji? Należy śledzić komunikaty miasta Konina, dyrekcji szkół, policji i Ministerstwa Edukacji. Warto też rozmawiać z dzieckiem. Zacznijmy od tego, by każdego dnia zapytać, jak było w szkole. Najpierw słuchajmy, potem tłumaczmy. Mówmy spokojnie, dostosowując słowa do wieku dziecka. Przypomnijmy naszym pociechom, że w szkole są dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Młodzi powinni czuć, że jeśli cokolwiek ich niepokoi lub denerwuje, mogą powiedzieć o tym swoim opiekunom, przekonują członkinie Konińskiej Rady Kobiet. Hanna Chybś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Mieście, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego nadaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość wręczenia odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tylko na zachodzie bez opadów i sporo przejaśnień. W pozostałych regionach pochmurno z przelotnym deszczem. A na termometrach od 10 na Podlasiu, przez 12 na Mazowszu, 14 na Śląsku, do 15 na Pomorzu Zachodnim.
1: Konin FM. Konin FM. Hey.

0: dołącz do sieci kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten bit, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Reklama.
3: A co w regionie?
4: Do 19 października w Turku prowadzone będą konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany zasad określania przystanków autobusowych oraz korzystania z nich na terenie miasta. Uwagi i opinie można zgłaszać pocztą, mailem albo bezpośrednio w urzędzie, a z projektem dokumentu uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypomnijmy, że w Turku uruchomiona została komunikacja miejska. Na razie to pilotażowa oferta, która ma sprawdzić, czy mieszkańcy będą korzystać z przejazdów do szkoły, lekarza, na zakupy czy do pracy. W tej chwili autobusy miejskie dla Turkowian są bezpłatne. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty zatytułowane Rysowanie na relaksowanie, które poprowadzi edukatorka Krystyna Jakubowicz. Spotkanie odbędzie się 29 października w godzinach od 17 do 19 w obiekcie przy ulicy Okulnej. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych, które pragną zwolnić tempo, zredukować stres oraz odkryć kreatywne metody wycieszenia. Uczestnicy zajęć poznają podstawy myślenia wizualnego i nauczą się przekładać myśli oraz emocje na proste symbole i rysunki. Spotkanie ma na celu pokazanie, jak prosty szkic pomaga w porządkowaniu informacji oraz codziennym relaksie. Do udziału w wydarzeniu nie są wymagane umiejętności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Liczą się jedynie ciekawość i chęć zabawy. Szczegóły na cki.konin.pl. W Tuliszkowie realizowany jest kolejny etap prac związanych z tworzeniem funkcjonalnego skweru miejskiego przy ulicy Jana Pawła II. Przestrzeń zostanie wzbogacona o nowe ścieżki dla pieszych, energooszczędne oświetlenie parkowe oraz różnorodne elementy małej architektury. Dla miłośników tradycyjnych gier planszowych i odpoczynku na świeżym powietrzu zaplanowano także stoły do gry w szachy. Rozbudowa skweru pozwoli przekształcić dotychczasowy teren w nowoczesną przestrzeń sprzyjającą integracji. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jutro o 17 w auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu bezpłatny koncert z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Kościelec. Funkcjonowanie takiej grupy w realiach szkolnych stanowi ewenement. Mimo ciągłej rotacji członków wynikającej z kończenia nauki przez uczniów, zespół nieprzerwanie się rozwija i kultywuje tradycje folklorystyczne. W swojej 30-letniej historii kościelecka grupa nawiązała też współpracę z uznanymi zespołami, takimi jak Śląsk, Mazowsze czy Wielkopolanie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Od wiertów geologicznych rozpoczęły się w Turku prace związane z planowaną budową obiektów zbiorowej ochrony. Celem badań jest szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed przystąpieniem do kolejnych etapów tej inwestycji. Specjalistyczne odwierty prowadzone są w trzech miejscach na terenie miasta: przy ulicy Legionów Polskich, ulicy Armii Krajowej oraz na osiedlu Wyzwolenia. Nowe budowle mają służyć zabezpieczeniu mieszkańców na wypadek klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych czy ewentualnych działań wojennych. Oprócz badań geologicznych, wstępne przygotowania obejmują stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i map projektowych. Rozpoczęcie samych prac budowlanych zaplanowano z kolei na przyszły rok. Realizacja tego projektu jest jednak uzależniona od pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Tymczasem jutro w Koninie odbędą się praktyczno-sztabowe ćwiczenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Manewry zaplanowano na 15 października w godzinach od 10 do 14.30 w rejonie wieżowca przy ulicy Wyszyńskiego 9. W związku z prowadzonymi działaniami służb ratowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz ograniczenia w dostępie do terenu akcji. Władze miasta proszą kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń służb, a w miarę możliwości także o omijanie tego obszaru. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i o wyrozumiałość. Sprzęt ratowniczy oraz wzmożona obecność służb stanowić będą jedynie element wyznaczonych ćwiczeń. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie otwarto nowoczesny budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Obiekt ma dwie kondygnacje oraz część warsztatową o powierzchni wynoszącej blisko 760 m2. Nowa przestrzeń została stworzona z myślą o podniesieniu jakości nauki zawodu oraz dostosowaniu rynku pracy do potrzeb lokalnej młodzieży. W ramach zrealizowanej inwestycji pracownie doposażono w profesjonalny sprzęt, w tym specjalistyczną tokarkę. Uczniowie zyskali również możliwość uczestniczenia w fachowych szkoleniach dotyczących obsługi oraz naprawy opon w samochodach osobowych i maszynach rolniczych. Zapewni im to praktyczne umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 7,5 miliona złotych. Większość tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Gmina Ślesin zainteresowana zakupem gruntów leśnych. Samorząd chce nabyć od mieszkańców także tereny, które dopiero mogą zostać przeznaczone pod zalesienie. Mowa o działkach mogących służyć powiększeniu lub uporządkowaniu istniejących kompleksów leśnych. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Ślesinie. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na kolejne spotkanie z cyklu Poranki z Maluszkiem. Jesień zawitała właśnie także do muzeum w Głosławicach. Tym razem będziemy odkrywać skarby jesieni, poznawać kolory, kształty i dary jesiennej przyrody. Nie zabraknie sensorycznej zabawy, ruchu, muzyki i twórczego działania. Spotkanie rozpoczniemy muzyczno-tanecznym powitaniem. Zaprosimy maluchy do wspólnej zabawy z chustą animacyjną, a następnie zajmiemy się odkrywaniem skarbów jesieni. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunem, a odbędą się one 22 października. Tymczasem 24 października zwiedzimy ekspozycję Dwór Polski prezentowaną w XIX-wiecznym dworku. Uczestnicy poznają historię tego miejsca, realia życia jego mieszkańców oraz postać Zofii Urbanowskiej, konińskiej pisarki, której pamiątki znajdują się w jednej z sal wystawowych. Oprócz tego dorośli poznają podstawowe techniki tworzenia liter oraz zasady kompozycji pisma. Szczegóły dotyczące tych dwóch wydarzeń znajdziemy pod adresem muzeum.com.pl. Stolica naszego województwa przygotowuje się do obchodów Dnia Niepodległości połączonych z tradycyjnymi imieninami ulicy Święty Marcin. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 11 listopada pod hasłem Czyni dobro, promując nowoczesny patriotyzm, otwartość oraz wzajemną pomoc. W miasteczku imieninowym na mieszkańców Poznania, Wielkopolan i turystów czekać będą stoiska ze słynnymi rogalami świętomarcińskimi, kiermasz rękodzieła, strefa organizacji pozarządowych oraz pokazy cyrkowe i artystyczne. Głównym punktem święta będzie barwny korowód, który wyruszy o godzinie 14 z placu Mickiewicza po uroczystym przekazaniu kluczy do miasta świętemu Marcinowi. Trasa marszu poprowadzi ulicami Składową, Towarową oraz Aleją Niepodległości. Równolegle bogaty program warsztatów, gier terenowych i spektakli zaoferuje Centrum Kultury Zamek. Tymczasem w powiecie konińskim coraz częściej turyści szukają krasnali. To coraz popularniejsza atrakcja Kazimierza Biskupiego, także jesienią. Na ulicach Kazika można spotkać niewielkie figurki szewczyków, które odwołują się do dawnych rzemieślników i lokalnej legendy. Według podań przez miasteczko od wieków wędrowali pielgrzymi, a w samym Kazimierzu działało dawniej aż 99 szewców, których wyroby cieszyły się znakomitą opinią, także poza regionem. Mapę lokalizacji figurek można sprawdzić na stronach gminy. Przypomnijmy, że od stycznia Kazimierz Biskupi nie będzie już wsią, a miastem.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl. Reklama.
1: A co w regionie?
2: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie apeluje do mieszkańców w sprawie zgłaszania przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz nieodpowiednich warunków ich przetrzymywania. Przedstawiciele placówki przypominają, że ich głównym zadaniem jest opieka nad czworonogami bezdomnymi. Sprawy dotyczące zwierząt posiadających właścicieli, które są zaniedbywane lub krzywdzone, należy kierować nie do schroniska, ale bezpośrednio do policji oraz do reaktywowanego niedawno Konińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zgłoszenie o nieprawidłowościach można przesyłać bezpośrednio na adres mailowy konin@toz.pl. Każda wiadomość powinna zawierać dokładny adres zdarzenia, krótki opis problemu oraz numer telefonu do kontaktu. Warto dołączyć również materiały fotograficzne lub wideo, które pomogą udokumentować sytuację w trakcie dalszego postępowania. Przedstawiciele schroniska proszą o niepodejmowanie działań na własną rękę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Kluczowe jest szybkie i dokładne przekazanie informacji odpowiednim służbom. Dwie kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które podniosą jakość życia mieszkańców oraz wzmocnią lokalne bezpieczeństwo. Pierwsze ze zrealizowanych zadań dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gajówka i Bądków II w powiecie tureckim. Łącznie wybudowano tam blisko 1,5 km nowych sieci oraz przypięto 8 istniejących przyłączy, co umożliwi podłączenie kolejnych nieruchomości. Druga z inwestycji to rozpoczęta budowa obiektu garażowo-gospodarczego z magazynem wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy obiekt będzie posiadał ponad 228 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na tuż obok niego powstanie utwardzony plac o powierzchni 260 metrów kwadratowych. Całkowity koszt budowy magazynu w gminie Malanów wynosi ponad 1 340 000 zł. Tymczasem, jeśli ktoś szuka ciekawego miejsca, które można zwiedzić za darmo, polecamy, by wybrać się do muzeum w Licheniu.
3: Zobaczcie tylko, na co można tu trafić. Ten czaprak, który widzicie na koniu, pochodzi z Turcji i jest datowany na przełom XVII-XVIII wieku. A to dopiero początek. W muzeum znajdziecie też królewskie dokumenty, pamiątki związane z historią Polski, a nawet okulary Romualda Traugutta, jednego z przywódców powstania styczniowego. Brzmi ciekawie? Zapisz sobie to miejsce na weekend i odkryj Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
2: Zachęca Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium.
4: Konin FM.
1: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wybierze lokalnie.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Fragmenty drona nad Bałtykiem. Sprawę bada żandarmeria wojskowa. Dziś Dzień Nauczyciela, Święto Edukacji w cieniu ataków. Polskie audiencje zawieszone. Watykan wydał oświadczenie po operacji Leona XIV.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ewelina Walczak. Żandarmeria wojskowa bada tajemnicze znalezisko na plaży w Karwi w Pomorskiem. Wczoraj pod wieczór przypadkowy spacerowicz natknął się tam na fragmenty niezidentyfikowanego obiektu, który przypomina drona. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli teren oraz powiadomili prokuraturę i właściwe służby. Wojsko zapowiedziało, że o kolejnych ustaleniach będzie informować na bieżąco. W naszym klubie nie ma miejsca na takie zachowanie, powiedział poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. To komentarz do doniesień Kanału Zero o oskarżeniach wobec posła KO Michała Kołodziejczaka. Byłe współpracownice polityka zarzucają mu przemocowe i agresywne zachowania, a także nakłanianie do zażywania narkotyków.
3: Poseł Kołodziejczak ma prawo się bronić, ma prawo złożyć wyjaśnienia. Póki co nie zdecydował się na ten krok przed organami kolegium klubu parlamentarnego.
2: Mówił Konrad Frysztak. W związku z doniesieniami medialnymi Michał Kołodziejczak został zawieszony w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Sam poseł złożył do ABW zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę. Dokładnie 253 lata temu powstała Komisja Edukacji Narodowej. Dlatego dziś obchodzimy Dzień Nauczyciela. Tegoroczne święto upływa jednak w cieniu obaw po ubiegłotygodniowych atakach nożowników w placówkach oświatowych. Jak w sytuacjach kryzysowych radzą sobie pedagodzy? Zdaniem Nauczyciela Roku 2026 Tomasza Ordzy ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce kluczowa jest sprawna komunikacja.
4: Im częściej będziemy ze sobą rozmawiali i rozwiązywali problemy w taki sposób, że ta komunikacja będzie po prostu skuteczna, tak, i będziemy siebie nawzajem słuchać, będzie nam wszystkim łatwiej.
2: Wyróżniony pedagog na co dzień uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej, a jego uczniowie regularnie angażują się w naukowe badania i społeczne kampanie. Z kolei wczoraj przeciwko przemocy i hejtowi protestowali uczniowie i nauczyciele opolskich liceów. Z transparentami wyszli przed budynki szkół, towarzyszyła im piosenka Czesława Niemena.
5: Dziwny jestem świat.
6: Dziwny jest ten świat. Wydaje mi się, że jest to trafne, zwłaszcza po tym, co się dzieje na naszym podwórku, że tak to ujmę. Są wyjątki od zasady, ale wydaje mi się, że szkoły są bezpieczne.
2: Na pomysł zorganizowania protestu wpadli uczniowie jednego opolskiego liceum, ale w zaledwie kilka godzin swoją solidarność zadeklarowała większość szkół w mieście. Jest komunikat Watykanu po operacji Leona XIV. Wynika z niego, że podczas operacji papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a doraźne badanie histopatologiczne potwierdziło diagnozę gruczolaka raka płuca. Papież ma pozostać w szpitalu około tygodnia. Dziś światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Spotkanie z autorką rozpocznie się o 18:00 we wrocławskiej hali stulecia. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu, a jej wątki wiodą m.in. przez Lwów, Drohobycz, Wałbrzych i Buenos Aires. Książkę wydało wydawnictwo literackie.
1: Konin FM. Pogoda.
7: I to jest właśnie ten dzień, kiedy możliwe są jakieś lekkie opady deszczu. Dzisiaj właśnie tak może być. I dzisiaj 15 stopni w Koninie to maksymalna temperatura prognozowana dla naszego miasta. Jutro 14 kresek, jutro już raczej bez opadów. Jeżeli jakiekolwiek gdzieś w ogóle się przytrafią,

0: jeszcze w ciągu dnia. A poza tym mamy teraz w Wielkopolsce 8 stopni, wiatr od 13 do 27 km na godzinę i 1021 hektopaskali ciśnienie. Wiatr będzie na takim mniej więcej poziomie się utrzymywał, a ciśnienie będzie sobie stopniowo szło do góry. O, do góry.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Dzień dobry, w środę. Za chwilę o marszu, który jutro przejdzie ulicami Koła. Po siódmej także o dzisiejszym święcie, czyli o Dniu Nauczyciela. Powiem, jak w Koninie pamięta się o wychowawcach młodzieży. No to co? Dobrego dnia życzę wszystkim. Jesteśmy razem do 10:00 w ranku Budzimy Wschodnią Wielkopolskę. Piotr Czmile. Dzień dobry.

0: Jutro ulica Mikoła przejdzie coroczny Marsz Życia, mający na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi oraz wsparcie osób walczących z tą chorobą. Finał tego przemarszu połączony będzie ze spotkaniem z ekspertami. Chętni skorzystają wtedy z wiedzy specjalistów, którzy opowiedzą o dbaniu o zdrowie oraz o roli regularnych badań diagnostycznych. Ta październikowa inicjatywa co roku ma przypomnieć, jak kluczowe jest wczesne wykrywanie nowotworów i jak ogromną rolę odgrywa wzajemne wsparcie. To wydarzenie zaplanowano na czwartek, na jutro. Uczestnicy spotkają się o godzinie 12 przed siedzibą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. No i stamtąd przejdą ulicami miasta do Miejskiego Domu Kultury. Każdy może do tego przemarszu dołączyć i każdy może potem wziąć udział w tych wydarzeniach w Domu Kultury w Kole.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.

0: pierwsza szkoła jazdy w Koninie.
1: Poznańska 47.
0: Turbo Rutecka.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Muzyka i głos AI.

0: kalendarza.
1: Imieniny obchodzą Alan, Dominik i Fortunata. Wszystkiego dobrego dla solenizantki i solenizantów. Ponadto w kalendarzu dzisiaj coś szczególnego, bo Dzień Nauczyciela. Oficjalnie Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pozostałym pracownikom oświaty życzymy przede wszystkim cierpliwości, satysfakcji z pracy i uczniów, którzy od czasu do czasu jednak pamiętają, czego trzeba było się nauczyć na następną lekcję. A co działo się 14 października w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: Zaczynamy od roku 1066, jednej z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy. Pod Hastings wojska normańskie księcia Wilhelma pokonały armię króla Anglii Harolda II, który zginął podczas walk. Zwycięstwo otworzyło Wilhelmowi drogę do angielskiego tronu i zapoczątkowało podbój Anglii przez Normanów. Skutki tej bitwy były odczuwalne przez całe stulecia, nawet w rozwoju języka angielskiego. W 1773 roku, dokładnie 253 lata temu, polski Sejm powołał Komisję Edukacji Narodowej. Była to pierwsza w Europie centralna państwowa instytucja zajmująca się szkolnictwem, uznawana za odpowiednik dzisiejszego Ministerstwa Edukacji. W 1926 roku w Wielkiej Brytanii ukazała się książka Kubuś Puchatek Alana Aleksandra Milna z ilustracjami Ernesta Sheparda. Opowieść o sympatycznym niedźwiadku, prosiaczku, kłapouchym i Krzysiu szybko podbiły serca czytelników. W 1943 roku w niemieckim obozie zagłady w Sobiborze wybuchło powstanie więźniów. Zorganizowali oni zbrojny bunt przeciwko oprawcom, zabijając część członków załogi SS i podejmując masową ucieczkę. Około 300 osobom udało się wydostać poza obóz, choć wielu uciekinierów zostało później schwytanych i zamordowanych. W 1947 roku amerykański pilot Chuck Jagger jako pierwszy człowiek przekroczył barierę dźwięku w samolocie podczas kontrolowanego lotu. W 1962 roku amerykański samolot szpiegowski U-2 wykonał nad Kubą zdjęcia radzieckich wyrzutni rakiet balistycznych. Fotografie przeanalizowano następnego dnia, a 16 października przedstawiono je prezydentowi Johnowi Kennedy'emu. Tak rozpoczął się jeden z najniebezpieczniejszych kryzysów zimnej wojny. Świat znalazł się wtedy na krawędzi konfliktu nuklearnego między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. W 2012 roku Austriak Felix Baumgartner wykonał niezwykły skok spadochronowy ze stratosfery z wysokości ponad 39 km. Podczas swobodnego spadania jako pierwszy człowiek przekroczył prędkość dźwięku bez pomocy samolotu. Całe wydarzenie transmitowano na żywo w internecie i śledziły je miliony widzów. Co ciekawe, ten rekordowy skok odbył się dokładnie 65 lat po historycznym locie Chucka Jaggera, o którym to locie parę chwil temu gadaliśmy.
2: Konin FM.

0: Może lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Witam i zapraszam. Polskie piłkarki w Gdańsku wyszarpały zwycięstwo w półfinale baraży, pokonując po rzutach karnych Belgijki 4-3. Bohaterką meczu broniąca polskiej bramki Kinga Seweryn.
3: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji, tyle tego trzymanego wszystkiego w sobie, że po prostu jak skończyły się te jedenastki, to wszystko poszło i zaczęłam tak płakać.
2: Przed zawodniczkami Niny Patalon w finale walki o wyjazd do Brazylii stanie Irlandia. Dwumecz na początku grudnia, mówi trenerka biało-czerwonych.
4: To musimy być naprawdę w dobrej dyspozycji, w podobnej jak w październiku, jeśli chodzi o motorykę, bo to jest taki zespół, który na pewno będzie kontaktowy, będzie walczył.
2: Niewykluczone, że nawet w przypadku zwycięstwa nad Irlandią Polki będą musiały zagrać jeszcze baraż interkontynentalny. Pechowcem będzie najniżej sklasyfikowana europejska drużyna w zestawieniu po Lidze Narodów. Barcelona znów niepokonana, tym razem w Stambule. O potędze Katalończyków w Lidze Mistrzów przekonali się piłkarze Galatasaray, przegrywając 1-4. W drugiej kolejce spotkań drugą porażkę odniósł Inter Mediolan, tym razem u siebie z klubu Bruges 3-4. Sztuczna murawa i hałaśliwi kibice okazali się problematyczni dla Bayernu Monachium. W norweskim Stavanger Bawarczycy zremisowali 3-3 z Wikingami, a Atletico pewnie wygrało w Madrycie 2-0 z Manchesterem United. Dziś dokończenie drugiej kolejki spotkań Champions League. Hubert Hurkacz pożegnał się z turniejem w Szanghaju, przegrywając po tiebreaku z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 6-1, 3-6 i 6-7. To druga nieznaczna porażka Polaka z Hiszpanem w odstępie raptem 2 tygodni. 13-osobowa reprezentacja Polski zaczęła zmagania w Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym, jakie do niedzieli potrwają w Szanghaju. Ten start jest też początkiem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles.

0: Konińskim Centrum Kultury podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody prezydenta Konina za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnienia z rąk Piotra Korytkowskiego otrzymało 48 nauczycieli i dyrektorów lokalnych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. No i w swoim wystąpieniu prezydent Konina podziękował pedagogom za ich trud i profesjonalizm, porównując cały system oświaty do sprawnie funkcjonującego organizmu. No i odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa w szkołach, doceniając opanowanie i szybką reakcję kadry na te niedawne incydenty w kraju, no i zapewniając też o stałej współpracy miasta i szkół z policją. A my życzymy nauczycielom, żeby ta praca była zawsze bezpieczna, żeby uczniowie no, nie byli problematyczni, bo wiemy, często słyszymy różne narzekania, jaka to młodzież dzisiejsza jest, żeby tego narzekania nie było, żeby po prostu młodzież była taka otwarta, akceptująca podstawy nauki programowej i po prostu wdrażająca się w to wszystko grzecznie, tak jak to być powinno, jak to było kiedyś.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601-061-848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
8: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
7: A co to znaczy CCD?
8: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
7: Suplement diety czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D.
8: Od Oleofarm.
9: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Reklama.
1: Konin.

0: Dziś na liście jest dużo lokalizacji, w których trzeba się spodziewać przerw w dostawie prądu. Zaczynamy od Konina, Zakładowa, 10, 11, 11A, 13, 14, 16A i fragment Chorznia od 8 do 12. Kazimierz Biskupi w tej gminie Bielawy, ulicy Lawendowa, Północna, Sokółki, Olesin. W fragmentach tych ulic od 11 do 14 prądu nie będzie. Kransk, Podgór od 9 do 14, gmina Grzegorzew Tarnówka od 9 do 14. Gmina Wiejska Koło, Aleksandrówka, Czołowo, ulice Chrobrego i Dąbrowa od 8 do 16, Olszówka gmina, tam w miejscowości Młynik od 9 do 14 nie będzie prądu. W gminie Osiek Mały, Rosocha, Kolonia od 8 do 16, a w powiecie słupeckim Orchowo, ta gmina, ulice Lipowa i Topolowa od 9 do 14 będzie przerwa w dostawie prądu. A gdyby były awarie, to pamiętajcie, żeby dzwonić do energetyków. A jak nie ma awarii, to po prostu tam gdzieś zawsze jakieś kartki też wiszą ostrzegające o tym, że nie będzie, że będą coś robić na liniach. I właśnie w tych miejscowościach, które wymieniłem, tak dzisiaj będzie, że będą sobie według planów pracować, coś wymieniać, żeby wszystko potem sprawnie działało.
1: Konin FM.
2: Reklama. Szukasz bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka? Poznaj radosną Ukrainę. Prywatny żłobek i przedszkole w Ślesinie. Angielski, rytmika, robotyka, dogoterapia, zajęcia sportowe, spotkania z alpakami oraz wsparcie logopedy i psychologa. Do tego 5 pełnowartościowych posiłków dziennie i indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkole już od 650 zł miesięcznie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy rodziców do poznania naszej placówki. Zadzwoń 530 835 764. Radosna Kraina. Tutaj zaczyna się szczęśliwe dzieciństwo.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: IKEA TAP 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Muzyka i głos AI.

0: zdumienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.

0: myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle. Reklama.
1: Szpital tonie w długach, załoga strajkuje, dziś szansa na przełom. Gorąco na ulicach Paryża, tłumy wsparły protestujących uczniów. Benzyna w górę, diesel w dół, nowe limity na stacjach paliw.
2: Wiadomości Konin FM.
1: Ewelina Walczak. Siódmy dzień protestu głodowego pracowników szpitala w podkarpackim Sanoku. Około 50 osób domaga się odwołania dyrektorki zadłużonej na ponad 200 milionów złotych placówki. Dziś ważne rozmowy, po których może w końcu dojść do przełomu w proteście. O szczegółach Marcin Starzec.
3: Sami związkowcy podkreślają, że nie protestują przeciwko trwającej już od kilku miesięcy restrukturyzacji ani zwolnieniom, tylko przeciwko brakowi dialogu z dyrektorką placówki, mówi przewodnicząca protestu Małgorzata Sawicka.
4: To jest nasze wołanie o rozwiązanie potężnego kryzysu.
3: Dodaje też, że protestującym starczy sił na kolejne dni.
4: Czujemy się, ci, którzy rozpoczynali ten protest, już trochę osłabieni, ale dajemy radę.
3: Sytuacja szpitala zadłużonego na ponad 200 milionów złotych jest trudna od lat. W ostatnich miesiącach pracę straciło już ponad 60 osób, mówi starosta Robert Pieszczoch.
5: Są to wszystko osoby, które już miały wiek emerytalny.
3: Szansą na zakończenie protestu są rozmowy, które mają rozpocząć się około godziny 9. Wcześniejsze zaproszenie starostwa w stronę związkowców zostało odrzucone.
1: Niemiecka policja zatrzymała kolejną osobę podejrzaną w sprawie podpalenia stacji sterlingów na Mazowszu. Według niemieckich mediów to już czwarta osoba zatrzymana w tej sprawie. W poniedziałek ujęto m.in. dwóch obywateli Turcji. Teraz zatrzymano 25-letnią kobietę, która prawdopodobnie była ich kierowcą. Zatrzymanie potwierdził minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Całe działanie w tej sprawie opiera się na materiałach zdobytych przez nasze służby. Sprawa jest rozwojowa.
1: Do ataku sabotażu doszło pod koniec września w powiecie grójeckim. Zniszczona stacja sterlingów m.in. dostarczała internet Ukrainie. Nawet blisko 500 000 osób na ulicach francuskich miast. Tak zdaniem organizatorów wyglądały demonstracje poparcia dla licealistów. Choć w większości kraju było spokojnie, w Paryżu wybuchły zamieszki.
7: Nie chcemy, aby partie polityczne przywłaszczały sobie nasz ruch i wykorzystywały go do zdobywania głosów. Nie jesteśmy związani z żadną partią. Nie rozumiemy, dlaczego my, uczniowie szkół w centrach miast, cieszymy się przywilejami takimi jak odpowiedni nauczyciele i zadbane budynki. Nie rozumiemy, dlaczego istnieją takie nierówności.
1: Młodzież od tygodni domaga się lepszych warunków nauki. W najbliższą sobotę uczniowie zamierzają połączyć siły i dołączyć do ulicznych blokad zapowiadanych przez ruch żółtych kamizelek. Miał być darmowy obiad, a skończyło się na policyjnym dozorze. Dwóch 18-latków ze stolicy zamówiło jedzenie z dostawą, ale zamiast zapłacić kurierowi, postanowili zabrać posiłek siłą. Młodzi mężczyźni zaatakowali dostawcę i wyrwali mu torbę z jedzeniem. Policjanci szybko ustalili, kim byli napastnicy i zatrzymali obu mężczyzn. Zamówienie, które w aplikacji kosztowało 140 zł, może ich kosztować nawet kilka lat za kratkami. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Energii, za litr popularnej 95 zapłacimy dziś maksymalnie 7 zł i 11 groszy. To o 5 groszy więcej niż wczoraj. Staniał za to olej napędowy, którego cena nie może przekroczyć 7 zł i 98 groszy.
2: Konin FM. Pogoda.
8: 15 stopni to temperatura na dzisiaj prognozowana dla Konina i dziś możliwe jakieś lekkie przelotne opady. Jutro już tego nie powinno być i jutro będzie, mimo tego, że sucho, to chłodniej, 14 kresek. 8-9 stopni to w tym momencie temperatura w naszym województwie. W Wielkopolsce wiatr dmucha sobie z prędkością od 13 do 26 w porywach kilometrów na godzinę i ciśnienie minimalnie już poszło do góry. 1022 hektopaskale w tym momencie wynosi w regionie.
9: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
8: Dzień dobry, w środę po 8 o spotkaniu z wyjątkową postacią dla historii i rozwoju sztuki. Następnie opowiem o tym, jak wypasione place zabaw powstają w powiecie. W tej godzinie także wskazówki Konińskiej Rady Kobiet, jak rozmawiać z dziećmi, a przed 9 zaproszę do Konińskiego Łężyna na jesienne spotkanie przepełnione poezją. Piotr Czmil, witam nas jeszcze. Jesteśmy razem do 10 o poranku.

0: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Andą Rottenberg, czyli jedną z najważniejszych postaci polskiego świata kultury. Tę rozmowę poprowadzi dyrektor biblioteki Damian Kruczkowski. Rottenberg to wybitna historyczka sztuki, kuratorka, publicystka, która przez lata kierowała Galerią Zachęta oraz inicjowała powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej. Jest autorką licznych publikacji, w tym cenionego kompendium wiedzy o sztuce powojennej oraz autobiograficznej powieści Proszę bardzo, nominowanej do prestiżowych nagród literackich. To wydarzenie odbędzie się dokładnie za tydzień, w środę 21 października o godzinie 18 w Domu Kultury Oskarc. Wstęp jest wolny, zapraszamy.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.

0: Aktualnie budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: W Wilczynie zakończyła się przebudowa placu zabaw znajdującego się przy ulicy Plac Słoneczny. Nowo otwarty obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię, a także ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery i wśród zamontowanych atrakcji są miniaturowa koparka, na przykład jest huśtawki podwójne i wagowe, bujak na sprężynie, a także rozbudowane zestawy sprawnościowe ze ścianką do wspinaczki i drążkami. No i ta całość została uzupełniona o plansze edukacyjne. Kosztowało to wszystko 170 tysięcy, zostało dofinansowane z Wielkopolskiej Odnowy Wsi. I takie rzeczy dzieją się w małych miejscowościach w całym powiecie konińskim, właśnie między innymi dzięki środkom z samorządu województwa.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. Dla polskich kibiców to był tenisowy poranek. Na kortach w chińskim Wuhan rywalizowały trzy nasze tenisistki. W polskim meczu Iga Świątek lepsza od Magdaleny Fręch. Łodzianka co prawda ugrała tylko trzy gemy, ale mecz momentami był z gatunku tych zaciętych. Panie spędziły na korcie 103 minuty. Skończyło się na 6-2-6-1 dla Świątek. Losy meczu z Czeszką Marią Bołskową potrafiła odwrócić Maja Chwalińska. Polka wygrała 1-6-6. 6-1 i znów 6-1. O ćwierćfinał Wuhanu Open nasza reprezentantka powalczy albo z Iwą Jowicz, albo z Dajaną Jastremską. Z kolei Świątek czeka na wynik rywalizacji Ashlyn Kruger z Lanlaną Tara Rudy. Do kilku sensacyjnych rozstrzygnięć doszło w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Inter Mediolan przegrał siebie z Kluby Bryż 3-4. Do 88 minuty w barwach gospodarzy grał Piotr Zieliński. Bayern Monachium zremisował na wyjeździe z Wikingiem Stavanger 3-3, a Barcelona wygrała na wyjeździe z Galatasaray Stambuł 4-1. W najbardziej z polskim meczów Champions League Sabah Baku, w którym całe spotkanie rozegrał Tymoteusz Puchacz, pokonał 2-0 Slavię Praga. Grający w czeskim zespole Wiktor Nowak oraz Oskar Kubiak weszli z ławki. Na boisku także nie od pierwszych minut polscy kibice mogli oglądać Michała Skurasia. Jego Lens jednak przegrał ze Sportingiem 0-2. Wisła u siebie, Industria na wyjeździe. Polskie zespoły zaczynają rundę rewanżową fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Orlen Wisła Płock tak jak tydzień temu zmierzy się z Wardarem Skopie. Ten mecz o 20:45. Dwie godziny wcześniej, przed jeszcze trudniejszym zadaniem, staną w Magdeburgu szczypiorniści Industrii. Mistrzowie Niemiec wygrali w ubiegłym tygodniu w kieleckiej hali 35-30, mówi rozgrywający Michał Olejniczak.
4: W takim meczu nie ma miejsca na ani nieskuteczność, ani popełnianie błędów. To jest zespół, który wykorzysta każdy najmniejszy błąd nasz i musimy się tych błędów wystrzegać.
3: Drużyna mistrza Niemiec na własnym boisku jest nie do zatrzymania. Ostatnim zespołem, który wywiózł stamtąd punkty, była Barcelona ponad pół roku temu.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Te ostatnie dni były trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w całej Polsce. Wielu z nas czuje niepokój. W sieci krąży dużo różnych nieprawdziwych informacji i filmików i Konińska Rada Kobiet prosi: nie udostępniajmy ich. Plotki nie chronią dzieci, tylko zwiększają strach. A gdzie szukać rzetelnych informacji? Tu należy śledzić komunikaty miasta Konina, takie oficjalne komunikaty, komunikaty dyrekcji szkół, policji i Ministerstwa Edukacji. Warto też po prostu rozmawiać z dzieckiem. Zacznijmy od tego, by każdego dnia zapytać, jak było w szkole. Najpierw słuchajmy, potem tłumaczmy, jeżeli jakieś błędy nasze dziecko popełniło. Mówmy spokojnie, dostosowując słowa do wieku dziecka i przypominajmy o naszym pociechom, że w szkole są też dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Młodzi powinni po prostu czuć, że jeśli cokolwiek ich niepokoi lub denerwuje, no to mogą powiedzieć o tym swoim opiekunom. I do tego właśnie przekonują członkinie Konińskiej Rady Kobiet, by po prostu po ludzku rozmawiać.
1: Konin FM. Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
5: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
6: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
5: A co to znaczy CCD?
6: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimnotłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
5: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
4: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Reklama.
8: Konin FM. Konin FM.

0: Klub seniora Beccariada organizuje jesienne spotkanie pod hasłem Jesień pachnąca goździkami. Na uczestników czeka kameralna atmosfera przy filiżance aromatycznej herbaty, wspólne gry planszowe będą jesienne wspomnienia oraz poezja znanych twórców. Organizatorzy zachęcają również samych uczestników tego spotkania, by przynieśli i przeczytali swoje własne wiersze, jeśli ktoś pisze. To wydarzenie odbędzie się 19 października o 16 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki, czyli na osiedlu Łężyn.
1: Konin FM. Reklama.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
6: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie

0: MSWiA chce zaostrzyć przepisy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Ewelina Walczak. Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia okoliczności odnalezienia na plaży w Karwi na Pomorzu fragmentów niezidentyfikowanego obiektu latającego. Policja otrzymała zgłoszenie w tej sprawie wieczorem, a informacje na ten temat zbiera nasz reporter Paweł Radzewicz.
2: Zgłoszenie, które wpłynęło do służb około 18.30, dotyczyło obiektu przypominającego drona, który został zauważony przez przechodnia na plaży w Karwi. Żandarmeria Wojskowa, która wyjaśnia sprawę i bada znalezisko, na razie niczego nie przesądza, mówiąc ogólniej o fragmentach niezidentyfikowanego obiektu latającego. Na miejscu trwa akcja służb. Wyznaczona została strefa bezpieczeństwa, tak by w pobliżu znaleziska nie znalazły się osoby postronne. Wojsko, które jest tu jedynym źródłem informacji o obiekcie, zapowiedziało, że o swoich ustaleniach będzie informować na bieżąco.
0: W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają czynności sprawdzające w związku z pojawiającymi się doniesieniami o złym traktowaniu pracowników przez byłego wiceministra Michała Kołodziejczaka. W piątek kanał Zero podał, że były współpracownicy oskarżają byłego wiceszefa ministerstwa o przemocowe, agresywne zachowania oraz nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawił jako kokainę. Portal dodał, iż polityk temu zaprzecza, twierdząc, że to pomówienia. Do 3 lat więzienia miałoby grozić aktywistom pomagającym cudzoziemcom na polsko-białoruskiej granicy. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało zmiany w kodeksie karnym, w tym zaostrzenie kar za przemyt ludzi. MSWiA chce jednak pójść dalej i, jak mówią prawnicy, proponuje karanie za pomaganie, czyli choćby za przekazanie jedzenia czy ubrań ludziom w lesie, mówi mecenas Jarosław Jaruga z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
3: Lektura tych przepisów wskazuje na to, że rząd chciałby tak naprawdę karać osoby, które udzielają pomocy humanitarnej, dostarczają wody, żywności, ubrań, a może nawet też i pomocy prawnej.
0: Rzeczniczka Praw Obywatelskich zajęła się tą sprawą z urzędu, by kontrowersyjne propozycje jednak nie weszły w życie. Trwają przygotowania do rozbudowy autostrady A2 między Łodzią i Warszawą. Kierowcy muszą się do końca tego tygodnia liczyć z pewnymi ograniczeniami i zmianami w organizacji ruchu, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
4: Wykonawca koryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy.
0: Kierowców czekają zwężenia na węźle Opacz, gdzie łączą się trasy S2 i S8. Utrudnienia będą też na węźle Warszawa Zachód, ale też na obwodnicy Sochaczewa czy węźle Wiskitki. Dziś Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji resort edukacji podsumował, kto dokładnie uczy w naszych szkołach. W systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy osób. To zawód mocno sfeminizowany. Kobiety stanowią aż 84% całej kadry. Średnia wieku nauczyciela wynosi dziś niemal 47 lat. Zaledwie 4% pedagogów to osoby poniżej 30. Najmłodszy i najstarszy nauczyciel w Polsce to mężczyźni. Obaj uczą gry na fortepianie i mają odpowiednio 18 oraz 90 lat.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Dzisiaj od rana w regionie, jak widzieliśmy, no deszczowo, w Koninie. Jutro już będzie sucho. Dzisiaj będzie 15 stopni, jutro w Koninie 14 kresek, a teraz w Wielkopolsce mamy 9-10 stopni. Wiatr cały czas mniej więcej taki sam, czyli od 14 do 26 w porywach kilometrów na godzinę, ale już kolejny raz w górę poszło ciśnienie. Teraz wynosi ono w naszym województwie 1023 hektopaskale.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
5: Dzień dobry, w środę Piotr Czmil, raz jeszcze witam. Po 9:00 tym razem. I za chwilę o świątecznych paczkach dla dzieci z zagranicy, bo październik to już trzeba się powoli do tego szykować. Potem o tym, co spotka psiaki, które w okolicach Grodźca biegają po ulicach i nikt ich nie chce wziąć do domu. Następnie o pracach pielęgnacyjnych w rezerwacie przyrody Złota Góra, to koło Konina. A na koniec o warsztatach w Tuliszkowie. Mieszkańcy będą sami tworzyć kosmetyki.

0: Już trwa tradycyjna akcja robienia prezentów, za którą stoi Centrum Misji i Ewangelizacji. I co roku włącza się w nią parafia ewangelicko-augsburska w Koninie. Ta ogólnopolska inicjatywa pod hasłem Prezent pod choinkę ma na celu niesienie świątecznej radości dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrane paczki trafią do najmłodszych potrzebujących na terenie Rumunii, Ukrainy oraz Bułgarii. Zbiórka darów potrwa do 13 listopada. Każdy zainteresowany może włączyć się w pomoc na dwa sposoby. Pierwszym jest po prostu samodzielne skompletowanie świątecznego podarku, a alternatywnym rozwiązaniem jest wybór paczki wirtualnej na stronie internetowej cme.org.pl, czyli Centrum Misji Ewangelizacyjnej na tej stronie. No i wtedy wolontariusze przygotują taki prezent w imieniu darczyńcy, który przeleje jakąś tam kwotę.
1: Konin FM. Konin FM.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis. Konin w galerii nad jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
2: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Władze gminy Grodziec apelują do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich czworonogów i trzymanie ich na terenach prywatnych posesji. Taki problem występuje w kilku miejscowościach. Szczególne ostrzeżenia skierowano do właściciela małego czworonoga, małego pieska czarnego, biegającego sobie w miejscowości Biała. Z kolei w Janowie, gdzie sprawy podnoszono podczas zebrania sołeckiego, no widać brak poprawy sytuacji. I to może skutkować powiadomieniem dzielnicowego już wkrótce. Kolejne zgłoszenia od mieszkańców dotyczą i między innymi Starej Ciświcy oraz ulicy Młyńskiej i Wiatraki w samym Grodźcu, gdzie od dłuższego czasu bez opieki przebywają dwa psy. Urząd gminy przypomina, że pilnowanie czworonogów to jest prawny, no i też moralny obowiązek każdego opiekuna, ale lekceważenie tego wymogu spotka się z konsekwencjami. Jeśli zwierzęta nie zostaną zamknięte w obejściu, to władze gminy Grodziec podejmą decyzję o ich odłowieniu

0: świeże lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska są w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Wielkoszlemowa mistrzyni w polskim pojedynku pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. To drugie starcie obu zawodniczek i drugie zwycięstwo Świątek. 4 lata temu w Warszawie Fręch też ugrała tylko 3 gemy. W tym samym czasie co polski mecz batalię z Czeszką Marii Bouskową toczyła Maja Chwalińska. Polka przegrała pierwszą partię 6-1, ale zachowała zimną krew, oddając Bouskowej w kolejnych setach już tylko po 1 gemie. Udało się pokonać Belgijki, pora na Irlandki. Polskie piłkarki pozostały w grze o awans na mundial, jaki odbędzie się w przyszłym roku w Brazylii. W Gdańsku po emocjonującym meczu awansowały do finału baraży, a więcej o tym spotkaniu już teraz w relacji Przemysława Pozowskiego.
3: Polki zwycięstwo z Belgijkami w Gdańsku wyszarpały w rzutach karnych, wygrywając serię jedenastek 4-3. Bohaterką w tejże serii bramkarka Kinga Severin, która broniła 2 strzały reprezentantek Belgii, a przecież raz pomyliła się Ewa Pajor. W samym meczu też było bardzo ciekawie, trzebna była dogrywka, w której Belgijki doprowadziły do wyrównania 2-2, potem nasze strzeliły na 3-2, no i stąd rozstrzygnięcie w rzutach karnych, ale to dopiero pierwsza przeszkoda w drodze na Mistrzostwa Świata w Brazylii. Jeszcze trzeba będzie pokonać Irlandię.
2: To była relacja Przemysława Pozowskiego, ja tylko dodam, że Irlandki pewnie pokonały Kazachstan w 2 meczu, aż 12-0. Hokejści GKS-u Tychy przegrali u siebie z fińską drużyną Tappara Tampere 3-6 w swoim ostatnim meczu hokejowej Ligi Mistrzów. Tyszanie kończą swoją przygodę na europejskich lodowiskach z 1 punktem w 6 meczach. 6 razy przegrali, w tym raz po dogrywce. 15 miejsce w kwalifikacjach drużynowego wyścigu na dochodzenie zajęła polska drużyna pań w rozpoczętych Mistrzostwach Świata w kolarstwie torowym. Do kolejnej rundy awansowało 8 najlepszych zespołów. Najszybsza była reprezentacja Wielkiej Brytanii.
0: Konin FM.
1: Konin FM.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał dotacje na projekty ochrony czynnej w wielkopolskich lasach. Chodzi o zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz o ochronę rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Takie prace obejmą łącznie 8 rezerwatów przyrody w całym województwie oraz 2 obszary Natura 2000 podlegające poznańskiej dyrekcji. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie naturalnych procesów ekologicznych na tych chronionych terenach. No i w ramach tego programu konkretne zadania wykona m.in. nasze Nadleśnictwo Konin. Miejscowi leśnicy zajmą się rezerwatem Złota Góra tym razem, gdzie przeprowadzą zabiegi pielęgnacyjne. Ich praca skupi się na regulacji składu gatunkowego, tak zwanych odnowień, poprzez wykonanie wczesnych czyszczeń. Skomplikowane, ale na pewno dzięki temu przyroda będzie miała lepiej.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: I na koniec jeszcze takie oto wieści. Koło gospodyń wiejskich w Ogorzelczynie, to jest gmina Tuliszków, zaprasza mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości na bezpłatne warsztaty zielarskie pod nazwą Zielone Laboratorium Piękna. To spotkanie odbędzie się w piątek, ten najbliższy, o godzinie 16 w klubie seniora w Tuliszkowie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję stworzyć własnoręczne kosmetyki na bazie wyłącznie naturalnych produktów pod okiem doświadczonej zielarki. Te przygotowane preparaty każdy potem zabierze sobie ze sobą do domu i będzie ładnie pachniał. Wszystkiego dobrego życzę, dobrego dnia, smacznego obiadu, jak już ktoś tam zaczyna coś przygotowywać, czy śniadanka może w pracy. Po prostu wszystkiego dobrego. Piotr Krzmina, do usłyszenia za chwilę w wiadomościach.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2020.

0: zachowań, kafara i innych.
1: Egzamin odbywa się u nas, w firmie Turbo, bez jeżdżenia po Polsce. Profesjonalni, życzliwi instruktorzy, wysoka zdawalność i dwa profesjonalne place szkoleniowe.
0: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.

0: pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Przełom w sprawie nowego sędziego Trybunału, ślubowanie się odbyło. Rząd szykuje apteczkę na wypadek wojny. 100-milowy las.

0: Maciej Berek 4 września został wybrany przez Sejm na sędziego TK. Dotychczas nie rozpoczął pracy w Trybunale, ponieważ przysięgi nie chciał od niego odebrać prezydent Karol Nawrocki. Pałac Prezydencki wskazywał, że Maciej Berek nie spełnia wymogów prawnych, gdyż nie udokumentował kariery jako radca prawny. Wczoraj Komisja Wenecka orzekła, że należy zagwarantować, aby prezydent odbierał ślubowanie niezwłocznie, nie roszcząc sobie prawa do kontroli procedury wyborczej. Dziś odbędzie się posiedzenie aresztowe w sprawie Krzysztofa N., podejrzanego o zamach m.in. na premiera Donalda Tuska. 66-latek usłyszał 9 zarzutów, w tym przygotowanie do siłowego obalenia władzy państwowej, za co mężczyźnie grozi 15 lat więzienia. W celu dokonania zamachu Krzysztof N. nawiązał współpracę z innymi osobami, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
1: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń do współpracy z nim oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków w Polsce.
0: W mieszkaniu 66-letniego mężczyzny służby znalazły niebezpieczne przedmioty, w tym improwizowane materiały wybuchowe. Insulina i antybiotyki w rządowej apteczce na czas zagrożenia. Resorty zdrowia i obrony magazynują leki na wypadek wojny. Poprzednia lista miała być niedostosowana do realnego zagrożenia. Na nowej mają znaleźć się preparaty niezbędne w ratowaniu życia, takie jak leki przeciwbólowe, adrenalina czy szczepionki. Sezon nad morzem wcale się nie skończył. Mimo że pogoda daleka od ideału, prawie połowa miejsc noclegowych jest praktycznie stale zajęta. Druga połowa znika co weekend. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej Łukasz Lewa, ogromna część turystów to goście z Niemiec.
2: Jeżeli chodzi o Świnoujście i bliskość granicy, wygrywamy tym, że w Niemczech w różnych landach mają teraz dzieci ferie jesienne.
0: Największym zainteresowaniem cieszą się długie weekendy i święta. Andrzejki i Halloween są już praktycznie wyprzedane. Dokładnie 100 lat temu, 14 października 1926 roku, ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku. Opowieści o mieszkańcach stumilowego lasu doczekały się wielu kontynuacji oraz tłumaczeń. Polskie imię Misia to zasługa Ireny Tuwim, ale niedawno Puchatek przemówił nawet po śląsku i kaszubsku. Ze świata bajki chętnie korzysta dziś współczesna psychologia. Terapeuci używają postaci ze stumilowego lasu do oswajania trudnych tematów, tłumacząc na przykład stany lękowe na zachowaniu prosiaczka czy depresję na przykładzie melancholijnego kłapouchego.
3: A co w regionie?
4: W Tuliszkowie realizowany jest kolejny etap prac związanych z tworzeniem funkcjonalnego skweru miejskiego przy ulicy Jana Pawła II. Przestrzeń zostanie wzbogacona o nowe ścieżki dla pieszych, energooszczędne oświetlenie parkowe oraz różnorodne elementy małej architektury. Dla miłośników tradycyjnych gier planszowych i odpoczynku na świeżym powietrzu zaplanowano także stoły do gry w szachy. Rozbudowa skweru pozwoli przekształcić dotychczasowy teren w nowoczesną przestrzeń sprzyjającą integracji. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jutro o 17:00 w auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu bezpłatny koncert z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Kościelec. Funkcjonowanie takiej grupy w realiach szkolnych stanowi ewenement. Mimo ciągłej rotacji członków wynikającej z kończenia nauki przez uczniów, zespół nieprzerwanie się rozwija i kultywuje tradycje folklorystyczne. W swojej 30-letniej historii kościelecka grupa nawiązała też współpracę z uznanymi zespołami, takimi jak Śląsk, Mazowsze czy Wielkopolanie.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Zachód kraju łapie dziś najwięcej słońca, z kolei we wschodniej połowie dominuje zachmurzenie z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, a na wybrzeżu porywistego wiatru i popołudniowych burz. Z kolei wysoko w Tatrach popruszy śnieg. Na termometrach od 9 stopni na krańcach północno-wschodnich, przez 13 w centrum, po 15 na zachodzie.
3: Konin FM.
5: To jest Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. Witajcie już w połowie tygodnia. Mamy środę, świat się śmieje, cieszą się także nauczyciele, bo to dziś ważny dzień, Dzień Nauczyciela. I od razu wszystkich, którzy trudnią się tym niełatwym zawodem, serdecznie pozdrawiam i życzę tego, żebyście zawsze to powołanie czuli. Dziś także imieniny Alana, Dominika i Fortunaty i Dzień Normalizacji. Słońce do 17:44, a my w tej godzinie zaglądamy do Danuty Martyniuk.

0: Danuta Martyniuk po raz kolejny rusza na telewizyjną przygodę, ale tym razem poprzeczka będzie zawieszona naprawdę wysoko. Po udziale w programie Eksperyment od siatka żona Zenona Martyniuka dołączyła do uczestniczek czwartej edycji Królowej Przetrwania. Czekają więc wymagające reality show i intensywne przygotowania. A co na to Zenek? Stwierdził, że Danuta weźmie udział w programie i dodatkowo zapewnił, że małżonka może liczyć na jego pełne wsparcie oraz to, że będzie za nią kciuki trzymał. Sam przyznał jednak, że przez liczne wyjazdy zawodowe nie jest dokładnie zorientowany w jej przygotowaniach. Program ma pojawić się na antenie TVN7 na początku przyszłego roku. Zapowiada się więc przygoda, której Danuta z pewnością szybko nie zapomni.
1: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.

0: Kia TAP 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: wyjątkowej limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Do 19 października w Turku prowadzone będą konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany zasad określania przystanków autobusowych oraz korzystania z nich na terenie miasta. Uwagi i opinie można zgłaszać pocztą, mailem albo bezpośrednio w urzędzie, a z projektem dokumentu uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypomnijmy, że w Turku uruchomiona została komunikacja miejska. Na razie to pilotażowa oferta, która ma sprawdzić, czy mieszkańcy będą korzystać z przejazdów do szkoły, lekarza, na zakupy czy do pracy. W tej chwili autobusy miejskie dla Turkowian są bezpłatne. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty zatytułowane Rysowanie na relaksowanie, które poprowadzi edukatorka Krystyna Jakubowicz. Spotkanie odbędzie się 29 października w godzinach od 17 do 19 w obiekcie przy ulicy Okulnej. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych, które pragną zwolnić tempo, zredukować stres oraz odkryć kreatywne metody wyciszenia. Uczestnicy zajęć poznają podstawy myślenia wizualnego i nauczą się przekładać myśli oraz emocje na proste symbole i rysunki. Spotkanie ma na celu pokazanie, jak prosty szkic pomaga w porządkowaniu informacji oraz codziennym relaksie. Do udziału w wydarzeniu nie są wymagane umiejętności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Liczą się jedynie ciekawość i chęć zabawy. Szczegóły na cki.konin.pl. Od odwiertów geologicznych rozpoczęły się w Turku prace związane z planowaną budową obiektów zbiorowej ochrony. Celem badań jest szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed przystąpieniem do kolejnych etapów tej inwestycji. Specjalistyczne odwierty prowadzone są w trzech miejscach na terenie miasta: przy ulicy Legionów Polskich, ulicy Armii Krajowej oraz na osiedlu Wyzwolenia. Nowe budowle mają służyć zabezpieczeniu mieszkańców na wypadek klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych czy ewentualnych działań wojennych. Oprócz badań geologicznych, wstępne przygotowania obejmują stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i map projektowych. Rozpoczęcie samych prac budowlanych zaplanowano z kolei na przyszły rok. Realizacja tego projektu jest jednak uzależniona od pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Tymczasem jutro w Koninie odbędą się praktyczno-sztabowe ćwiczenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Manewry zaplanowano na 15 października w godzinach od 10 do 14.30 w rejonie wieżowca przy ulicy Wyszyńskiego 9. W związku z prowadzonymi działaniami służb ratowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz ograniczenia w dostępie do terenu akcji. Władze miasta proszą kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń służb, a w miarę możliwości także o omijanie tego obszaru. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i o wyrozumiałość. Sprzęt ratowniczy oraz wzmożona obecność służb stanowić będą jedynie element wyznaczonych ćwiczeń. Radio Konin FM wprowadziło lokalny, całodobowy system ostrzegania. Bez względu na porę dnia czy nocy, na wyświetlaczach RDS w państwa odbiornikach będą przekazywane ostrzeżenia drogowe i pogodowe. W razie wypadków czy innych zdarzeń będzie można przeczytać komunikaty dotyczące autostrady oraz dróg krajowych od Łodzi do Poznania, od Koła po Wrześnie czy od Kalisza aż po Inowrocław. Oprócz tego na wyświetlaczach RDS na częstotliwości 104.1 FM przez całą dobę będą mogły pojawiać się także ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach pogodowych. Kolejne jarmarki czekają na wystawców: Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie oraz Urząd Gminy i Miasta w Rychwale. Przygotowują się do tegorocznych świątecznych wydarzeń i zapraszają do zgłaszania swoich stoisk. Jarmarki stanowią doskonałą okazję do prezentacji lokalnego rękodzieła, ozdób świątecznych, wyrobów artystycznych oraz regionalnych przysmaków i wypieków. Pierwsze z wydarzeń, rychwalski jarmark bożonarodzeniowy, zaplanowano na 6 grudnia. Wystawcy chętni do udziału mogą składać zgłoszenia do 27 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Z kolei kleczewski jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się 20 grudnia. Zgłoszenia od lokalnych twórców oraz handlowców przyjmowane są do 11 grudnia. Dodajmy, że na wystawców czeka także Konińskie Centrum Kultury, które odpowiada za jarmark planowany na pierwszy weekend grudnia na Placu Wolności w Koninie.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: 104.1.
1: Słuchacie Konin FM. Jesień potrafi jeszcze zaskoczyć. W październiku w Wielkopolsce można bowiem zobaczyć kwitnące krokusy i ranniki. Tak było na początku października, choć zdecydowanie nie jest to ich typowy czas. Jak wyjaśniają przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, rośliny nie kierują się wyłącznie kalendarzem. Na ich wzrost i kwitnienie wpływają m.in. temperatura, dostępność wody oraz długość dnia. Po okresie suszy, a później deszczach i utrzymujących się wysokich temperaturach, niektóre rośliny mogą nawet ponownie rozpocząć wzrost i zakwitnąć. Tegoroczne krokusy i ranniki to więc kolejny przykład tego, jak przyroda reaguje na nietypową pogodę. Jesień mamy w pełni, ale wygląda na to, że nie wszystkie rośliny dostały o tym wiadomość.
2: Być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
6: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
2: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Ceny w Polsce znowu idą w górę. Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o inflacji. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w skali roku. Z kolei w porównaniu z sierpniem za towary i usługi płacimy więcej o niespełna procent. Co uderzyło nas po kieszeni najmocniej? Według raportu bezapelacyjnym liderem podwyżek okazał się transport. Na sobotę we Francji zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają wtedy połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy osób. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
1: Protesty w większości były pokojowe. Do aktów przemocy doszło podczas jednego z marszów w Paryżu, gdzie zgromadziło się więcej niż 40 tysięcy osób. Oprócz stolicy protestowały też Nantes, Lyon, Lens, Strasburg, Toulouse, Bordeaux oraz Marsylia. Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi. Mówiła rzeczniczka Narodowego Związku Studentów Francji. Protesty rozpoczęli uczniowie, domagając się poprawy warunków w oświacie. Prezydent Francji Emmanuel Macron apeluje o powściągliwość. Twierdzi, że poruszane kwestie wymagają czasu, dyskusji oraz szacunku.
0: Mimo wysokich stóp procentowych i rosnących kosztów życia, Amerykanie otwierają portfele szerzej niż przed rokiem. Dane największych banków w Stanach Zjednoczonych pokazują nawet kilkunastoprocentowe wzrosty wartości transakcji na kartach. Mimo zakupowego boomu, konsumenci terminowo spłacają swoje zadłużenie. Eksperci tłumaczą to stabilnym rynkiem pracy i wyższymi pensjami, które na razie pozwalają radzić sobie z drożyzną. W piątek noc bibliotek. Specjalne wydarzenie przygotowało ponad 1700 książnic w całym kraju. W Wojewódzkiej Bibliotece w Lublinie odbędzie się na przykład spotkanie z Jolantą Żuber, autorką thrillerów psychologicznych. W programie również oprowadzenie po wystawie poświęconej patronowi biblioteki, Hieronimowi Łopacińskiemu, mówi kuratorka ekspozycji Anna Oleszek.
2: Patrzył głębiej, widział więcej i myślę, że można by go nazwać jednak wizjonerem.
0: Noc bibliotek w Polsce odbędzie się po raz 12. Wokulski przyciąga tłumy. Kinowa Lalka przekroczyła 1 000 000 widzów, a film wszedł na ekrany dokładnie 2 tygodnie temu. Reżyseruje Maciej Kawalski, Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę, Kamila Urzędowska-Arzeckiego, Marek Kontrat, który specjalnie dla tego filmu wrócił przed kamerę po 16 latach.
3: A co w regionie?
4: Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie otwarto nowoczesny budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Obiekt ma 2 kondygnacje oraz część warsztatową o powierzchni wynoszącej blisko 760 m2. Nowa przestrzeń została stworzona z myślą o podniesieniu jakości nauki zawodu oraz dostosowaniu rynku pracy do potrzeb lokalnej młodzieży. W ramach zrealizowanej inwestycji pracownie doposażono w profesjonalny sprzęt, w tym specjalistyczną tokarkę. Uczniowie zyskali również możliwość uczestniczenia w fachowych szkoleniach dotyczących obsługi oraz naprawy opon w samochodach osobowych i maszynach rolniczych. Zapewni im to praktyczne umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 7,5 miliona złotych. Większość tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Na zachodzie kraju sporo przejaśnień i bez opadów. W pozostałych regionach utrzyma się zachmurzenie z przelotnym deszczem. Po południu nad morzem wystąpią lokalne burze oraz porywisty wiatr. A na termometrach od 9 stopni na Suwalszczyźnie, przez 13 w centrum, do 15 na zachodzie Polski.

0: Dzień dobry, cześć. To już kolejna godzina naszego spotkania na antenie Konin FM na 104.1. Przy mikrofonie cały czas Olaf Kaszyński. Zaczynamy 11. Kolejną godzinę bliżej do fajrantu dla chyba większości z was. Dziś świętuje Alan, Dominik i Fortunata. Wszystkiego najlepszego od redakcji Konin FM. Dziś także Dzień Normalizacji i Dzień Nauczyciela. A ten zawód cieszy się dużym zaufaniem społecznym, co dodatkowo podkreśla odpowiedzialność, jaka na nich ciąży. A święto nauczycieli swoje początki ma jeszcze w latach 50. XX wieku. My dziś nauczycielom dziękujemy oczywiście za to, że dzięki nim jesteśmy tym, kim jesteśmy w bardzo dużej mierze. Nawet jeśli czasami z tym możemy się nie zgadzać, to jednak nauczyciele bardzo mocno nas ukształtowali. My w tej godzinie zaglądamy do Kaliskiego Akceleratora Kultury.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.
5: Szukasz bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka? Poznaj radosną Ukrainę. Prywatny żłobek i przedszkole w Ślesinie. Angielski, rytmika, robotyka, dogoterapia, zajęcia sportowe, spotkania z alpakami oraz wsparcie logopedy i psychologa. Do tego 5 pełnowartościowych posiłków dziennie i indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkole już od 650 zł miesięcznie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy rodziców do poznania naszej placówki. Zadzwoń 530 835 764. Radosna Kraina. Tutaj zaczyna się szczęśliwe dzieciństwo. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie apeluje do mieszkańców w sprawie zgłaszania przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz nieodpowiednich warunków ich przetrzymywania. Przedstawiciele placówki przypominają, że ich głównym zadaniem jest opieka nad czworonogami bezdomnymi. Sprawy dotyczące zwierząt posiadających właścicieli, które są zaniedbywane lub krzywdzone, należy kierować nie do schroniska, ale bezpośrednio do policji oraz do reaktywowanego niedawno Konińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zgłoszenie o nieprawidłowościach można przesyłać bezpośrednio na adres mailowy konin@toz.pl. Każda wiadomość powinna zawierać dokładny adres zdarzenia, krótki opis problemu oraz numer telefonu do kontaktu. Warto dołączyć również materiały fotograficzne lub wideo, które pomogą udokumentować sytuację w trakcie dalszego postępowania. Przedstawiciele schroniska proszą o niepodejmowanie działań na własną rękę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Kluczowe jest szybkie i dokładne przekazanie informacji odpowiednim służbom. Dwie kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które podniosą jakość życia mieszkańców oraz wzmocnią lokalne bezpieczeństwo. Pierwsze ze zrealizowanych zadań dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gajówka i Bądków II w powiecie tureckim. Łącznie wybudowano tam blisko 1,5 km nowych sieci oraz przypięto 8 istniejących przyłączy, co umożliwi podłączenie kolejnych nieruchomości. Druga z inwestycji to rozpoczęta budowa obiektu garażowo-gospodarczego z magazynem wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy obiekt będzie posiadał ponad 228 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Na tuż obok niego powstanie utwardzony plac o powierzchni 260 metrów kwadratowych. Całkowity koszt budowy magazynu w gminie Malanów wynosi ponad 1 340 000 zł. Tymczasem, jeśli ktoś szuka ciekawego miejsca, które można zwiedzić za darmo, polecamy, by wybrać się do muzeum w Licheniu.
2: Zobaczcie tylko, na co można tu trafić. Ten czaprak, który widzicie na koniu, pochodzi z Turcji i jest datowany na przełom XVII-XVIII wieku. A to dopiero początek. W muzeum znajdziecie też królewskie dokumenty, pamiątki związane z historią Polski, a nawet okulary Romualda Traugutta, jednego z przywódców powstania styczniowego. Brzmi ciekawie? Zapisz sobie to miejsce na weekend i odkryj Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
1: Zachęca Patrycja Nawrocka z licheńskiego sanktuarium. OSP w Powidzu prowadzi nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. To nie tylko nauka strażackiego fachu, ale przede wszystkim okazja do rozwoju osobistego oraz przeżycia niezapomnianej przygody. Dołączenie do drużyny pozwala zdobyć cenne umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. W ramach zajęć młodzi adepci uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co buduje pewność siebie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy rozwijają odporność psychiczną, opanowanie oraz zdolność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Ważnym elementem jest także nauka efektywnej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji, stanowiących fundament pracy strażaka. Członkowie drużyny biorą także udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, wycieczkach i zawodach. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto imienia profesor Joanny Papuzińskiej zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie autorskie ze znaną aktorką Renatą Dancewicz. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada o godzinie 18 w siedzibie Staromiejskiej Książnicy. Organizatorzy zapowiadają klimatyczny wieczór pełen ciekawych dyskusji o filmie, teatrze oraz literaturze. Rozmowę z aktorką poprowadzi Bartosz Nowakowski. Publiczność będzie miała okazję poznać kulisy pracy artystycznej Renaty Dancewicz oraz posłuchać opowieści o zakresie w jej dotychczasowej karierze zawodowej. Spotkanie stanowi doskonałą okazję do spędzania jesiennego wieczoru w kulturalnej i ciepłej atmosferze. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Chętni mogą nabyć wejściówki bezpośrednio w siedzibie Biblioteki w Starym Mieście oraz przez internet.

0: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie, Konin FM. Jeśli macie ochotę na spotkanie ze sztuką, która skłania do zatrzymania się na chwilę, warto zajrzeć do Kaliskiego Akceleratora Kultury. Już 16 października o 18 odbędzie się tam wernisaż wystawy Emilii Kuczyńskiej Między spojrzeniem a obliczem. To Kaliska artystka i pedagogzka, a na wystawie zobaczymy łącznie 30 prac. 7 obrazów, których bohaterem są słoneczniki, oraz 13 portretów. Jak mówi sama artystka, chodzi o przestrzeń pomiędzy tym, co widzimy, a tym, co próbujemy naprawdę zobaczyć. I właśnie emocje mają być ważną częścią tej wystawy. Ekspozycję będzie można oglądać do 7 listopada, a wstęp jest wolny. Może więc warto spróbować trochę dłużej. Czasem właśnie wtedy zaczynamy naprawdę widzieć.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
6: Castorama.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotów. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
9: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś. Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Tajemnicze szczątki maszyny na plaży w Karwi są wstępne ustalenia. Zakończyły się przedpołudniowe zamieszki pod Trybunałem Konstytucyjnym. Szkoły dziś puste, nauczyciele i uczniowie świętują, a my podpytujemy nauczyciela roku o jego metody.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki maszyny znalezionej na plaży w Karwi na Pomorzu to według wstępnych ustaleń pozostałości polskiego drona testowego. Wczoraj wieczorem natknął się na nie spacerowicz. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby. Czynności prowadzą prokuratura i żandarmeria wojskowa, a wstępne ustalenia zbiera trójmiejski reporter Paweł Radzewicz.
2: Wiemy z żandarmerii wojskowej, że obiekt nie stanowi zagrożenia chemicznego, radiologicznego ani pod kątem materiałów wybuchowych. Trwa sprawdzanie materiału biologicznego i po wyeliminowaniu wszystkich zagrożeń będzie można go wydobyć i przebadać. Ze wstępnych oględzin wynika, i tu potwierdzenie płynie ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej, że są to fragmenty polskiego drona testowego, który brał udział w ćwiczeniach.
0: Wszystko wyjaśni się po szczegółowych badaniach. Kordon policji i tłum zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Tak dziś wyglądała Aleja Szucha, przy której mieści się Trybunał Konstytucyjny w Warszawie. To po tym, jak rano wybrany ponad miesiąc temu do Trybunału Konstytucyjnego sędzia Maciej Berek złożył ślubowanie. Zrobił to w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do prezydenta na taką uroczystość. Na miejscu od rana był Szymon Kępka.
3: Kilkudziesięciu policjantów stworzyło kordon, którym odgrodzili bramę wjazdową do Trybunału. Obok sympatycy m.in. klubów Gazety Polskiej, prawicowych telewizji, Ruchu Obrony Granic. Łącznie kilkadziesiąt osób. Potem doszło do przepychanek. Kilka osób za pomocą chwytów wyniesiono z tłumu. Emocje są tu wysokie. Z jednej strony z głośników padają hasła o deeskalacji. Wiadomo, że samochód z Maciejem Berkiem wjechał na teren Trybunału Konstytucyjnego, ale jak teraz wygląda sytuacja w samym Trybunale, tego nie wiemy, bo wejście do niego blokuje

0: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a w niektórych przypadkach sąd, będą mogły decydować o blokowaniu treści w internecie, które nawołują do przestępstw i przemocy. Od każdej decyzji przysługiwać będzie odwołanie. Pierwszą wersję tej ustawy w styczniu zawetował prezydent Karol Nawrocki. Dziś w szkołach wolne, bo nauczyciele świętują Dzień Edukacji Narodowej. Jak mówi nauczyciel roku 2026 Tomasz Ordza, podstawą pracy nauczyciela jest uczniowskie zaciekawienie. W szkole w Dąbrówce uczy on biologii, chemii i edukacji zdrowotnej.
1: Przeładowane są podręczniki, a jakby tak spojrzeć na podstawę programową biologii, ona jest bardzo zgrabnie i mądrze obecnie ułożona. Nauczyciel nie może być niewolnikiem podręcznika.
0: Z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, że w polskim systemie oświaty pracuje obecnie ponad 700 tysięcy nauczycieli. Zdecydowana większość z nich, prawie 85%, to kobiety.
2: A co w regionie?
3: Ostatnie dni były trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w całej Polsce. Wielu z nas czuje niepokój. W sieci krąży teraz dużo nieprawdziwych informacji i filmików. Konińska Rada Kobiet prosi, nie udostępniajmy ich. Plotki nie chronią dzieci, tylko zwiększają strach. Gdzie szukać rzetelnych informacji? Należy śledzić komunikaty miasta Konina, dyrekcji szkół, policji i Ministerstwa Edukacji. Warto też rozmawiać z dzieckiem. Zacznijmy od tego, by każdego dnia zapytać, jak było w szkole. Najpierw słuchajmy, potem tłumaczmy. Mówmy spokojnie, dostosowując słowa do wieku dziecka. Przypomnijmy naszym pociechom, że w szkole są dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Młodzi powinni czuć, że jeśli cokolwiek ich niepokoi lub denerwuje, mogą powiedzieć o tym swoim opiekunom. Przekonują członkinie Konińskiej Rady Kobiet. Hanna Chybś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Mieście, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego nadaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość wręczenia odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś znów najwięcej rozpogodzeń na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach dziś do 9 stopni, zaledwie na Suwalszczyźnie do 13 stopni w centrum i 15 na zachodzie Polski.

0: 104.1.
1: 12 rozpoczynamy od wizyty u policjantów z Wrześni, do których dotarło zgłoszenie, które z pewnością zapamiętają na długo. 59-letni mieszkaniec regionu wezwał funkcjonariuszy, ponieważ, uwaga, jego żona kazała mu wynieść śmieci i posprzątać. Co więcej, kosz na śmieci został przez kobietę postawiony w pokoju męża i nie zamierzała go stamtąd zabrać. Policjanci pojechali więc na miejsce, bo każde zgłoszenie trzeba sprawdzić, ale tym razem interwencja zakończyła się mandatem. Mężczyzna został ukarany kwotą 500 zł za bezpodstawne wezwanie służb. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że w czasie takiej interwencji ktoś inny naprawdę może potrzebować pomocy. Tak więc, drodzy słuchacze, czasem domowe obowiązki lepiej jednak załatwić domowymi sposobami.
2: Prawo jazdy kategorii B? Zacznij u nas, w Szkole Jazdy Turbo Rutecka, pierwszej i najstarszej szkole jazdy w Koninie. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy, spokojna atmosfera oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe. Nauka bez stresu, ale konkretnie i skutecznie.
3: Szkoła Jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47, telefon 500 076 890.
4: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
2: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
1: A co to znaczy CCD?
2: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
1: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D od Oleofarm.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
2: Reklama. Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: W Koninie powstanie nawet 6 małych reaktorów atomowych. Będzie to prywatna inwestycja grupy ZEPAK oraz spółki SGE. Jednocześnie nie wyklucza to możliwości zbudowania pełnoskalowej elektrowni jądrowej.
3: Wiedzieliśmy, że PAK prowadzi intensywne rozmowy ze spółką Synthos Green Energy Michała Sołowowa. Komunikat ze strony PAK-u o tym, że realizować zamierza w Pątnowie 6 reaktorów BWRX-300 jest komunikatem, którego się spodziewamy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to nie jest ostatnie słowo, bowiem zamierzamy cały czas zabiegać o to, ażeby oprócz BWRX-300 razy 6 powstała też jeden reaktor lub drugi wieloskalowej elektrowni, który jest objęty programem rządowym. Bowiem, szanowni państwo, 1800 MW plus na przykład EDF, który może dać 1400 MW albo blok Kandu 700 razy 2, czyli też 1400, albo amerykański AP1000, który może dać i 1000 albo 2000 MW, bowiem Konin jest jedynym miejscem, w którym można zrealizować w Polsce Środkowej takie przedsięwzięcie. Ani Bełchatów, ani żadna inna lokalizacja ze względu na brak wody nie da sobie z tym rady.
2: Tłumaczy poseł Tomasz Piotr Nowak. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Andą Rotenberg, jedną z najważniejszych postaci polskiego świata kultury. Rozmowę poprowadzi dyrektor biblioteki Damian Kruczkowski. Rotenberg to wybitna historyczka sztuki, kuratorka i publicystka, która przez lata kierowała Galerią Zachęta oraz inicjowała powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest autorką licznych publikacji, w tym cenionego kompendium wiedzy o sztuce powojennej oraz autobiograficznej powieści Proszę bardzo. Nominowanej do prestiżowych nagród literackich. Wydarzenie odbędzie się dokładnie za tydzień, w środę 21 października o godzinie 18 w Domu Kultury Oskard. Wstęp wolny. W Konińskim Centrum Kultury podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody prezydenta Konina za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnienia z rąk Piotra Korytkowskiego oraz przedstawicieli samorządu otrzymało 48 nauczycieli i dyrektorów lokalnych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu prezydent Konina podziękował pedagogom za ich trud i profesjonalizm, porównując cały system oświaty do sprawnie funkcjonującego organizmu. Odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa w szkołach, doceniając opanowanie i szybką reakcję kadry na niedawne incydenty w kraju oraz zapewniając o stałej współpracy z policją. Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i realizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. Przypominamy kierowcom o utrudnieniach w ruchu, które mogą być uciążliwe, zwłaszcza w godzinach powrotu ze szkoły i pracy ze Starówki do Nowego Konina. Trwa bowiem remont wiaduktu prowadzącego do budowanego mostu na Warcie. Jest tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Policja prosi o przestrzeganie obowiązujących tam tymczasowych zasad. Momentami przy największych korkach możliwe jest sterowanie ruchem ręcznie przez wyznaczone osoby, a Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że po zachodniej nitce mostu nad rzeką Wartą wzdłuż trasy warszawskiej nie mogą jeździć ciężarówki, są tam kamery monitoringu i każdy, kto złamie to ograniczenie, musi liczyć się z mandatem. To już w sobotę premiera profesjonalnego spektaklu nie w Poznaniu, nie w Łodzi, ani nie w Kaliszu czy Gnieźnie, ale w Koninie. W ten sposób Konińskie Centrum Kultury zainauguruje nowy projekt artystyczny pod nazwą Scena Konin, którego celem będzie regularne prezentowanie ambitnych przedstawień z udziałem zawodowych aktorów. Cykl stworzono z myślą o mieszkańcach, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt ze sztuką na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdów do większych ośrodków. Pierwszym wydarzeniem będzie premierowe widowisko zatytułowane Pętla oparte na poruszającym opowiadaniu Marka Chłaski. Spektakl stanowi teatr dramatyczny z elementami muzycznymi. To historia bohatera granego przez konianina Rafała Dąbrowskiego w roli Kuby, uwikłanego w nauk. Opowieść o samotności, walce z własnymi słabościami oraz poszukiwaniu nadziei. Premiera sztuki 17 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Bilety są dostępne w kasie KCK oraz przez internet.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Na to czym

0: dobre wiadomości na antenie Konin FM. W Kole rozpoczyna się kolejny etap długo wyczekiwanej inwestycji. Teren pod budowę nowej komendy powiatowej policji został właśnie oficjalnie przekazany wykonawcy, a już wkrótce na placu budowy przy ulicy Cegielnianej mają ruszyć pierwsze prace. Teren przekazał komendant powiatowy policji w Kole, młodszy inspektor Jacek Kudliński, wspólnie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex z Warszawy. Nowa siedziba ma być nowoczesnym obiektem, który w przyszłości poprawi warunki funkcjonariuszy i pracowników policji, a także usprawni obsługę mieszkańców. To więc ważny krok dla miasta i lokalnego bezpieczeństwa. Teraz już tylko czekać, aż plac budowy zacznie naprawdę tętnić życiem.
1: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max & Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max & Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157.
4: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
5: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
7: Biegnij, Stefan, biegnij!
8: A gdzie mam biec?
7: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
8: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
7: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

0: Drożejące paliwa powodem wzrostu cen innych produktów i usług. Sędzia Berek niedopuszczony do orzekania, ogłosił prezes Trybunału. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w chińskim Wuhan.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Paliwa przyspieszyły wzrost cen we wrześniu. Inflacja sięgnęła 4,1%, podaje Główny Urząd Statystyczny. Właśnie przez benzynę i olej napędowy, których ceny biły we wrześniu rekordy, w październiku ten efekt ma złagodzić trzecia odsłona rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Ale skończył się czas, w którym z miesiąca na miesiąc taniała w tym roku żywność. W kilkuprocentowym tempie rosną wciąż koszty utrzymania mieszkania i usług. Od wycieczek zagranicznych przez prywatne wizyty u lekarzy, edukację po usługi fryzjerskie. Inflacja jest wyraźnie powyżej poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki i naszych portfeli i na razie tam zostanie, bo do drogich paliw dojdą kolejne ryzyka inflacyjne, prognozuje główny ekonomista EY Marek Roskrót.
2: Te ceny energii, koszty energii przekładają się na koszty funkcjonowania biznesu, a to ostatecznie zaczyna w coraz większym stopniu przenosić się na ceny również dla konsumentów różnych usług, różnych towarów i to jest to, co nas czeka w najbliższym czasie.
0: Swoje do inflacji dołoży też żywność, która tej jesieni i zimy ma znów drożeć. Sędzia Maciej Berek nie został dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, powiedział prezes Trybunału Bogdan Święczkowski po rozmowie z sędzią. Berek złożył dziś przed południem ślubowanie sędziego Trybunału. Podczas uroczystości w Sejmie sformułował, że robi to wobec prezydenta, który nie był obecny, a sam Karol Nawrocki nie zaprosił dotąd Berka do złożenia ślubowania. Jak ogłosił dziś prezes Trybunału, Berek nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Nawrockiego, a jak przekazała właśnie kancelaria prezydenta, jeśli Maciej Berek nie dokonał formalności ślubowania wobec prezydenta, to nie jest on sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 3,5 tysiąca studentów przeszkoli z zasad bezpieczeństwa Katolicki Uniwersytet Lubelski. Szkolenia właśnie ruszyły, dotyczą tego, jak zachować się na przykład

0: Na co dzień na SMS-ów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa nie ma.
1: Te alerty mnie bardzo przerażały. Teraz już, że tak powiem, no powiedzmy, przyzwyczaiłam się do tych SMS-ów.
2: Mówili rzecznik KUL Wojciech Andrusiewicz, pełnomocnik rektora do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Rowak oraz studentka biotechnologii Amelia. Szkolenia trwają, w ich trakcie studenci dowiadują się też, jak skorzystać z pomocy psychologicznej. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhanowie. Polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch, a Maja Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marię Buzkową. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają już jutro.
3: A co w regionie?
4: Jutro ulica Mikoła przejdzie coroczny Marsz Życia, mający na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi oraz wsparcie osób walczących z tą chorobą. Finał przy marszu połączony będzie ze spotkaniem z ekspertami. Chętnie skorzystają z wiedzy specjalistów, którzy opowiedzą o dbaniu o zdrowie oraz o roli regularnych badań diagnostycznych. Październikowa inicjatywa ma przypomnieć, jak kluczowe jest wczesne wykrywanie nowotworów, jak ogromną rolę odgrywa wzajemne wsparcie. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, kobiety, mężczyzn, młodzież, dzieci oraz seniorów. Do udziału nie jest wymagane osobiste doświadczenie choroby nowotworowej. Liczy się sam gest solidarności. Wydarzenie zaplanowano na czwartek. Uczestnicy spotkają się o godzinie 12 przed siedzibą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Stamtąd przejdą ulicami miasta do Miejskiego Domu Kultury. Za przygotowanie akcji odpowiadają powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole, Starostwo Kolskie oraz Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia. Zapraszamy do wspólnego marszu.
3: Konin FM. Pogoda.
2: Słońce dziś pojawia się na zachodzie kraju, na wschodzie większe zachmurzenie, przelotny deszcz, miejscami głównie na północy i we wschodniej połowie kraju, dodatkowo na północy, po południu możliwe burze. Chłodno, no od 9 stopni na Suwalszczyźnie przez 13 stopni w centrum do 15 na zachodzie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Po 13 na antenie Konin FM o bardzo niebezpiecznym zdarzeniu na drodze w powiecie kolskim. 3 października w Krzykosach na drodze krajowej nr 92 doszło do zderzenia Forda z karetką pogotowia. Według wstępnych ustaleń policji 77-letni kierowca Forda podczas skręcania w lewo nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu z naprzeciwka ambulansowi. Badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 1,6 promila alkoholu. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy, a za prowadzenie po alkoholu grozi mu wysoka grzywna oraz kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał, a karetka nie przewoziła pacjentów. Policjanci przypominają, jeśli ktoś po alkoholu chce wsiąść za kierownicę, reagujmy. Czasem jeden telefon pod 112 może naprawdę uratować komuś życie.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis. Konin w Galerii nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
6: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
7: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609-208-219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami.
4: Reklama.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: świeże lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kole prowadzi właśnie prace utrzymaniowe na rzece Rgilewce w okolicach Kłodawy. Chodzi dokładnie o konserwację i udrożnienie rzeczki. Zadanie będzie realizowane do 5 listopada. W Wilczynie zakończyła się przebudowa placu zabaw znajdującego się przy ulicy Plac Słoneczny. Nowo otwarty obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię, a także ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery. Wszystkie przygotowane urządzenia są już dostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wśród zamontowanych atrakcji znalazły się m.in. miniaturowa koparka, huśtawki podwójne i wagowe, bujak na sprężynie, a także rozbudowane zestawy sprawnościowe ze ścianką do wspinaczki i drążkami. Całość uzupełniają dedykowane plansze edukacyjne. Inwestycja kosztowała niespełna 170 tysięcy złotych i została dofinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. W Mąkolnie ruszyła charytatywna zbiórka elektroodpadów i złomu. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na doposażenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dary można zostawiać na placu przy siedzibie OSP Mąkolno przy ulicy Szkolnej. Mieszkańcy mogą oddawać niemal każdy rodzaj niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Zbierane są m.in. lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, czajniki, miksery i tostery. Punkt przyjmuje także telefony, tablety, ładowarki, komputery, monitory, aparaty, kamery, zabawki elektryczne, podzespoły oraz kable. Klub seniora Beckeriada organizuje jesienne spotkanie pod hasłem Jesień pachnąca goździkami. Na uczestników czeka kameralna atmosfera przy filiżance aromatycznej herbaty, wspólne gry planszowe, jesienne wspomnienia oraz poezja znanych twórców. Organizatorzy zachęcają również samych uczestników do przyniesienia i przeczytania własnych wierszy. Spotkanie ma być okazją do zwolnienia tempa i chwili wytchnienia od codziennych obowiązków. Wydarzenie odbędzie się 19 października o 16 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki. Gmina Ślesin zainteresowana zakupem gruntów leśnych. Samorząd chce nabyć od mieszkańców także tereny, które dopiero mogą zostać przeznaczone pod zalesienie. Mowa o działkach mogących służyć powiększeniu lub uporządkowaniu istniejących kompleksów leśnych. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Ślesinie. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na kolejne spotkanie z cyklu Poranki z Maluszkiem. Jesień zawitała właśnie także do muzeum w Głosławicach. Tym razem będziemy odkrywać skarby jesieni, poznawać kolory, kształty i dary jesiennej przyrody. Nie zabraknie sensorycznej zabawy, ruchu, muzyki i twórczego działania. Spotkanie rozpoczniemy muzyczno-tanecznym powitaniem. Zaprosimy maluchy do wspólnej zabawy z kustą animacyjną, a następnie zajmiemy się odkrywaniem skarbów jesieni. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat wraz z opiekunem, a odbędą się one 22 października. Tymczasem 24 października zwiedzimy ekspozycję Dwór Polski prezentowaną w XIX-wiecznym dworku. Uczestnicy poznają historię tego miejsca, realia życia jego mieszkańców oraz postać Zofii Urbanowskiej, konińskiej pisarki, której pamiątki znajdują się w jednej z sal wystawowych. Oprócz tego dorośli poznają podstawowe techniki tworzenia liter oraz zasady kompozycji pisma. Szczegóły dotyczące tych dwóch wydarzeń znajdziemy pod adresem muzeum.com.pl.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalne, że

Słuchajcie, jeśli ogrzewacie dom piecem lub kotłem, warto wiedzieć, że w całej Polsce trwają kontrole domowych palenisk. Urzędnicy mogą pojawić się bez wcześniejszego powiadomienia i sprawdzić m.in. z jakiego urządzenia korzystamy i czym palimy. Mogą wejść do kotłowni, zrobić zdjęcia, nawet pobrać próbkę popiołu do badania. W prywatnych domach takie kontrole mogą odbywać się między godziną 6 a 12. Co ważne, kontroler powinien okazać legitymację oraz imienne upoważnienie. Za używanie niedozwolonego pieca czy spalanie zakazanych paliw może grozić mandat do 500 zł, a w niektórych przypadkach grzywna sądowa sięgająca 5 tysięcy. Warto więc zajrzeć do swojej kotłowni, zanim zapuka tam kontroler. Lepiej być przygotowanym, niż później słono zapłacić.

0: lekka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
7: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
8: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Reklama. Konin FM.
13: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Demonstracje i emocje przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Miało być taniej, ale ceny we wrześniu pogalopowały. Sprawdzamy nastroje Mai Chwalińskiej i Igi Świątek. Obie Polki wygrały i szykują się do kolejnych starć w Chinach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Gorące emocje od kilku godzin pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Trybunał pozostaje otwarty, zapewnia prezes Bogdan Święczkowski i apeluje o obniżenie emocji demonstrujących przeciwko ślubowaniu sędziego Macieja Berka. Zdaniem Święczkowskiego decydujący głos w tej sprawie ma prezydent.
2: Pan Berek nie nawiązał stosunku służbowego, nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta.
0: Kilkadziesiąt osób pikietuje od rana przed Trybunałem. Na miejscu jest policja, która stara się zabezpieczyć całe zdarzenie. Na miejscu pojawił się także prezes PiS Jarosław Kaczyński.
3: To jest po prostu barbarzyńska dzicz. Niestety to, co się stało, wszyscy państwo widzą.
0: Policja wylegitymowała kilka osób, które przed południem blokowały wjazd do budynku Trybunału. Interweniowało także pogotowie ratunkowe, ale nikomu nic się nie stało. Miało być taniej, a ceny we wrześniu rosły szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Znamy już szczegóły inflacji, która dotarła do poziomu 4,1% w skali roku, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. O szczegółach Wojciech Kowalik.
4: Wszystko przez paliwa, które we wrześniu drożały szybciej niż mówiły wstępne szacunki. Ten efekt inflacji trochę wygasa już teraz, dzięki kolejnej odsłonie rządowego pakietu CPN. Ale coraz więcej do inflacji dodaje żywność. Wprawdzie wciąż jest cała masa produktów, które tanieją. Warzywa są o nawet 1/4 tańsze niż rok temu. Tańsze są też wieprzowina i mięso drobiowe, jabłka, masło. Ale ten dobry czas, kiedy żywność z miesiąca na miesiąc ogółem taniała, już się skończył. W górę o kilka procent wciąż szeroko idą ceny usług i koszty utrzymania mieszkania.
0: A w ostatnich dniach rosła maksymalna cena benzyny, diesel nieco tanią, a według najnowszego obwieszczenia ministra energii jutro sytuacja się odwróci. Iga Świątek i Maja Chwalińska pozostają w grze w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. W polskim meczu Świątek lepsza okazała się od Magdaleny Fręch. Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marię Buzkową. A więcej o tych meczach Błażej Kulesza.
5: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy. Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Buzkowa, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka.
0: Ani Chwalińska, ani Świątek długo nie odpoczną, bo kolejne mecze 1/8 finału obie polskie tenisistki rozegrają w Chinach już jutro.
1: A co w regionie?
6: Po ostatnich zdarzeniach w kraju oraz po zatrzymaniu 16-latka z Konina, który najprawdopodobniej w ramach żartu nagrał filmik z groźbami zamachu w miejskich i powiatowych szkołach, władze Konina przypominają o numerach infolinii, pod którymi młode osoby z problemami psychicznymi

0: Polska w Koninie. Ogólnopolska inicjatywa pod hasłem Prezent pod choinkę ma na celu niesienie świątecznej radości dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrane paczki trafią do najmłodszych potrzebujących na terenie Rumunii, Ukrainy oraz Bułgarii. Zbiórka darów potrwa do 13 listopada. Każdy zainteresowany może włączyć się w pomoc na dwa sposoby. Pierwszym jest samodzielne skompletowanie świątecznego podarku. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór paczki wirtualnej na stronie internetowej cme.org.pl, gdzie wolontariusze przygotują prezent w imieniu darczyńcy.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Wciąż czuć ochłodzenie. Dziś maksymalnie do 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 13, a na zachodzie do 15. Słońce pojawia się na zachodzie Polski, na wschodzie większe zachmurzenie i przelotny deszcz, który pojawia się także na północy, a tam także popołudnie z burzami. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem, wieczorem przechodzące w śnieg.

0: Takie dobre wiadomości to my lubimy. Na początek godziny 14 na antenie Konin FM. To wiadomości dla osób związanych ze sportem w Słupcy. Miasto pozyskało 102 500 zł dofinansowania z programu Szatnia na medal edycja druga. Ministerstwo Sportu i Turystyki pieniądze przyznaje, a cała inwestycja będzie kosztować aż 205 000 zł. Drugą połowę tej kwoty pokryje miasto w ramach wkładu własnego. Na stadionie istniejące pomieszczenia zostaną kompleksowo dostosowane do nowej funkcji. Zaplanowano m.in. prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, a także wyposażenie wnętrz. Nowe zaplecze ma służyć trenerom oraz nauczycielom wychowania fizycznego i zapewnić bezpieczne oraz komfortowe warunki do prowadzenia zajęć sportowych i działalności szkoleniowej. Co ważne, zakończenie prac zaplanowano jeszcze na ten rok. Oby więc nowa szatnia szybko zapełniła się sportową energią.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
1: Reklama. Konin. FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał ponad 29 tysięcy złotych dotacji na projekty ochrony czynnej w wielkopolskich lasach. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wynosi ponad 72 tysiące. Wszystkie zaplanowane działania mają zostać sfinalizowane do 20 listopada tego roku. Nadrzędnym celem inicjatywy jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Prace obejmują łącznie 8 rezerwatów przyrody oraz 2 obszary Natura 2000 podlegające poznańskiej dyrekcji. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie naturalnych procesów ekologicznych właśnie na tych chronionych terenach. W ramach tego programu konkretne zadania wykona m.in. Nadleśnictwo Konin. Miejscowi leśnicy zajmą się rezerwatem Złota Góra, gdzie przeprowadzą zabiegi pielęgnacyjne. Ich praca skupi się na regulacji składu gatunkowego i tzw. odnowień poprzez wykonanie wczesnych czyszczeń. Władze gminy Grodziec apelują do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich czworonogów i trzymanie ich na terenach prywatnych posesji. Wójt Mariusz Woźniak zareagował w ten sposób na liczne sygnały od mieszkańców, którzy zgłaszają problem bezpańsko błąkających się zwierząt. A taki problem występuje w kilku miejscowościach na terenie gminy, stwarzając uciążliwości dla lokalnej społeczności. Szczególne ostrzeżenia skierowano do właścicieli małego czarnego psa biegającego w miejscowości Biała. Z kolei w Janowie, gdzie sprawę podnoszono podczas zebrania sołeckiego, brak poprawy sytuacji skutkować będzie powiadomieniem dzielnicowego. Kolejne zgłoszenia od mieszkańców dotyczą m.in. Starej Ciśmicy oraz ulic Młyńskiej i Wiatraki w samym Grodźcu, gdzie od dłuższego czasu bez opieki przybywają 2 psy. Lokalny samorząd przypomina, że pilnowanie czworonogów to prawny i moralny obowiązek każdego opiekuna, a lekceważenie tego wymogu spotka się z konsekwencjami, jeśli zwierzęta nie zostaną zamknięte w obejściu, władze gminy podejmą decyzję o ich odłowieniu. Stolica naszego województwa przygotowuje się do obchodów Dnia Niepodległości połączonych z tradycyjnymi imieninami ulicy Święty Marcin. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 11 listopada pod hasłem Czyni dobro, promując nowoczesny patriotyzm, otwartość oraz wzajemną pomoc. W miasteczku imieninowym na mieszkańców Poznania, Wielkopolan i turystów czekać będą stoiska ze słynnymi rogalami świętomarcińskimi, kiermasz rękodzieła, strefa organizacji pozarządowych oraz pokazy cyrkowe i artystyczne. Głównym punktem święta będzie barwny korowód, który wyruszy o godzinie 14 z placu Mickiewicza po uroczystym przekazaniu kluczy do miasta świętemu Marcinowi. Trasa marszu poprowadzi ulicami Składową, Towarową oraz Aleją Niepodległości. Równolegle bogaty program warsztatów, gier terenowych i spektakli zaoferuje Centrum Kultury Zamek. Tymczasem w powiecie konińskim coraz częściej turyści szukają krasnali. To coraz popularniejsza atrakcja Kazimierza Biskupiego, także jesienią. Na ulicach Kazika można spotkać niewielkie figurki szewczyków, które odwołują się do dawnych rzemieślników i lokalnej legendy. Według podań przez miasteczko od wieków wędrowali pielgrzymi, a w samym Kazimierzu działało dawniej aż 99 szewców, których wyroby cieszyły się znakomitą opinią także poza regionem. Mapę lokalizacji figurek można sprawdzić na stronach gminy. Przypomnijmy, że od stycznia Kazimierz Biskupi nie będzie już wsią, a miastem.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Jeśli ostatnio tankowaliście samochód, ta informacja może Was zainteresować. Niemiecki dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung zwrócił uwagę na spadające ceny paliw w Polsce i przekonuje, że dla kierowców tankowanie w naszym kraju jest obecnie bardziej opłacalne niż kiedykolwiek. No cóż, ja pamiętam, jak za COVID-a paliwo było nawet po 3 zł. Z jakimś groszem. Gazeta wskazuje, że Niemcy mieszkający blisko granicy mogą zaoszczędzić na litrze benzyny lub oleju napędowego ponad 40 centów, wybierając stację po polskiej stronie. No to dla Niemców na pewno to się bardzo opłaca. Niemieccy dziennikarze opisują też rozwiązania przyjęte w Polsce, które pozwoliły na wprowadzenie limitu cen paliw. Jednocześnie zauważają, że podobny mechanizm byłby trudny do zastosowania w Niemczech. Dla nas pozostaje więc przede wszystkim dobra wiadomość dla kierowców. Jeśli macie w planach tankowanie, warto sprawdzić ceny, no i szerokiej drogi.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
5: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Dla wszystkich nauczycieli jeszcze raz najlepsze życzenia. Życzę wam, żeby ta praca każdego dnia sprawiała wam wielką frajdę. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Konin FM. Będę z wami jutro w czwartek, 15 października, w imieniny Jadwigi i Teresy. Dzień mycia rąk, dzień walki z rakiem piersi, dzień mediacji, dzień białej laski, dzień dziecka utraconego, dzień kobiet wiejskich i święto wojsk radiotechnicznych. Prawdziwy radiotechnik już szykuje się, żeby spędzić z wami kolejne 3 godziny. Wojtek Maciejewski za sterami. Po 15 w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Obiekt odnaleziony na plaży w Karwi to polski dron zestrzelony na ćwiczeniach. Kebab za 10 tysięcy euro ma być świeży przez lata. Polskie piłkarki mierzą wysoko, zamarzył im się mundial. Teraz na drodze stoją Irlandki.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Jak mówi, morze wyrzuciło na brzeg szczątki drona zestrzelonego na ćwiczeniach kilka tygodni temu. Uspokajam, to nie była jakaś rosyjska prowokacja, tylko efekt ćwiczeń na poligonie w Ustce, zapewnił dziś minister Kośniak-Kamysz. Co najmniej 4 osoby zginęły w Łódzku na zachodzie Ukrainy, około 90 km od granicy z Polską w wyniku rosyjskiego ataku dronowego. Według najnowszego komunikatu wołyńskiej policji bezzałogowiec uderzył w budynek hurtowni spożywczej w Łódzku, doprowadzając do jej pożaru. Z kolei w trwających od nocy uderzeniach na Kijów liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 5, a 36 osób zostało rannych. Nie kończą się niepokoje we Francji. Na sobotę zapowiadane są kolejne masowe protesty. Siły mają połączyć związki zawodowe oraz wychodzący teraz na ulicę studenci i uczniowie. W ich wczorajszych demonstracjach wzięło udział ponad 160 tysięcy ludzi, mówi rzecznik Narodowego Związku Studentów Francji.
2: Mówimy im jasno, nie ustąpimy i nie przestaniemy, dopóki na stole nie pojawi się 10 miliardów, dopóki nasze żądania nie zostaną usłyszane i do naszych szeregów nie dołączy jeszcze więcej ludzi.
0: Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków oświaty we Francji. Woskowa replika kebaba trafiła do Muzeum Madame Tussaud w Berlinie. Na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia od oryginału. To kebab z kurczakiem w bułce ze świeżymi i smażonymi warzywami, z widocznym, niemal wyciekającym na naszych oczach sosem, ziołami i pokruszonym serem owczym. Eksponat odwzorowuje danie z kultowego w Berlinie lokalu Mustafa's Gemus Kebab. Odwzorowanie słynnego fast foodu kosztowało około 10 tysięcy euro. Według muzeum to pierwsza replika kebabu wykonana w całości z wosku. Udało się z Belgią, pora na Irlandię. Polskie piłkarki pozostają w grze o mundial. Ewa Pajor i spółka zagrają w finale baraże o wyjazd na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. Irlandki Polkom są dobrze znane, bo grały z nimi w Lidze Narodów i 2 razy przegrały. Teraz ponownie zagrają w grudniu. Więcej o walce Polek, o historyczny wyjazd na mundial. Błażej Kulesza.
3: Mecz w Gdańsku z Belgią rozstrzygnęły rzuty karne, w których to Polki wygrały 4-3.
4: Trochę mi brakuje słów, jak zawsze jestem rozgadana, więc w sumie teraz leję wodę, bo nie wiem, co mam powiedzieć.
3: Bohaterką zespołu została stojąca między słupkami Kinga Seweryn.
4: Traciłyśmy te bramki, dogrywka i karne, to tyle było emocji. Zaczęłam tak płakać.
3: Rok temu Polki, walcząc w barażach o Euro, grały w finale z Austrią, z którą przegrały w Lidze Narodów. I chociaż historia lubi się powtarzać, to tym razem w walce z Irlandią będzie trudniej, mówi trenerka Nina Patalon.
5: Irlandia to jest zupełnie inny zespół, tak jak

0: Z projektem dokumentu uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypomnijmy, że w Turku uruchomiona została komunikacja miejska. Na razie to pilotażowa oferta, która ma sprawdzić, czy mieszkańcy będą korzystać z przejazdów do szkoły, lekarza, na zakupy czy do pracy. W tej chwili autobusy miejskie dla Turkowian są bezpłatne. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty zatytułowane Rysowanie na relaksowanie, które poprowadzi edukatorka Krystyna Jakubowicz. Spotkanie odbędzie się 29 października w godzinach od 17 do 19 w obiekcie przy ulicy Okulnej. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych, które pragną zwolnić tempo, zredukować stres oraz odkryć kreatywne metody wyciszenia. Uczestnicy zajęć poznają podstawy myślenia wizualnego i nauczą się przekładać myśli oraz emocje na proste symbole i rysunki. Spotkanie ma na celu pokazanie, jak prosty szkic pomaga w porządkowaniu informacji oraz codziennym relaksie. Do udziału w wydarzeniu nie są wymagane umiejętności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Liczą się jedynie ciekawość i chęć zabawy. Szczegóły na cki.konin.pl.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Troszkę cieplej się zrobi w najbliższych dniach. Zbliża się delikatne, ale jednak ocieplenie. W piątek nawet plus 17 stopni widzą synoptycy. Do tego też kolejne dni to duża ilość słońca na niebie. Jeśli mówimy o temperaturach, to te wyższe mają być mniej więcej do soboty. Od niedzieli chłodniejsza masa powietrza rozgości się w subregionie konińskim. Chłodniejsza z temperaturą w ciągu dnia w okolicach plus 12. Chłodne mają być najbliższe poranki, możliwe przygruntowe przymrozki. Taką możliwość widzą specy od pogody. Na przykład w poniedziałek rano tylko plus 3 stopnie będziemy mieli. Już jesteśmy po godzinie 15, jestem przed mikrofonem, witam się serdecznie z Wami, zapraszając na program Popołudnie w dobrym rytmie, witam do godziny 18, zapraszam. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię, już za chwilę zobaczymy co na drogach, a poza tym na naszej antenie dobre muzyczne rytmy w tej godzinie, ale nie może też zabraknąć informacji, również tych ekonomicznych i tutaj zapraszam, zachęcam do tego, żeby cały czas być z nami, bo w tych ekonomicznych informacjach dzisiaj będę mówił o drugiej rządowej elektrowni jądrowej.

0: FM.
1: Witam wszystkich, którzy w drodze, witam kierowców. Zmiana organizacji ruchu przy wyjeździe z konieńskiej starówki Ślimak, o tym pamiętajcie. Roboty drogowe to stare mosty, trasa warszawska, w związku też z tym tam utrudniony przejazd przez to miejsce na drogowej mapie Konina. Korkuje się nowa przeprawa, korkuje poznańska, przy dojeździe do ronda miast partnerskich, tak samo jak Kleczewska. Duży ruch to ulica Zakładowa, ale też należy pamiętać o takich miejscach na mapie jak ulica Przemysłowa Wyszyńskiego. Na konieńskiej starówce najgorzej na skrzyżowaniu Wałtarej Wykolska Świętojańska. W Turku uważajcie na ulicy Aleja Jana Pawła II, na światłach w okolicach cmentarza, duży ruch też na Łąkowej i na rondzie Romana Dmowskiego. Szerokości przyczepności wszystkim zmotoryzowanym takie życzenia.

0: Konin FM.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Kolejowa 7A obok poczty. W tygodniu od 9 do 18, a w soboty i niedziele handlowe od 9 do 14.
1: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
2: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Znowu sezon przeziębieniowy. A ty jak zawsze w super formie?
7: Poznaj mój sekret. Czarnuszka CCD.
6: A co to znaczy CCD?
7: Czarnuszka CCD, czyli codziennie czuj się dobrze. A tak naprawdę to naturalne trio. Czarnuszka, czosnek i witamina D. To kapsułki z zimno tłoczonym olejem z czarnuszki, bezzapachowym czosnkiem i wysoką dawką witaminy D, która wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego. To jedyny taki produkt na rynku.
6: Suplement diety Czarnuszka CCD, czyli czarnuszka, czosnek i witamina D. Od Oleofarm.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

0: Dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nauczyciele, dlatego też w wielu miejscach odbywają się imprezy związane z tym. Nauczyciele i dyrektorzy szkół z gminy Stare Miasto otrzymali natomiast nagrody wójta z okazji tego święta. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Starym Mieście. Była okazja do podziękowania za codzienną pracę, zaangażowanie oraz wkład w edukację i rozwój dzieci i młodzieży. Nagrody wręczyli wójt Dariusz Puchała oraz przewodnicząca Rady Gminy Stare Miasto Ewelina Andrzejak. Nauczycieli doceniono za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, a dyrektorów za zarządzanie placówkami oświatowymi. Podczas spotkania podziękowano także wicedyrektorom szkół i przedszkola oraz osobom, które na co dzień wspierają działalność gminnych placówek oświatowych.
1: Konin FM. Konin FM.

0: cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: W Koninie powstanie nawet 6 małych reaktorów atomowych. Będzie to prywatna inwestycja grupy ZEPAK oraz spółki SGE. Jednocześnie nie wyklucza to możliwości zbudowania pełnoskalowej elektrowni jądrowej.
5: Wiedzieliśmy, że PAK prowadzi intensywne rozmowy ze spółką Synthos Green Energy Michała Sołowowa. Komunikat ze strony PAK-u o tym, że realizować zamierza w Pątnowie 6 reaktorów BWRX-300 jest komunikatem, którego się spodziewamy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to nie jest ostatnie słowo, bowiem zamierzamy cały czas zabiegać o to, ażeby oprócz BWRX-300 razy 6 powstała też jeden reaktor lub drugi wieloskalowej elektrowni, który jest objęty programem rządowym. Bowiem, szanowni państwo, 1800 MW plus na przykład EDF, który może dać 1400 MW, albo blok Kan 700 razy 2, czyli też 1400, albo amerykański AP1000, który może dać i 1000 albo 2000 MW, bowiem Konin jest jedynym miejscem, w którym można zrealizować w Polsce Środkowej takie przedsięwzięcie. Ani Bełchatów, ani żadna inna lokalizacja ze względu na brak wody nie da sobie z tym rady.
4: Tłumaczy poseł Tomasz Piotr Nowak. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Andą Rotenberg, jedną z najważniejszych postaci polskiego świata kultury. Rozmowę poprowadzi dyrektor biblioteki Damian Kruczkowski. Rotenberg to wybitna historyczka sztuki, kuratorka i publicystka, która przez lata kierowała Galerią Zachęta oraz inicjowała powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest autorką licznych publikacji, w tym cenionego kompendium wiedzy o sztuce powojennej oraz autobiograficznej powieści Proszę bardzo. Bardzo nominowanej do prestiżowych nagród literackich. Wydarzenie odbędzie się dokładnie za tydzień, w środę 21 października o godzinie 18 w Domu Kultury Oskard. Wstęp wolny. Koło gospodyń wiejskich w Ogorzelczynie zaprasza mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości na bezpłatne warsztaty zielarskie pod nazwą Zielone Laboratorium Piękna. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 17 w klubie Seniora w Tuliszkowie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję tworzyć własnoręczne kosmetyki na bazie wyłącznie naturalnych produktów pod okiem doświadczonej zielarki. Przygotowane preparaty każdy zabierze ze sobą do domu. Głównym celem warsztatów jest promowanie zdrowego stylu życia oraz naturalnej pielęgnacji. Tymczasem wójt gminy Słupca i koło gospodyń wiejskich Różany Zakątek zapraszają do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości podczas trzeciego biegu niepodległościowego pod hasłem Biało-Czerwona Róża. Wydarzenie sportowo-patriotyczne odbędzie się 8 listopada we wsi Róża. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości 3 km, a start i meta zostały zlokalizowane przy miejscowym placu zabaw. Zbiórkę zawodników zaplanowano na godzinę 11. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu startu. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych. Każdy biegacz otrzyma biało-czerwony kotylion, chorągiewkę oraz pamiątkową rozetkę, a na najlepszych czekają nagrody. Po zakończeniu sportowej rywalizacji organizatorzy zapraszają na wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Radio Konin FM wprowadziło lokalny, całodobowy system ostrzegania. Bez względu na porę dnia czy nocy, na wyświetlaczach RDS w państwa odbiornikach będą przekazywane ostrzeżenia drogowe i pogodowe. W razie wypadków czy innych zdarzeń będzie można przeczytać komunikaty dotyczące autostrady oraz dróg krajowych od Łodzi do Poznania, od Koła po Wrześnie czy od Kalisza aż po Inowrocław. Oprócz tego na wyświetlaczach RDS na częstotliwości 104.1 FM przez całą dobę będą mogły pojawiać się także ostrzeżenia o gwałtownych zjawiskach pogodowych. Kolejne jarmarki czekają na wystawców. Biblioteka Centrum Kultury w Kleczewie oraz Urząd Gminy i Miasta w Rychwale przygotowują się do tegorocznych świątecznych wydarzeń i zapraszają do zgłaszania swoich stoisk. Jarmarki stanowią doskonałą okazję do prezentacji lokalnego rękodzieła, ozdób świątecznych, wyrobów artystycznych oraz regionalnych przysmaków i wypieków. Pierwsze z wydarzeń, rychwalski jarmark bożonarodzeniowy, zaplanowano na 6 grudnia. Wystawcy chętni do udziału mogą składać zgłoszenia do 27 listopada. w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Z kolei kleczewski jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się 20 grudnia. Zgłoszenia od lokalnych twórców oraz handlowców przyjmowane są do 11 grudnia. Dodajmy, że na wystawców czeka także Konińskie Centrum Kultury, które odpowiada za jarmark planowany na pierwszy weekend grudnia na Placu Wolności w Koninie.
3: Konin FM.
6: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

Konin FM.

0: FM 104.1.
1: Z informacji, którą mam teraz do przekazania, na pewno najbardziej powinni ucieszyć się młodzi mieszkańcy miejscowości Radczyny. To jest teren gminy Szykona. Odbył się oficjalny odbiór nowego placu zabaw zrealizowanego w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś w roku 2026. Stanowi ten program kluczowy element dofinansowań. Głównym zadaniem jest wspieranie małych społeczności lokalnych w poprawie estetyki i funkcjonalności ich miejscowości. Wśród 208 miejscowości z całej Wielkopolski było również na przykład 12 sołectw z samego powiatu tureckiego. Projekty dofinansowane w ramach konkursu mają być zrealizowane do końca bieżącego roku. No i warto też pamiętać, że nowy plac zabaw, o którym mówię, w Radczynie kosztował prawie 150 tysięcy złotych. Dofinansowanie, o którym mówię, z Urzędu Marszałkowskiego to było dokładnie 100 tysięcy złotych.
2: Konin FM. Reklama.
3: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
4: Muzyka i głos AI. To twój

0: Oleofarm.
1: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lease. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lease w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na Twój nowy samochód.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

Ekonomiczne informacje dziś na naszej antenie dotyczyć będą tego, czy w Koninie będzie druga elektrownia jądrowa. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie było. Ruszyły bowiem kolejne przygotowania do budowy tej drugiej rządowej elektrowni. Ministerstwo Energii, Polskie Elektrownie Jądrowe i PGE podpisały porozumienie, które określa podział zadań przy tej inwestycji. Tak wyjaśnia na platformie X Ministerstwo Energii. Inwestorem i koordynatorem projektu drugiej elektrowni będzie Polska Energetyka Jądrowa, a PGE przygotuje analizy lokalizacji i wstępne studia wykonalności we współpracy z potencjalnymi dostawcami technologii. Resort Energii przypomina, że preferowanymi lokalizacjami drugiej elektrowni jądrowej są Bełchatów i Konin. Ostateczny wybór nastąpi po niezbędnych badaniach i analizach.

0: wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.konin.pl.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Castorama.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zagrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
7: Castorama. Razem najlepiej.
8: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szukasz bezpiecznego miejsca dla swojego dziecka? Poznaj radosną Ukrainę. Prywatny żłobek i przedszkole w Ślesinie. Angielski, rytmika, robotyka, dogoterapia, zajęcia sportowe, spotkania z alpakami oraz wsparcie logopedy i psychologa. Do tego 5 pełnowartościowych posiłków dziennie i indywidualne podejście do każdego dziecka. Przedszkole już od 650 zł miesięcznie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapraszamy rodziców do poznania naszej placówki. Zadzwoń 530 835 764. Radosna kraina. Tutaj zaczyna się szczęśliwe dzieciństwo. Reklama.
10: Syrena alarmowa w każdej kieszeni komórki będą mieć nowe funkcje. Sędzia Maciej Berek niedopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Leki drukowane na zapleczach aptek, na drukarkach 3D. Rewolucja w lecznictwie już na wyciągnięcie ręki.
11: Wiadomości Konin FM.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Każda komórka będzie działała jak syrena alarmowa. Tak minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiada nowy, najszybszy z dostępnych elektroniczny system ostrzegania.
12: Chcemy, aby ten system rozpoczął działanie zaraz po wakacjach przyszłego roku. Równolegle pracujemy także nad aplikacją, która będzie przekazywać podstawowe informacje na temat zagrożeń.
10: MSWiA podpisało dziś z przedstawicielami sieci komórkowych porozumienia w sprawie wdrożenia rozwiązania o nazwie Cell Broadcast.
13: Nawet w stanie standby, ale wyciszonym, będzie faktycznie wibrował, będzie dawał sygnały, alerty do momentu, kiedy faktycznie użytkownik ten telefon weźmie do ręki.
10: Tłumaczy wiceszef MSWiA Tomasz Szymański. Docelowo Cell Broadcast ma służyć do powiadamiania o najważniejszych zagrożeniach. System działa już w kilkunastu krajach Europy i wielu innych na świecie, m.in. w USA, Japonii czy w Wielkiej Brytanii. Zmiany także z meldunkiem. Adres faktycznego zamieszkania może w przyszłości zastąpić adres zameldowania w państwowych rejestrach. MSWiA analizuje zmiany, które mają uprościć urzędowe formalności i usprawnić kontakt instytucji z obywatelami, tłumaczy rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
14: Zgodnie z tą koncepcją tutaj doręczenia pism administracyjnych, sądowych, podatkowych byłyby wysyłane na adres znajdujący się w rejestrze PESEL. Byłyby uznawane za prawnie skutecznie, czyli chodzi właśnie o to, żeby uprościć ten kontakt mieszkańca z urzędem, z sądami.
10: Nowe rozwiązanie mogłoby ograniczyć sytuacje, w których korespondencja z urzędu trafia pod nieaktualny adres. Znów gorąco wokół Trybunału Konstytucyjnego. Szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu ocenę sytuacji związanej z niedopuszczeniem do orzekania jednego z sędziów Trybunału, Macieja Berka, który złożył dziś zaprzysiężenie w Sejmie, używając formuły wobec prezydenta, bo zaproszenia na ślubowanie od głowy państwa się nie doczekał. W związku z zastosowaną formułą prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie pozwala Maciejowi Berkowi na wykonywanie obowiązków, a to dlatego dlatego, że prezydent nie uznaje dzisiejszego ślubowania. Sprzeciw wobec tej sytuacji wyraził premier.
11: Państwo polskie zbyt długo działa bez prawidłowo wybranego Trybunału Konstytucyjnego. Będziemy przywracać ład prawny i ład konstytucyjny dostępnymi państwu metodami.
10: Według prezydenta Maciej Berek nie spełnia jednego z wymogów formalnych, bo nie ma minimum 10 lat stażu jako radca prawny. Sam Maciej Berek odpiera te zarzuty, twierdząc, że jest wpisany na listę radców prawnych od 2001 roku. Technologia inspirowana drukarkami 3D może wkrótce zrewolucjonizować szpitalne apteki. Badaczka z fińskiego Uniwersytetu Abo Akademii udowodniła, że dzięki nowej metodzie farmaceuci mogą na miejscu przygotowywać leki w dawkach idealnie dopasowanych do konkretnego pacjenta. To ogromna szansa, zwłaszcza w leczeniu dzieci, dla których gotowe pigułki trzeba dziś nierzadko łamać i dzielić, a także przy terapiach seniorów i chorobach rzadkich. Zamiast uniwersalnych tabletek specjalny system precyzyjnie dozuje leczniczy preparat w formie żelu. Fińskie testy udowodniły, że ta technologia działa bezbłędnie nie tylko w laboratorium, ale też w warunkach codziennej pracy prawdziwej apteki szpitalnej.
15: A co w regionie?
16: Od odwiertów geologicznych rozpoczęły się w Turku prace związane z planowaną budową obiektów zbiorowej ochrony.

0: praktyczno-sztabowe ćwiczenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Manewry zaplanowano na 15 października w godzinach od 10 do 14.30 w rejonie wieżowca przy ulicy Wyszyńskiego 9. W związku z prowadzonymi działaniami służb ratowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz ograniczenia w dostępie do terenu akcji. Władze miasta proszą kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń służb, a w miarę możliwości także o omijanie tego obszaru. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i o wyrozumiałość. Sprzęt ratowniczy oraz wzmożona obecność służb stanowić będą jedynie element wyznaczonych ćwiczeń.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Dziś jeszcze możliwość wystąpienia opadów w deszczu, tak zapowiadają synoptycy. Jest też możliwość tego, że słońca będzie dużo, przynajmniej do zachodu naszej pięknej gwiazdy. W kolejnych dniach bez większych zmian chłodne mają być poranki. Najbliższe to nawet temperatura spadająca w godzinach tych wczesnych, rozpoczynających dzień tylko do plus 3-4 stopni. Chłodniej też w ciągu dnia ma być na początku przyszłego tygodnia. Witajcie po godzinie 16, tutaj Konin FM, najbardziej roztańczone radio w regionie. No to co? Zobaczmy, co w kalendarzu. Dzisiaj oczywiście nauczycielów pozdrawiamy. Dzień nauczyciela mamy, 14 dzień sierpnia, środa, 287 dzień roku, 42 tydzień. Imieniny dzisiaj obchodzą Alan, Dominik, Małgorzata, Bernard, Gaja, Kalikst, Witalia, Gajusz. Oni dzisiaj świętują, solenizantów i jubilatów pozdrawiamy, a przysłowie na dziś: gdy październik ciepło trzyma, zwykle mroźna bywa zima. No to zobaczymy, jaka będzie ta zima roku 2026 i 2027.

Mamy dwa miejsca, które królują, jeśli chodzi o utrudnienia w Koninie po godzinie 16. Jedno z tych miejsc to oczywiście nie będę nikogo zaskakiwał, jak powiem, że to jest rondo miast partnerskich. Skrzyżowanie, które w godzinach szczytu i nie tylko zatłoczone, zakorkowane, no i zdecydowanie zbyt małe na ruch, który tam się odbywa. Drugie miejsce to Przemysłowa, na której to od kilkunastu już dni drogowcy prowadzą prace remontowe. Mamy też miejsca, które z utrudnieniami takimi, które występują, to na przykład ulica Spółdzielców, ale też oczywiście wspomnijmy o światłach Świętojańska Europejska. Autostrada A2, przypominamy, roboty drogowe węzeł Modła, ale też roboty drogowe dalej jadąc w stronę Wrześni, most nad Wartą w ciągu krajowej trasy numer A2 w remoncie. To jedziemy w inne miejsca naszego subregionu, jedziemy do Turku, teraz zaglądamy. Dojazd do Turku zwalnia w Obrzębinie, samo rondo Romana Dmowskiego już w Turku zakorkowane. Więcej aut też na Alei Jana Pawła II, na Kolskiej Szosie oraz na ulicy Uniejowskiej. Szerokiej i bezpiecznej drogi, Konin FM życzy po 16.00.

0: Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Firma Fugo, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszcząca się w Koninie przy ulicy Przemysłowej 85, zatrudni pracowników na umowę o pracę na stanowiska ślusarz, monter, spawacz, operator obrabiarek, wytaczarz, kontroler produkcji, specjalista do spraw sprzedaży, księgowy. Informacje pod numerem telefonu 501-366-157 lub stronie internetowej www.fugo.pl. Zainteresowany? Zadzwoń pod numer 501-366-157. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei

0: wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

Zegar nasze wskazuje 23 minuty po 16. Za nami kolejne warsztaty ochrony ludności. Tym razem w szkoleniu wzięli udział miejscy radni oraz nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa z konińskich szkół. Informuje o tym Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie. Zdobytą wiedzę i umiejętności przekażą dalej swoim uczniom i lokalnej społeczności. Warsztaty zorganizował zastępca kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jacek Kruszyński, a przeprowadzili przedstawiciele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. To nie pierwsze i z pewnością też nie ostatnie tego typu warsztaty w stolicy naszego subregionu. Budowanie odporności, jak i też świadomości na wypadek sytuacji kryzysowych, bowiem to proces ciągły, dlatego nie będziemy zwalniać tempa, informuje, tak jak mówiłem, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie.

0: Naturalnie, że lokalnie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Jutro ulica Mikoła przejdzie coroczny Marsz Życia, mający na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi oraz wsparcie osób walczących z tą chorobą. Finał przemarszu połączony będzie ze spotkaniem z ekspertami. Chętni skorzystają z wiedzy specjalistów, którzy opowiedzą o dbaniu o zdrowie oraz o roli regularnych badań diagnostycznych. Październikowa inicjatywa ma przypomnieć, jak kluczowe jest wczesne wykrywanie nowotworów, jak ogromną rolę odgrywa wzajemne wsparcie. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, kobiety, mężczyzn, młodzież, dzieci oraz seniorów. Do udziału nie jest wymagane osobiste doświadczenie choroby nowotworowej. Liczy się sam gest solidarności. Wydarzenie zaplanowano na czwartek. Uczestnicy spotkają się o godzinie 12 przed siedzibą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Stamtąd przejdą ulicami miasta do Miejskiego Domu Kultury. Za przygotowanie akcji odpowiadają powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole, Starostwo Kolskie oraz Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia. Zapraszamy do wspólnego marszu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kole prowadzi właśnie prace utrzymaniowe na rzece Rkilewce w okolicach Kłodawy. Chodzi dokładnie o konserwację i udrożnienie rzeczki. Zadanie będzie realizowane do 5 listopada. W Wilczynie zakończyła się przebudowa placu zabaw znajdującego się przy ulicy Plac Słoneczny. Nowo otwarty obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię, a także ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery. Wszystkie przygotowane urządzenia są już dostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wśród zamontowanych atrakcji znalazły się m.in. miniaturowa koparka, huśtawki podwójne i wagowe, bujak na sprężynie, a także rozbudowane zestawy sprawnościowe ze ścianką do wspinaczki i drążkami. Całość uzupełniają dedykowane plansze edukacyjne. Inwestycja kosztowała niespełna 170 tysięcy złotych i została dofinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. OSP w Powidzu prowadzi nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. To nie tylko nauka strażackiego fachu, ale przede wszystkim okazja do rozwoju osobistego oraz przeżycia niezapomnianej przygody. Dołączenie do drużyny pozwala zdobyć cenne umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. W ramach zajęć młodzi adepci uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co buduje pewność siebie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy rozwijają odporność psychiczną, opanowanie oraz zdolność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Ważnym elementem jest także nauka efektywnej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji, stanowiących fundament pracy strażaka. Członkowie drużyny biorą także udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, wycieczkach i zawodach. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto imienia profesor Joanny Papuzińskiej zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie autorskie ze znaną aktorką Renatą Dancewicz. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada o godzinie 18 w siedzibie Staromiejskiej Książnicy. Organizatorzy zapowiadają klimatyczny wieczór pełen ciekawych dyskusji o filmie, teatrze oraz literaturze. Rozmowę z aktorką poprowadzi Bartosz Nowakowski. Publiczność będzie miała okazję poznać kulisy pracy artystycznej Renaty Dancewicz oraz posłuchać opowieści o zakrętach w jej dotychczasowej karierze zawodowej. Spotkanie stanowi doskonałą okazję do spędzania jesiennego wieczoru w kulturalnej i ciepłej atmosferze. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Chętni mogą nabyć wejściówki bezpośrednio w siedzibie Biblioteki w Starym Mieście oraz przez internet.

jak ja uwielbiam tę piosenkę, jeszcze bardziej chyba teledysk Brief i Blue Canter na naszej antenie. 19 minut, dokładnie tyle, dzieli nas od godziny 17. Konin FM słuchacie, no i na naszej antenie teraz informacja o niebezpiecznych zachowaniach na drodze. Przypomnijmy, od 30 marca bieżącego roku obowiązują przepisy, które wprost zakazują niebezpiecznych zachowań za kierownicą. Chodzi na przykład o celowe wprowadzanie pojazdów w poślizg, tak zwany drift, ale też na przykład dla motocykli ważna informacja, jazda choćby z jednym kołem, celowa utrata styczności z nawierzchnią choćby jednego koła, na przykład jazda na tylnym kole, to możliwość uzyskania kary grzywny 1500 zł, a nawet 10 punktów karnych. Jeśli manewr doprowadzi do stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, grzywna wzrasta minimalna. Do 2,5 tysiąca złotych na konto kierowcy trafia 12 punktów. Dlaczego o tym mówię? Bowiem dwaj kierowcy BMW driftowali na ulicach Strzałkowie i w Zagórowie. Stracili oni prawa jazdy, dostali wysokie mandaty i punkty karne. Policjanci przypominają właśnie o tych nowych przepisach. Za wykroczenia, których się dopuścili, grożą bowiem wysokie grzywny, jak również utrata prawa jazdy na 3 miesiące.

0: czas, dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Muzyka i głos AI.
4: Co

0: w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z siedzibą w Koninie uprzejmie informuje, że prowadzi punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego i mediacji w Koninie przy ulicy Dworcowej 7 oraz przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 14 w budynku przedszkola. Środki na działanie punktów zostały przekazane przez miasto Konin z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Informacje pod numerem telefonu 63 240 13 72 lub na stronie www.

Za oknami troszkę chłodniej, prognoza pogody na naszej antenie oczywiście o godzinie 17. Chłodniej jest, no bo to w końcu październik. Na Mr. President takimi kawałkami przypomina nam o tym, że lato gorące było również w tym roku. Czas na kolejną informację, którą mam do przekazania. Informacje z gminy Władysławów. Podpisana dzisiaj została umowa na dostosowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Skarbkach. Wykonawca wycenił prace, które mają trwać 2 miesiące, na ponad 220 tysięcy złotych. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących między innymi rozbiórkę sceny i pieca kaflowego, wymianę posadzki drewnianej wraz z usunięciem warstw podłogowych na wylewki betonowe nowe z płytkami gresowymi. Będą też nowe umywalki, wyremontowana będzie szatnia. Realizacja niniejszej inwestycji ma przyczynić się do poprawy estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w miejscowości Skarbki. Na terenie gminy Władysławów też drogowa inwestycja się zakończyła. Mowa o budowie drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Felicjanów. Tutaj to zadanie kosztowało ponad 703 tysiące złotych.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Prezydent w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego, gdzie od rana trwa protest. Papież wstał ze szpitalnego łóżka i wrócił do posiłków. Jest pooperacyjny raport. Doświadczenie ukraińskich rodzin dotkniętych wojną trafia prosto na deski Teatru Wielkiego.
0: Wiadomości Konin FM.
1: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki przybył do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Obecność głowy państwa w miejscu, przed którym od rana trwa protest, potwierdził rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dziś rano w Sejmie wybrany we wrześniu na sędziego Trybunału Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta. Następnie złożył rotę ślubowania na piśmie z poświadczonym notarialnie podpisem w kancelarii prezydenta. Później Berek udał się do siedziby Trybunału, nie został jednak dopuszczony do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował już do prokuratora krajowego pismo w sprawie dzisiejszych protestów przed Trybunałem.
2: Czy pan Bąkiewicz oraz inne osoby, które brały udział w tym zgromadzeniu, które przerodziło się moim zdaniem w jakieś działania mogące naruszać porządek prawny, żeby prokuratura sprawdziła, czy doszło tam do popełnienia przestępstwa?
1: Przed siedzibą Trybunału protestują od rana zgromadzeni tam manifestanci, m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów Gazety Polskiej. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że atak siłą na Trybunał to element czegoś, co można uznać za próbę zamachu stanu. Prezes zadeklarował, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie wyciągnie konsekwencje wobec każdego, kto choćby małym palcem się do tego wszystkiego przyczynił. Watykan uspokaja. Badania papieża Leona XIV, który wczoraj przeszedł operację usunięcia nowotworu płuca, są prawidłowe jak na osobę po zabiegu. Papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca, a badanie potwierdziło rozpoznanie nowotworu złośliwego. Obecnie parametry medyczne są w normie, a papież już chodzi i powrócił do regularnych posiłków. Wcześniej zapowiedziano, że Leon spędzi w szpitalu około tygodnia. Do 6 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po dzisiejszym rosyjskim ataku dronowym na Łódzk, około 90 km od granicy z Polską. 8 osób zostało rannych w uderzeniu na pobliskie Równe. To miejscowość położona około 200 km od granicy z Polską na zachodzie Ukrainy. Z kolei w trwających od rana uderzeniach na Kijów śmierć poniosło 5 osób, a 36 zostało rannych. W najbliższy piątek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się prapremiera opery Matki Chersonia. To dzieło oparte na realnych doświadczeniach ukraińskich rodzin dotkniętych wojną. Głównymi bohaterkami opery są trzy kobiety, które ruszają na ratunek swoim dzieciom, opowiada aktorka i reżyserka Barbara Wysocka.
3: Nasze protagonistki to dwie matki, jedna babcia. Dwie wyruszają, żeby odebrać córki, babcia, żeby odzyskać swoją wnuczkę. Natomiast te trzy protagonistki szerszego chóru matek, które podróżują. Jest to unikalna rzecz w operze, ponieważ to jest, tak jak w greckiej tragedii, jest ogromny chór, społeczeństwo chersońskie, z niego wyłoniona grupa matek, które rozpoczynają swoją podróż, żeby odzyskać dzieci. I z tego jeszcze wyłonione właśnie te protagonistki, trzy bohaterki, których losy śledzimy, ale podróżujemy razem ze wszystkimi i właściwie cała ta churalność tej opery jest niezwykła, bo to jest zbiorowa bohaterka, zbiorowa matka, która dąży do tego, żeby odzyskać dziecko.
1: Opera Matki Chersonia powstała dzięki współpracy twórców z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Dzieło jest koprodukcją Opery Narodowej i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.
0: A co w regionie?
4: Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie apeluje do mieszkańców w sprawie zgłaszania przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz nieodpowiednich warunków ich przetrzymywania. Przedstawiciele placówki przypominają, że ich głównym zadaniem jest opieka nad czworonogami bezdomnymi. Sprawy dotyczące zwierząt posiadających właścicieli, które są zaniedbywane lub krzywdzone, należy kierować nie do schroniska, ale bezpośrednio do policji oraz do reaktywowanego niedawno konińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zgłoszenie o nieprawidłowościach można przesyłać bezpośrednio na adres mailowy konin@toz.pl. Każda wiadomość powinna zawierać dokładny adres zdarzenia, krótki opis problemu oraz numer telefonu do kontaktu. Warto dołączyć również materiały fotograficzne lub wideo, które pomogą udokumentować sytuację w trakcie dalszego postępowania. Przedstawiciele schroniska proszą o niepodejmowanie działań na własną rękę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Kluczowe jest szybkie i dokładne przekazanie informacji odpowiednim służbom.
0: Konin FM. Pogoda.
5: Tak jak zapowiadałem, czas teraz na informacje związane z pogodą. Opady deszczu możliwe dzisiaj jeszcze na terenie naszego subregionu. Te opady nie powinny jednak być zbyt mocne i zbyt takie groźne. Co wiadomo o pogodzie w kolejnych dniach, to wiadomo, że cały czas chłodne noce i poranki, w dzień różne wartości na termometrach. Piątek cieplejszy, sobota również 16, w piątek nawet widzę w prognozach 17 stopni, od poniedziałku chłodniej. W ciągu dnia maksymalnie będziemy mieli 12. Wiatr jak na razie łagodny i taki też będzie jutro z kierunków zachodnich. Nad ranem możliwe wystąpienie mgieł.
0: Konin FM.
5: Przypominam, dzisiaj nauczyciele świętują. Wszyscy uczący się znacie bardzo dobrze wszystkich swoich nauczycieli. Ci, którzy naukę już kiedyś zakończyli, to na pewno wszystkich nauczycieli z perspektywy.

Co na drogach ciekawego już informuje naszych słuchaczy, gdzie mają po godzinie 17 uważać i zwracać uwagę na różne niebezpieczeństwa, które na drodze. To jest na pewno ulica Europejska, to jest na pewno też wylot z Konina w stronę Koła. Uważajcie na ulicy Poznańskiej, zaraz za rondem miast partnerskich, jeśli jedziecie w stronę Dworcowej i Przemysłowej. Uważajcie też na prace drogowe prowadzone na starych mostach oraz też na Ślimaku, żeby na te stare mosty wjechać. Tam ruch wahadłowy. No i trzeba liczyć się z problemami. Problemy też mają jadący wojewódzką trasą numer 470, dojeżdżając od Turku do Kościelca za autostradą. Za takim tęczowym wiaduktem w okolicach miejscowości Białków. Problemy drogowe w postaci pracy drogowców. Drogowcy też na ulicy Przemysłowej w Koninie oraz w miejscowości Władzimirów, wojewódzka trasa numer 264. Kierowcy, tańszego paliwa, bezpiecznej podróży, Konin FM życzy. No i pamiętajcie też pasy na Wałcie. Wałcie, tak, Wałcie zapinamy. Obowiązkowo z przodu, no i też obowiązkowo trzeba je zapiąć, jeśli jedziemy z tyłu.

Lokalnie.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
2: U nas dowiesz się najszybciej. Portal przeglądkoniński.pl. Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
3: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: MGZS benzynowy. Nowoczesny i przestronny SUV. Idealny na co dzień. Teraz w wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.

Działo się dzisiaj dużo w Słupcy. Wybuch przesyłki w starostwie, ewakuacja budynku, działania ratownicze. To były tylko ćwiczenia. Wszystkie procedury zostały sprawdzone na wypadek sytuacji kryzysowej. W budynku głównym Starostwa Powiatowego w Słupcy przeprowadzono dziś praktyczne ćwiczenia ratownicze, których scenariusz zakładał wybuch przesyłki dostarczonej do urzędu. Wśród osób poszkodowanych znaleźli się m.in. starosta oraz osoby przebywające w jego gabinecie. Założona sytuacja wymagała sprawnej organizacji działań, właściwej komunikacji między służbami i pracownikami urzędu, a także przeprowadzenia ewakuacji osób przebywających w budynku. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z PSP oraz OSP, a także funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Zadaniem tych ćwiczeń było sprawdzenie współdziałania poszczególnych formacji, skuteczności przekazywania informacji, prawidłowości ewakuacji oraz organizacji działań ratowniczo-gaśniczych.

0: Regulamin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
0: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Po ostatnich zdarzeniach w kraju oraz po zatrzymaniu 16-latka z Konina, który najprawdopodobniej w ramach żartu nagrał filmik z groźbami zamachu w miejskich i powiatowych szkołach, władze Konina przypominają o numerach infolinii, pod którymi młode osoby z problemami psychicznymi mogą zostać wysłuchane. 116, 111 to całodobowy telefon zaufania. Urząd Miejski radzi, że jeśli kogoś z młodych mieszkańców coś niepokoi, doświadcza trudności albo widzi, że ktoś inny potrzebuje pomocy, warto porozmawiać z pedagogiem, psychologiem szkolnym lub inną zaufaną osobą. Jest też apel do rodziców i nauczycieli, by z dziećmi rozmawiali, słuchali i dostrzegali sygnały, których czasem nie da się wyrazić słowami. Trwa tradycyjna już akcja robienia prezentów, za którą stoi Centrum Misji i Ewangelizacji. Co roku włącza się w nią parafia ewangelicka augsburska w Koninie. Ogólnopolska inicjatywa pod hasłem Prezent pod choinkę ma na celu niesienie świątecznej radości dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrane paczki trafią do najmłodszych potrzebujących na terenie Rumunii, Ukrainy oraz Bułgarii. Zbiórka darów potrwa do 13 listopada. Każdy zainteresowany może włączyć się w pomoc na dwa sposoby. Pierwszym jest samodzielne skompletowanie świątecznego podarku. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór paczki wirtualnej na stronie internetowej cme.org.pl, gdzie wolontariusze przygotują prezent w imieniu darczyńcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał ponad 29 tysięcy złotych dotacji na projekty ochrony czynnej w wielkopolskich lasach. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wynosi ponad 72 tysiące. Wszystkie zaplanowane działania mają zostać sfinalizowane do 20 listopada tego roku. Nadrzędnym celem inicjatywy jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Prace obejmują łącznie 8 rezerwatów przyrody oraz 2 obszary Natura 2000 podlegające poznańskiej dyrekcji. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie naturalnych procesów ekologicznych właśnie na tych chronionych terenach. W ramach tego programu konkretne zadania wykona m.in. Nadleśnictwo Konin. Miejscowi leśnicy zajmą się rezerwatem Złota Góra, gdzie przeprowadzą zabiegi pielęgnacyjne. Ich praca skupi się na regulacji składu gatunkowego i tak zwanych odnowień poprzez wykonanie wczesnych czyszczeń. Przypominamy kierowcom o utrudnieniach w ruchu, które mogą być uciążliwe, zwłaszcza w godzinach powrotu ze szkoły i pracy ze Starówki do Nowego Konina. Trwa bowiem remont wiaduktu prowadzącego do budowanego mostu na Warcie. Jest tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Policja prosi o przestrzeganie obowiązujących tam tymczasowych zasad. Momentami przy największych korkach możliwe jest sterowanie ruchem ręcznie przez wyznaczone osoby, a Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że po zachodniej nitce mostu nad rzeką Wartą wzdłuż trasy warszawskiej nie mogą jeździć ciężarówki, są tam kamery monitoringu i każdy, kto złamie to ograniczenie, musi liczyć się z mandatem. To już w sobotę premiera profesjonalnego spektaklu nie w Poznaniu, nie w Łodzi, ani nie w Kaliszu czy Gnieźnie, ale w Koninie. W ten sposób Konińskie Centrum Kultury zainauguruje nowy projekt artystyczny pod nazwą Scena Konin, którego celem będzie regularne prezentowanie ambitnych przedstawień z udziałem zawodowych aktorów. Cykl stworzono z myślą o mieszkańcach, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt ze sztuką na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdów do większych ośrodków. Pierwszym wydarzeniem będzie premierowe widowisko zatytułowane Pętla oparte na poruszającym opowiadaniu Marka Chłaski. Spektakl stanowi teatr dramatyczny z elementami muzycznymi. To historia bohatera granego przez konianina Rafała Dąbrowskiego w roli Kuby, uwikłanego w nauk. Opowieść o samotności, walce z własnymi słabościami oraz poszukiwaniu nadziei. Premiera sztuki 17 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Bilety są dostępne w kasie KCK oraz przez internet.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: A teraz mam do przekazania dwie informacje z naszego subregionu. Najpierw zaglądamy do Zagórowa, tam na terenie dawnego młyna. W Zagórowie, w rejonie ulicy Przemysłowej i Lidmanowskiego, ma powstać ekopark. Podpisano już umowę z wykonawcą, a prace nad utworzeniem nowej przestrzeni rekreacyjnej już się rozpoczynają. Zgodnie z koncepcją zaplanowano m.in. ogród sensoryczny, ścieżki spacerowe, tężnie, fontannę w kształcie koła młyńskiego oraz wodny plac zabaw dla dzieci. Projekt zakłada również zwiększenie ilości zieleni, ograniczenie betonowych powierzchni i zastosowanie rozwiązań pozwalających na lepsze zagospodarowanie wód opadowych. To byliśmy w Zagórowie, teraz zaglądamy na naszego radiowego Facebooka, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. No i tam możecie zobaczyć konińską starówkę z kolejnymi drogowymi utrudnieniami. Uważajcie, na ulicy Zofii Urbanowskiej. To jest konińska starówka blisko budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Kolejne zwężenie drogi. Przypominamy, na konińskiej starówce już od dłuższego czasu taka sama sytuacja jest na ulicy 3 Maja.
1: Konin FM. Konin FM. Motocyklowe prawo jazdy kategorii A? W szkole jazdy Turbo Rutecka szkolimy na motocyklach takich jak na egzaminie. Jako jedyni w Koninie mamy dwa profesjonalne place szkoleniowe. Wysoka zdawalność, spokojni, życzliwi instruktorzy i konkretna nauka.
2: Szkoła jazdy Turbo Rutecka. Pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
3: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 000 złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.com.

0: wyjątkowej, limitowanej ofercie za jedyne 69 900 zł brutto. Odwiedź MG Grupa Lis, Konin w Galerii nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8. MGZS. Sprawdź tę ofertę już dziś.
1: Szykuje się wyjątkowa noc pełna magii. Już 21 listopada restauracja W Dobrą Stronę w Starym Mieście zaprasza na bal andrzejkowy. Czeka na Was wyśmienite menu, świetna zabawa z DJ-em i wyjątkowa atrakcja wieczoru. Fotobus. Bilety tylko 270 zł od osoby. Rezerwacje pod numerem 609 208 219. Zarezerwuj miejsce i baw się z nami. Reklama.

Zbliża się już kolejna pełna godzina, 18:00, za chwilę nasz region na antenie Konin FM będzie podsumowany. Podsumowane będzie to wszystko, co w tym regionie się działo. Piotr Czmil już przygotowuje się do tego. Ja już będę kończył moje spotkanie z wami, ale jeszcze dzisiaj złożę urodziny, życzenia urodzinowe pewnemu zwierzątku z bajki. Kubuś Puchatek dzisiaj. Znalazłem taką informację, że dokładnie świętuje 100. urodziny. No i trzeba powiedzieć, że Kubuś Puchatek, bajka naszego dzieciństwa, chyba każdego z nas, świetnie się trzyma mimo swojego pokaźnego wieku. No to najlepszego, Kubusiu. Kubuś Puchatek świętuje. My również, można powiedzieć, cały czas świętujemy, bo na antenie Konin FM słyszymy naprawdę dobre, przebojowe kawałki. Za chwilę będzie Chris Ria ze mną w rytmie przebojowych kawałków i ważnych, fajnych, ciekawych informacji z naszego subregionu. Usłyszycie się jutro od 15:00, wtedy się spotkamy i program Popołudnie w dobrym rytmie na naszej antenie będzie trwał. Za dzisiejsze wydanie tego programu dzięki serdeczne. Wojtek Maciejewski mówię do usłyszenia. Bye, bye.

0: regionalne podsumowanie dnia.
1: W Konińskim Centrum Kultury podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody prezydenta Konina za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnienia z rąk Piotra Korytkowskiego oraz przedstawicieli samorządu otrzymało 48 nauczycieli i dyrektorów lokalnych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu prezydent Konina podziękował pedagogom za ich trud i profesjonalizm, porównując cały system oświaty do sprawnie funkcjonującego organizmu. Odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa w szkołach, doceniając opanowanie i szybką reakcję kadry na niedawne incydenty w kraju oraz zapewniając o stałej współpracy z policją. Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i realizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. W Mokolnie ruszyła charytatywna zbiórka elektroodpadów i złomu. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na doposażenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dary można zostawiać na placu przy siedzibie OSP Mokolno przy ulicy Szkolnej. Mieszkańcy mogą oddawać niemal każdy rodzaj niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Zbierane są m.in. lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, czajniki, miksery i tostery. Punkt przyjmuje także telefony, tablety, ładowarki, komputery, monitory, aparaty, kamery, zabawki elektryczne, podzespoły oraz kable. Klub seniora Beccariada organizuje jesienne spotkanie pod hasłem Jesień pachnąca goździkami. Na uczestników czeka kameralna atmosfera przy filiżance aromatycznej herbaty, wspólne gry planszowe, jesienne wspomnienia oraz poezja znanych twórców. Organizatorzy zachęcają również samych uczestników do przyniesienia i przeczytania własnych wierszy. Spotkanie ma być okazją do zwolnienia tempa i chwili wytchnienia od codziennych obowiązków. Wydarzenie odbędzie się 19 października o 16 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki. Władze gminy Grodziec apelują do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich czworonogów i trzymanie ich na terenach prywatnych posesji. Wójt Mariusz Woźniak zareagował w ten sposób na liczne sygnały od mieszkańców, którzy zgłaszają problem bezpańsko błąkających się zwierząt. A taki problem występuje w kilku miejscowościach na terenie gminy, stwarzając uciążliwości dla lokalnej społeczności. Szczególne ostrzeżenia skierowano do właścicieli małego czarnego psa biegającego w miejscowości Biała. Z kolei w Janowie, gdzie sprawę podnoszono podczas zebrania sołeckiego, brak poprawy sytuacji skutkować będzie powiadomieniem dzielnicowego. Kolejne zgłoszenia od mieszkańców dotyczą m.in. Starej Ciśmicy oraz ulic Młyńskiej i Wiatraki w samym Grodźcu, gdzie od dłuższego czasu bez opieki przybywają dwa psy. Lokalny samorząd przypomina, że pilnowanie czworonogów to prawny i moralny obowiązek każdego opiekuna, a lekceważenie tego wymogu spotka się z konsekwencjami, jeśli zwierzęta nie zostaną zamknięte w obejściu, władze gminy podejmą decyzję o ich odłowieniu. Koło gospodyń wiejskich w Ogorzelczynie zaprasza mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości na bezpłatne warsztaty zielarskie pod nazwą Zielone Laboratorium Piękna. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 17 w klubie seniora w Tuliszkowie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję tworzyć własnoręczne kosmetyki na bazie wyłącznie naturalnych produktów pod okiem doświadczonej zielarki. Przygotowane preparaty każdy zabierze ze sobą do domu. Głównym celem warsztatów jest promowanie zdrowego stylu życia oraz naturalnej pielęgnacji. Tymczasem wójt gminy Słupca i koło gospodyń wiejskich Różany Zakątek zapraszają do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości podczas trzeciego biegu niepodległościowego pod hasłem Biało-Czerwona Róża. Wydarzenie sportowo-patriotyczne odbędzie się 8 listopada we wsi Róża. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości 3 km, a start i meta zostały zlokalizowane przy miejscowym placu zabaw. Zbiórkę zawodników zaplanowano na godzinę 11. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu startu. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych. Każdy biegacz otrzyma biało-czerwony kotylion, chorągiewkę oraz pamiątkową rozetkę, a na najlepszych czekają nagrody. Po zakończeniu sportowej rywalizacji organizatorzy zapraszają na wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Gmina Ślesin zainteresowana zakupem gruntów leśnych. Samorząd chce nabyć od mieszkańców także tereny, które dopiero mogą zostać przeznaczone pod zalesienie. Mowa o działkach mogących służyć powiększeniu lub uporządkowaniu istniejących kompleksów leśnych. Szczegóły w Urzędzie Miejskim w Ślesinie. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na kolejne spotkanie.

0: mieszkańców oraz postać Zofii Urbanowskiej, konieńskiej pisarki, której pamiątki znajdują się w jednej z sal wystawowych. Oprócz tego dorośli poznają podstawowe techniki tworzenia liter oraz zasady kompozycji pisma. Szczegóły dotyczące tych dwóch wydarzeń znajdziemy pod adresem muzeum.com.pl.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Trzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Wyprzedaż w Omoda i Jayku Grupa Lis. Zyskaj rabat nawet do 17 tysięcy złotych na wybrane modele. Nie czekaj. Odwiedź salon Omoda i Jayku Grupa Lis w Koninie przy Alei Astrów 2. Omoda i Jayku. Czas na twój nowy samochód.
6: Biegnij, Stefan, biegnij!
7: A gdzie mam biec?
6: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam ogromny wybór dekoracji w przepięknych aranżacjach. Nigdzie nie znajdziesz tak unikatowych wzorów i dekorów, a wszystkie dekoracje i upominki w super atrakcyjnych cenach.
7: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
6: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.

0: do sieci kurierów współpracujących z DPD. Poczuj ten beat, swobodnie planuj dzień i działaj w swoim rytmie. Małe rejony, gwarancja zleceń czekają na ciebie. Zgłoś się na karierakuriera.pl.
1: Kariera kuriera się zaczyna w DPD.
2: Reklama.
3: Wiadomości sportowe Konin FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy turnieju tenisowego w Wuhan. Świątek w swoim pierwszym w historii meczu w tym turnieju pokonała Magdalenę Fręch 6-2, 6-1. Z kolei Maja Chwalińska wprawdzie przegrała pierwszego seta z Czeszką Marii Bołuszkową 1-6, ale dwie kolejne partie wygrała po 6-1. Świątek o ćwierćfinał zagra z Ashlyn Krüger, a Chwalińska z inną z Amerykanek Iwą Jowicz. Nasza finalistka tegorocznego Roland Garros zakończyła już za to udział w turnieju deblowym w Wuhan. Chwalińska, grając w parze z Czeszką Nicolą Bartunkową, odpadły w pierwszej rundzie. Przegrały z Estonką Ingrid Nell i Meksykanką Julianą Olmos 6-3, 1-6, 7-10. A w Wuhan doszło też dziś do dużej niespodzianki. W drugiej rundzie odpadła była liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka. Białorusinka przegrała z Amerykanką Anneli 6-3, 4-6, 6-7. Piłkarze azerskiego Sabah Baku odnieśli pierwsze historyczne zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Debiutujący w rozgrywkach zespół Tymoteusza Puchacza pokonał przed własną publicznością 2-0 Slawię Praga, w której grają Wiktor Nowak i Oskar Kubiak. A dziś kolejne 9 spotkań Champions League. Najciekawiej zapowiada się spotkanie Manchesteru City z triumfatorami dwóch poprzednich edycji Ligi Mistrzów, czyli PSG. Błażej Kulesza.
5: Angielski zespół jest głównym bohaterem

0: I tak jest w przypadku Manchesteru City, ale uważam, że to, co robią na boisku, jest po prostu niesamowite. Komplementował rywali trener Paryżan Luis Enrique. Na europejskich boiskach dziś zobaczymy także Polaków. Szczególną uwagę kibiców przyciągnie FC Porto, bo tam trio Bednarek, Kiwior i Pietuszewski. Portugalski zespół zmierzy się na wyjeździe z Realem Betis.
1: A pierwsze mecze dnia już o 18.45. Feyenoord zagra z Como, a Last Cleans z Liverpoolem.

0: FM. Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ostatnie dni były trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w całej Polsce. Wielu z nas czuje niepokój. W sieci krąży teraz dużo nieprawdziwych informacji i filmików. Konińska Rada Kobiet prosi, nie udostępniajmy ich. Plotki nie chronią dzieci, tylko zwiększają strach. Gdzie szukać rzetelnych informacji? Należy śledzić komunikaty miasta Konina, dyrekcji szkół, policji i Ministerstwa Edukacji. Warto też rozmawiać z dzieckiem. Zacznijmy od tego, by każdego dnia zapytać, jak było w szkole. Najpierw słuchajmy, potem tłumaczmy. Mówmy spokojnie, dostosowując słowa do wieku dziecka. Przypomnijmy naszym pociechom, że w szkole są dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Młodzi powinni czuć, że jeśli cokolwiek ich niepokoi lub denerwuje, mogą powiedzieć o tym swoim opiekunom, przekonują członkinie Konińskiej Rady Kobiet. Hanna Chybś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Mieście, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego nadaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość wręczenia odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W Tuliszkowie realizowany jest kolejny etap prac związanych z tworzeniem funkcjonalnego skweru miejskiego przy ulicy Jana Pawła II. Przestrzeń zostanie wzbogacona o nowe ścieżki dla pieszych, energooszczędne oświetlenie parkowe oraz różnorodne elementy małej architektury. Dla miłośników tradycyjnych gier planszowych i odpoczynku na świeżym powietrzu zaplanowano także stoły do gry w szachy. Rozbudowa skweru pozwoli przekształcić dotychczasowy teren w nowoczesną przestrzeń sprzyjającą integracji. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jutro o 17:00 w auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu bezpłatny koncert z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Kościelec. Funkcjonowanie takiej grupy w realiach szkolnych stanowi ewenement. Mimo ciągłej rotacji członków wynikającej z kończenia nauki przez uczniów, zespół nieprzerwanie się rozwija i kultywuje tradycje folklorystyczne. W swojej 30-letniej historii kościelecka grupa nawiązała też współpracę z uznanymi zespołami, takimi jak Śląsk, Mazowsze czy Wielkopolanie. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie otwarto nowoczesny budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Obiekt ma dwie kondygnacje oraz część warsztatową o powierzchni wynoszącej blisko 760 m2. Nowa przestrzeń została stworzona z myślą o podniesieniu jakości nauki zawodu oraz dostosowaniu rynku pracy do potrzeb lokalnej młodzieży. W ramach zrealizowanej inwestycji pracownie doposażono w profesjonalny sprzęt, w tym specjalistyczną tokarkę. Uczniowie zyskali również możliwość uczestniczenia w fachowych szkoleniach dotyczących obsługi oraz naprawy opon w samochodach osobowych i maszynach rolniczych. Zapewni im to praktyczne umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 7,5 miliona złotych. Większość tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Dwie kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które podniosą jakość życia mieszkańców oraz wzmocnią lokalne bezpieczeństwo. Pierwsze ze zrealizowanych zadań dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gajówka i Bądków II w powiecie tureckim. Łącznie wybudowano tam blisko 1,5 km nowych sieci oraz przypięto 8 istniejących przyłączy, co umożliwi podłączenie kolejnych nieruchomości. Druga z inwestycji to rozpoczęta budowa obiektu garażowo-gospodarczego z magazynem wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowy obiekt będzie posiadał ponad 228 m2 powierzchni użytkowej. Na tuż obok niego powstanie utwardzony plac o powierzchni 260 m2. Całkowity koszt budowy magazynu w gminie Malanów wynosi ponad 1 340 000 zł. Tymczasem, jeśli ktoś szuka ciekawego miejsca, które można zwiedzić za darmo, polecamy, by wybrać się do muzeum w Licheniu.
2: Zobaczcie tylko, na co można tu trafić. Ten czaprak, który widzicie na koniu, pochodzi z Turcji i jest datowany na przełom XVII-XVIII wieku, a to dopiero początek. W muzeum znajdziecie też królewskie dokumenty, pamiątki związane z historią Polski, a nawet okulary Romualda Traugutta, jednego z przywódców powstania styczniowego. Brzmi ciekawie? Zapisz sobie to miejsce na weekend i odkryj Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
1: Zachęca Patrycja Nawrocka z licheńskiego sanktuarium. Stolica naszego województwa przygotowuje się do obchodów Dnia Niepodległości połączonych z tradycyjnymi imieninami ulicy Święty Marcin. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 11 listopada pod hasłem Czyni dobro, promując nowoczesny patriotyzm, otwartość oraz wzajemną pomoc. W miasteczku imieninowym na mieszkańców Poznania, Wielkopolan i turystów czekać będą stoiska ze słynnymi rogalami świętomarcińskimi, kiermasz rękodzieła, strefa organizacji pozarządowych oraz pokazy cyrkowe i artystyczne. Głównym punktem święta będzie barwny korowód, który wyruszy o godzinie 14 z placu Mickiewicza po uroczystym przekazaniu kluczy do miasta świętemu Marcinowi. Trasa marszu poprowadzi ulicami Składową, Towarową oraz Aleją Niepodległości. Równolegle bogaty program warsztatów, gier terenowych i spektakli zaoferuje Centrum Kultury Zamek. Tymczasem w powiecie konińskim coraz częściej turyści szukają krasnali. To coraz popularniejsza atrakcja Kazimierza Biskupiego, także jesienią. Na ulicach Kazika można spotkać niewielkie figurki szewczyków, które odwołują się do dawnych rzemieślników i lokalnej legendy. Według podań przez miasteczko od wieków wędrowali pielgrzymi, a w samym Kazimierzu działało dawniej aż 99 szewców, których wyroby cieszyły się znakomitą opinią, także poza regionem. Mapę lokalizacji figurek można sprawdzić na stronach gminy. Przypomnijmy, że od stycznia Kazimierz Biskupi nie będzie już wsią, a miastem.
3: Konin FM.
0: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro w zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.
2: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl. Reklama.
0: Konin FM 104.1.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: W Koninie powstanie nawet 6 małych reaktorów atomowych. Będzie to prywatna inwestycja grupy ZEPAK oraz spółki SGE. Jednocześnie nie wyklucza to możliwości zbudowania pełnoskalowej elektrowni jądrowej.
2: Wiedzieliśmy, że PAK prowadzi intensywne rozmowy ze spółką Synthos Green Energy Michała Sołowowa. Komunikat ze strony PAK-u o tym, że realizować zamierza w Pątnowie 6 reaktorów BWRX-300 jest komunikatem, którego się spodziewaliśmy. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że to nie jest ostatnie słowo, bowiem zamierzamy cały czas zabiegać o to, ażeby oprócz BWRX-300x6 powstała też jeden reaktor lub drugi wieloskalowej elektrowni, który jest objęty programem rządowym. Bowiem, szanowni państwo, 1800 MW plus na przykład EDF, który może dać 1400 MW, albo blok Candu 700x2, czyli też 1400, albo amerykański AP1000, który może dać i 1000, albo 2000 MW. Bowiem Konin jest jedynym miejscem, w którym można zrealizować w Polsce Środkowej takie przedsięwzięcie. Ani Bełchatów, ani żadna inna lokalizacja ze względu na brak wody nie da sobie z tym rady.
1: Tłumaczy poseł Tomasz Piotr Nowak. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe spotkanie autorskie z Andą Rotenberg, jedną z najważniejszych postaci polskiego świata kultury. Rozmowę poprowadzi dyrektor biblioteki Damian Kruczkowski. Rotenberg to wybitna historyczka sztuki, kuratorka i publicystka, która przez lata kierowała Galerią Zachęta oraz inicjowała powstanie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest autorką licznych publikacji, w tym cenionego kompendium wiedzy o sztuce powojennej oraz autobiograficznej powieści Proszę bardzo, nominowanej do prestiżowych nagród literackich. Wydarzenie odbędzie się dokładnie za tydzień, w środę 21 października o godzinie 18 w Domu Kultury Oskard. Wstęp wolny. Do 19 października w Turku prowadzone będą konsultacje projektu uchwały dotyczącej zmiany zasad określania przystanków autobusowych oraz korzystania z nich na terenie miasta. Uwagi i opinie można zgłaszać pocztą, mailem albo bezpośrednio w urzędzie, a z projektem dokumentu uchwały można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. Przypomnijmy, że w Turku uruchomiona została komunikacja miejska. Na razie to pilotażowa oferta, która ma sprawdzić, czy mieszkańcy będą korzystać z przejazdów do szkoły, lekarza, na zakupy czy do pracy. W tej chwili autobusy miejskie dla Turkowian są bezpłatne. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zaprasza na warsztaty zatytułowane Rysowanie na relaksowanie, które poprowadzi edukatorka Krystyna Jakubowicz. Spotkanie odbędzie się 29 października w godzinach od 17 do 19 w obiekcie przy ulicy Okulnej. Wydarzenie skierowane jest do osób dorosłych, które pragną zwolnić tempo, zredukować stres oraz odkryć kreatywne metody wyciszenia. Uczestnicy zajęć poznają podstawy myślenia wizualnego i nauczą się przekładać myśli oraz emocje na proste symbole i rysunki. Spotkanie ma na celu pokazanie, jak prosty szkic pomaga w porządkowaniu informacji oraz codziennym relaksie. Do udziału w wydarzeniu nie są wymagane umiejętności plastyczne ani wcześniejsze doświadczenie. Liczą się jedynie ciekawość i chęć zabawy. Szczegóły na cki.konin.pl. Od odwiertów geologicznych rozpoczęły się w Turku prace związane z planowaną budową obiektów zbiorowej ochrony. Celem badań jest szczegółowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych przed przystąpieniem do kolejnych etapów tej inwestycji. Specjalistyczne odwierty prowadzone są w trzech miejscach na terenie miasta: przy ulicy Legionów Polskich, ulicy Armii Krajowej oraz na osiedlu Wyzwolenia. Nowe budowle mają służyć zabezpieczeniu mieszkańców na wypadek klęsk żywiołowych, ataków terrorystycznych czy ewentualnych działań wojennych. Oprócz badań geologicznych, wstępne przygotowania obejmują stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjnej i map projektowych. Rozpoczęcie samych prac budowlanych zaplanowano z kolei na przyszły rok. Realizacja tego projektu jest jednak uzależniona od pozyskania zewnętrznego dofinansowania. Tymczasem jutro w Koninie odbędą się praktyczno-sztabowe ćwiczenia z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Manewry zaplanowano na 15 października w godzinach od 10 do 14.30 w rejonie wieżowca przy ulicy Wyszyńskiego 9. W związku z prowadzonymi działaniami służb ratowniczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu drogowym oraz ograniczenia w dostępie do terenu akcji. Władze miasta proszą kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do poleceń służb, a w miarę możliwości także o omijanie tego obszaru. Urzędnicy apelują do mieszkańców o zachowanie spokoju i o wyrozumiałość. Sprzęt ratowniczy oraz wzmożona obecność służb stanowić będą jedynie element wyznaczonych ćwiczeń. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Koninie apeluje do mieszkańców w sprawie zgłaszania przypadków znęcania się nad zwierzętami oraz nieodpowiednich warunków ich przetrzymywania. Przedstawiciele placówki przypominają, że ich głównym zadaniem jest opieka nad czworonogami bezdomnymi. Sprawy dotyczące zwierząt posiadających właścicieli, które są zaniedbywane lub krzywdzone, należy kierować nie do schroniska, ale bezpośrednio do policji oraz do reaktywowanego niedawno konińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Zgłoszenie o nieprawidłowościach można przesłać bezpośrednio na adres mailowy konin@toz.pl. Każda wiadomość powinna zawierać dokładny adres zdarzenia, krótki opis problemu oraz numer telefonu do kontaktu. Warto dołączyć również materiały fotograficzne lub wideo, które pomogą udokumentować sytuację w trakcie dalszego postępowania. Przedstawiciele schroniska proszą o niepodejmowanie działań na własną rękę, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo. Kluczowe jest szybkie i dokładne przekazanie informacji odpowiednim służbom. Radio Konin FM wprowadziło lokalny, całodobowy system ostrzegania. Bez względu na porę dnia czy nocy, na wyświetlaczach RDS w Państwa odbiornikach będą przekazywane ostrzeżenia drogowe i pogodowe. W razie wypadków czy innych zdarzeń będzie można przeczytać komunikaty dotyczące autostrady oraz dróg krajowych od Łodzi do Poznania, od Koła po Wrześnie czy od Kalisza aż po Inowrocław. Oprócz

0: mogą składać zgłoszenia do 27 listopada w Urzędzie Gminy i Miasta w Rychwale. Z kolei kleczewski jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się 20 grudnia. Zgłoszenia od lokalnych twórców oraz handlowców przyjmowane są do 11 grudnia. Dodajmy, że na wystawców czeka także Konińskie Centrum Kultury, które odpowiada za jarmark planowany na pierwszy weekend grudnia na Placu Wolności w Koninie.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału. W polskim meczu Świątek wygrała z Magdaleną Fręch 6-2, 6-1, a Chwalińska odwróciła losy w spotkaniu z Czeszką Marii Bołskową. Błażej Kulesza.
2: Początek polsko-polskiego starcia należał do Fręch, gdy prowadziła 2-0 i miała 3 breakpointy. Świątek zaczęła grę na swoim poziomie, wygrywając aż 10 gemów z rzędu. Znamy się naprawdę dobrze. Wiem, że potrafi odegrać każdą piłkę, używając siły przeciwniczki. Nie chciałam ryzykować, ale grać spójnie. Jestem szczęśliwa, że to zrobiłam. Mówiła Świątek tuż po meczu w wywiadzie dla WTA. Polka wciąż ma jeszcze nadzieję, by pojawić się w WTA Finals. Szalony mecz zagrała za to Maja Chwalińska, każdą partię kończąc wynikiem 6-1. Mimo, że pierwszy set zapisała na swoje konto jej rywalka, Czeszka Marii Bułską, to w dwóch pozostałych partiach górą była już Polka. Spotkania 1/8 finału Świątek i Chwalińska rozegrają jutro.
1: Chwalińska o ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz, zaściga Świątek z inną z Amerykanek Ashlyn Krüger. Gal Monfils oficjalnie zakończył zawodową karierę 5 października, potwierdziła dziś Międzynarodowa Agencja do Spraw Integralności Tenisa. 40-letni Francuz, były 6 zawodnik rankingu ATP, nie zagra więc tak jak wcześniej planował ani w turnieju w Lyonie, ani w turnieju w rodzinnym Paryżu na początku listopada. To dlatego, że po złożeniu wniosku umieszczenie go na liście wycofanych tenisistów stracił prawo do udziału w turniejach na co najmniej 6 miesięcy. Monfils ostatni oficjalny mecz rozegrał we wrześniu w drugiej rundzie US Open. Obie polskie drużyny w kolarstwie torowym nie przeszły eliminacji i zakończyły już start w rozpoczętych dziś w Szanghaju Mistrzostwach Świata. Sprinterki były 9, a ich koleżanki w wyścigu na 4 km na dochodzenie zajęły dopiero 15 minut.

0: Podsumowanie dnia.
1: Jutro ulica Mikoła przejdzie coroczny Marsz Życia, mający na celu zwrócenie uwagi na profilaktykę raka piersi oraz wsparcie osób walczących z tą chorobą. Finał przemarszu połączony będzie ze spotkaniem z ekspertami. Chętni skorzystają z wiedzy specjalistów, którzy opowiedzą o dbaniu o zdrowie oraz o roli regularnych badań diagnostycznych. Październikowa inicjatywa ma przypomnieć, jak kluczowe jest wczesne wykrywanie nowotworów, jak ogromną rolę odgrywa wzajemne wsparcie. Organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców, kobiety, mężczyzn, młodzież, dzieci oraz seniorów. Do udziału nie jest wymagane osobiste doświadczenie choroby nowotworowej. Liczy się sam gest solidarności. Wydarzenie zaplanowano na czwartek. Uczestnicy spotkają się o godzinie 12 przed siedzibą powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Kole przy ulicy Toruńskiej. Stamtąd przejdą ulicami miasta do Miejskiego Domu Kultury. Za przygotowanie akcji odpowiadają powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kole, Starostwo Kolskie oraz Stowarzyszenie Razem dla Zdrowia. Zapraszamy do wspólnego marszu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Kole prowadzi właśnie prace utrzymaniowe na rzece Rkilewce w okolicach Kłodawy. Chodzi dokładnie o konserwację i udrożnienie rzeczki. Zadanie będzie realizowane do 5 listopada. W Wilczynie zakończyła się przebudowa placu zabaw znajdującego się przy ulicy Plac Słoneczny. Nowo otwarty obiekt został ogrodzony oraz wyposażony w bezpieczną nawierzchnię, a także ławki, kosze na śmieci i stojak na rowery. Wszystkie przygotowane urządzenia są już dostępne dla najmłodszych mieszkańców gminy. Wśród zamontowanych atrakcji znalazły się m.in. miniaturowa koparka, huśtawki podwójne i wagowe, bujak na sprężynie, a także rozbudowane zestawy sprawnościowe ze ścianką do wspinaczki i drążkami. Całość uzupełniają dedykowane plansze edukacyjne. Inwestycja kosztowała niespełna 170 tysięcy złotych i została dofinansowana ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Po ostatnich zdarzeniach w kraju oraz po zatrzymaniu 16-latka z Konina, który najprawdopodobniej w ramach żartu nagrał filmik z groźbami zamachu w miejskich i powiatowych szkołach, władze Konina przypominają o numerach infolinii, pod którymi młode osoby z problemami psychicznymi mogą zostać wysłuchane. 116, 111 to całodobowy telefon zaufania. Urząd Miejski radzi, że jeśli kogoś z młodych mieszkańców coś niepokoi, doświadcza trudności albo widzi, że ktoś inny potrzebuje pomocy, warto porozmawiać z pedagogiem, psychologiem szkolnym lub inną zaufaną osobą. Jest też apel do rodziców i nauczycieli, by z dziećmi rozmawiali, słuchali i dostrzegali sygnały, których czasem nie da się wyrazić słowami. Trwa tradycyjna już akcja robienia prezentów, za którą stoi Centrum Misji i Ewangelizacji. Co roku włącza się w nią parafia ewangelicko-augsburska w Koninie. Ogólnopolska inicjatywa pod hasłem Prezent pod choinkę ma na celu niesienie świątecznej radości dzieciom z najuboższych rodzin. Zebrane paczki trafią do najmłodszych potrzebujących na terenie Rumunii, Ukrainy oraz Bułgarii. Zbiórka darów potrwa do 13 listopada. Każdy zainteresowany może włączyć się w pomoc na dwa sposoby. Pierwszym jest samodzielne kompletowanie świątecznego podarku. Alternatywnym rozwiązaniem jest wybór paczki wirtualnej na stronie internetowej cme.org.pl, gdzie wolontariusze przygotują prezent w imieniu darczyńcy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał ponad 29 tysięcy złotych dotacji na projekty ochrony czynnej w wielkopolskich lasach. Całkowity koszt przedsięwzięcia realizowanego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wynosi ponad 72 tysiące. Wszystkie zaplanowane działania mają zostać sfinalizowane do 20 listopada tego roku. Nadrzędnym celem inicjatywy jest zachowanie cennych siedlisk przyrodniczych oraz ochrona rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Prace obejmują łącznie 8 rezerwatów przyrody oraz 2 obszary Natura 2000 podlegające poznańskiej dyrekcji. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie naturalnych procesów ekologicznych właśnie na tych chronionych terenach. W ramach tego programu konkretne zadania wykona m.in. Nadleśnictwo Konin. Miejscowi leśnicy zajmą się rezerwatem Złota Góra, gdzie przeprowadzą zabiegi pielęgnacyjne. Ich praca skupi się na regulacji składu gatunkowego i tzw. odnowień poprzez wykonanie wczesnych czyszczeń. OSP w Powidzu prowadzi nabór do młodzieżowej drużyny pożarniczej. To nie tylko nauka strażackiego fachu, ale przede wszystkim okazja do rozwoju osobistego oraz przeżycia niezapomnianej przygody. Dołączanie do drużyny pozwala zdobyć cenne umiejętności, które przydadzą się w codziennym życiu. W ramach zajęć młodzi adepci uczą się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co buduje pewność siebie w trudnych sytuacjach. Uczestnicy rozwijają odporność psychiczną, opanowanie oraz zdolność szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Ważnym elementem jest także nauka efektywnej współpracy w grupie i sprawnej komunikacji, stanowiących fundament pracy strażaka. Członkowie drużyny biorą także udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych, wycieczkach i zawodach. Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto imienia profesor Joanny Papuzińskiej zaprasza mieszkańców na wyjątkowe spotkanie autorskie ze znaną aktorką Renatą Dancewicz. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada o godzinie 18 w siedzibie Staromiejskiej Książnicy. Organizatorzy zapowiadają klimatyczny wieczór pełen ciekawych dyskusji o filmie, teatrze oraz literaturze. Rozmowę z aktorką poprowadzi Bartosz Nowakowski. Publiczność będzie miała okazję poznać kulisy pracy artystycznej Renaty Dancewicz oraz posłuchać opowieści o zakrętach w jej dotychczasowej karierze zawodowej. Spotkanie stanowi doskonałą okazję do spędzania jesiennego wieczoru w kulturalnej i ciepłej atmosferze. Bilety na to wydarzenie są już dostępne w sprzedaży. Chętni mogą nabyć wejściówki bezpośrednio w siedzibie Biblioteki w Starym Mieście oraz przez internet.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Pogoda.
1: Jutro w zachodniej połowie kraju słonecznie, a we wschodniej sporo chmur i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 na Lubelszczyźnie, 13 na Mazowszu i Śląsku, do 14 na Pomorzu i 15 w Lubuskiem.

0: Idą duże zmiany w sposobie alarmowania o zagrożeniu. Inflacja we wrześniu wyższa od prognoz GUS-u. Prezydent odwołuje jutrzejszą wizytę w Słowenii przez chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Telefon komórkowy jak syrena alarmowa w sytuacji zagrożenia, nawet jeśli będzie wyciszony, zacznie wyć, wibrować i wysyłać informacje. Szef MSWiA podpisał dziś z operatorami komórkowymi porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. cell broadcast.
2: Pozwala przekazać na naszą komórkę informację alarmową tak, że ta komórka staje się na chwilę syreną alarmową. Nośnikiem tej podstawowej informacji zbliża się niebezpieczeństwo, zareaguj w sposób właściwy.
0: Mówi minister Marcin Kierwiński. Rozwiązanie ma zacząć działać po wakacjach przyszłego roku. Mamy w Polsce wyższą inflację niż prognozował wcześniej Główny Urząd Statystyczny. We wrześniu wyniosła ona 4,1% w porównaniu rok do roku. Wzrost inflacji napędziły przede wszystkim rekordowe ceny paliw, bo był to miesiąc bez programu CPN, ale też rosnące opłaty za wodę, gaz i prąd. Mam nadzieję, że to nie będzie się przekładało na inne ceny, mówi profesor Jacek Męcina, doradca zarządu Federacji Lewiatan.
3: To, co trochę niebezpieczne, to, że wchodzimy za chwilę też w okres ten przedświąteczny, w którym tradycyjnie sprzedaż rośnie i inflacja także może poszybować. Ja jednak jestem umiarkowanym optymistą i myślę, że ta inflacja na koniec roku nie przewyższy 4% i trzymam za to kciuki.
0: We wrześniu tańsze były natomiast warzywa, mięso drobiowe i masło. Z powodu napiętej sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego prezydent zmienia plany. Jak poinformował szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki, Karol Nawrocki odwoła zaplanowaną na jutro wizytę w Słowenii. Dziś rano Maciej Berek, kolejny wybrany w tej kadencji Sejmu sędzia Trybunału Konstytucyjnego, złożył ślubowanie z formułą wobec prezydenta, bo Karola Nawrockiego nie było na uroczystości, po czym pojechał do siedziby Trybunału. Jego prezes Bogdan Święczkowski nie dopuścił jednak Macieja Berka do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania. Parlament Europejski odrzucił sprzeciw wobec zakazu używania śrutu ołowianego. To dobra informacja dla przyrody, czyli dla nas wszystkich, komentują eksperci. Tylko w Polsce do środowiska trafia za sprawą myśliwych kilkaset ton ołowiu, wylicza Monika Klimowicz z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Ze śrutem jest taki problem, że te śruciny są na tyle drobne, że nie jesteśmy w stanie ich posprzątać, nie jesteśmy w stanie wyzbierać takich śrucin po polowaniu.
0: Zakaz używania ołowianej amunicji wszędzie poza zamkniętymi strzelnicami wejdzie jednak w życie dopiero za 7 lat. To czas dla producentów broni i amunicji na dostosowanie się do nowych przepisów. Zepsuły się historyczne schody ruchome pod Placem Zamkowym w Warszawie. Nie da się nimi zjechać sprzed kolumny Zygmunta na trasę WZ. Jeżdżą tylko w górę. Schody produkcji radzieckiej są najstarszymi tego typu w stolicy. Zarząd Dróg Miejskich zamówił już nowe części potrzebne do remontu schodów, ale trzeba poczekać na nie kilka tygodni.

0: FM. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ostatnie dni były trudne dla uczniów, rodziców i nauczycieli w całej Polsce. Wielu z nas czuje niepokój. W sieci krąży teraz dużo nieprawdziwych informacji i filmików. Konińska Rada Kobiet prosi, nie udostępniajmy ich. Plotki nie chronią dzieci, tylko zwiększają strach. Gdzie szukać rzetelnych informacji? Należy śledzić komunikaty miasta Konina, dyrekcji szkół, policji i Ministerstwa Edukacji. Warto też rozmawiać z dzieckiem. Zacznijmy od tego, by każdego dnia zapytać, jak było w szkole. Najpierw słuchajmy, potem tłumaczmy. Mówmy spokojnie, dostosowując słowa do wieku dziecka. Przypomnijmy naszym pociechom, że w szkole są dorośli, którzy dbają o bezpieczeństwo dzieci. Młodzi powinni czuć, że jeśli cokolwiek ich niepokoi lub denerwuje, mogą powiedzieć o tym swoim opiekunom, przekonują członkinie Konińskiej Rady Kobiet. Hanna Chybś, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Mieście, otrzymała odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego nadaną przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Uroczystość wręczenia odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W Konińskim Centrum Kultury podczas miejskich obchodów Dnia Edukacji Narodowej wręczono nagrody prezydenta Konina za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wyróżnienia z rąk Piotra Korytkowskiego oraz przedstawicieli samorządu otrzymało 48 nauczycieli i dyrektorów lokalnych szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych. W swoim wystąpieniu prezydent Konina podziękował pedagogom za ich trud i profesjonalizm, porównując cały system oświaty do sprawnie funkcjonującego organizmu. Odniósł się również do kwestii bezpieczeństwa w szkołach, doceniając opanowanie i szybką reakcję kadry na niedawne incydenty w kraju oraz zapewniając o stałej współpracy z policją. Obchodzony 14 października Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, które upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji. Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego i realizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 roku. W Tuliszkowie realizowany jest kolejny etap prac związanych z tworzeniem funkcjonalnego skweru miejskiego przy ulicy Jana Pawła II. Przestrzeń zostanie wzbogacona o nowe ścieżki dla pieszych, energooszczędne oświetlenie parkowe oraz różnorodne elementy małej architektury. Dla miłośników tradycyjnych gier planszowych i odpoczynku na świeżym powietrzu zaplanowano także stoły do gry w szachy. Rozbudowa skweru pozwoli przekształcić dotychczasowy teren w nowoczesną przestrzeń sprzyjającą integracji. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Jutro o 17:00 w auli Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu bezpłatny koncert z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego Kościelec. Funkcjonowanie takiej grupy w realiach szkolnych stanowi ewenement. Mimo ciągłej rotacji członków wynikającej z kończenia nauki przez uczniów, zespół nieprzerwanie się rozwija i kultywuje tradycje folklorystyczne. W swojej 30-letniej historii kościelecka grupa nawiązała też współpracę z uznanymi zespołami, takimi jak Śląsk, Mazowsze czy Wielkopolanie. W Mąkolnie ruszyła charytatywna zbiórka elektroodpadów i złomu. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na doposażenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dary można zostawiać na placu przy siedzibie OSP Mąkolno przy ulicy Szkolnej. Mieszkańcy mogą oddawać niemal każdy rodzaj niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Zbierane są m.in. lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, czajniki, miksery i tostery. Punkt przyjmuje także telefony, tablety, ładowarki, komputery, monitory, aparaty, kamery, zabawki elektryczne, podzespoły oraz kable. Klub seniora Beckeriada organizuje jesienne spotkanie pod hasłem Jesień pachnąca goździkami. Na uczestników czeka kameralna atmosfera przy filiżance aromatycznej herbaty, wspólne gry planszowe, jesienne wspomnienia oraz poezja znanych twórców. Organizatorzy zachęcają również samych uczestników do przyniesienia i przeczytania własnych wierszy. Spotkanie ma być okazją do zwolnienia tempa i chwili wytchnienia od codziennych obowiązków. Wydarzenie odbędzie się 19 października o 16:00 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki. Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie otwarto nowoczesny budynek warsztatów kształcenia praktycznego. Obiekt ma dwie kondygnacje oraz część warsztatową o powierzchni wynoszącej blisko 760 metrów kwadratowych. Nowa przestrzeń została stworzona z myślą o podniesieniu jakości nauki zawodu oraz dostosowaniu rynku pracy do potrzeb lokalnej młodzieży. W ramach zrealizowanej inwestycji pracownie doposażono w profesjonalny sprzęt, w tym specjalistyczną tokarkę. Uczniowie zyskali również możliwość uczestniczenia w fachowych szkoleniach dotyczących obsługi oraz naprawy opon w samochodach osobowych i maszynach rolniczych. Zapewni im to praktyczne umiejętności cenione przez przyszłych pracodawców. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 7,5 miliona złotych. Większość tej kwoty stanowiło dofinansowanie ze środków programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Władze gminy Grodziec apelują do właścicieli psów o odpowiednie zabezpieczenie swoich czworonogów i trzymanie ich na terenach prywatnych posesji. Wójt Mariusz Woźniak zareagował w ten sposób na liczne sygnały od mieszkańców, którzy zgłaszają problem bezpańsko błąkających się zwierząt. A taki problem występuje w kilku miejscowościach na terenie gminy, stwarzając uciążliwości dla lokalnej społeczności. Szczególne ostrzeżenia skierowano do właścicieli małego czarnego psa biegającego w miejscowości Biała. Z kolei w Janowie, gdzie sprawę podnoszono podczas zebrania sołeckiego, brak poprawy sytuacji skutkować będzie powiadomieniem dzielnicowego. Kolejne zgłoszenia od mieszkańców dotyczą m.in. Starej Ciśmicy oraz ulic Młyńskiej i Wiatraki w samym Grodźcu, gdzie od dłuższego czasu bez opieki przybywają dwa psy. Lokalny samorząd przypomina, że pilnowanie czworonogów to prawny i moralny obowiązek każdego opiekuna, ale lekceważenie tego wymogu spotka się z konsekwencjami. Jeśli zwierzęta nie zostaną zamknięte w obejściu, władze gminy podejmą decyzję o ich odłowieniu. Dwie kluczowe inwestycje infrastrukturalne, które podniosą jakość życia mieszkańców oraz wzmocnią lokalne bezpieczeństwo. Pierwsze ze zrealizowanych zadań dotyczyło rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gajówka i Bądków II w powiecie tureckim. Łącznie wybudowano tam blisko 1,5 km nowych sieci oraz przypięto 8 istniejących przyłączy, co umożliwi podłączenie kolejnych nieruchomości. Druga z inwestycji to rozpoczęta budowa obiektu garażowo-gospodarczego z magazynem wyposażenia na potrzeby ochrony ludności i

0: związane z historią Polski, a nawet okulary Romualda Traugutta, jednego z przywódców Powstania Styczniowego. Brzmi ciekawie? Zapisz sobie to miejsce na weekend i odkryj Muzeum imienia księdza Józefa Jarzębowskiego w Licheniu.
1: Zachęca Patrycja Nawrocka z Licheńskiego Sanktuarium. Koło gospodyń wiejskich w Ogorzelczynie zaprasza mieszkańców wsi oraz okolicznych miejscowości na bezpłatne warsztaty zielarskie pod nazwą Zielone Laboratorium Piękna. Spotkanie odbędzie się w piątek o godzinie 17 w klubie Seniora w Tuliszkowie. Podczas zajęć uczestnicy będą mieli okazję tworzyć własnoręczne kosmetyki na bazie wyłącznie naturalnych produktów pod okiem doświadczonej zielarki. Przygotowane preparaty każdy zabierze ze sobą do domu. Głównym celem warsztatów jest promowanie zdrowego stylu życia oraz naturalnej pielęgnacji. Tymczasem wójt gminy Słupca i koło gospodyń wiejskich Różany Zakątek zapraszają do wspólnego uczczenia Święta Niepodległości podczas trzeciego biegu niepodległościowego pod hasłem Biało-Czerwona Róża. Wydarzenie sportowo-patriotyczne odbędzie się 8 listopada we wsi Róża. Uczestnicy będą mieli do pokonania trasy o długości 3 km, a start i meta zostały zlokalizowane przy miejscowym placu zabaw. Zbiórkę zawodników zaplanowano na godzinę 11. Zgłoszenia przyjmowane będą na miejscu w dniu startu. Dzieci i młodzież mogą wziąć udział w biegu wyłącznie pod opieką dorosłych. Każdy biegacz otrzyma biało-czerwony kotylion, chorągiewkę oraz pamiątkową rozetkę, a na najlepszych czekają nagrody. Po zakończeniu sportowej rywalizacji organizatorzy zapraszają na wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Przypominamy kierowcom o utrudnieniach w ruchu, które mogą być uciążliwe, zwłaszcza w godzinach powrotu ze szkoły i pracy ze Starówki do Nowego Konina. Trwa bowiem remont wiaduktu prowadzącego do budowanego mostu na Warcie. Jest tam ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Policja prosi o przestrzeganie obowiązujących tam tymczasowych zasad. Momentami przy największych korkach możliwe jest sterowanie ruchem ręcznie przez wyznaczone osoby, a Zarząd Dróg Miejskich przypomina, że po zachodniej nitce mostu nad rzeką Wartą wzdłuż Trasy Warszawskiej nie mogą jeździć ciężarówki, są tam kamery monitoringu i każdy, kto złamie to ograniczenie, musi liczyć się z mandatem. To już w sobotę premiera profesjonalnego spektaklu nie w Poznaniu, nie w Łodzi, ani nie w Kaliszu czy Gnieźnie, ale w Koninie. W ten sposób Konińskie Centrum Kultury zainauguruje nowy projekt artystyczny pod nazwą Scena Konin, którego celem będzie regularne prezentowanie ambitnych przedstawień z udziałem zawodowych aktorów. Cykl stworzono z myślą o mieszkańcach, aby umożliwić nam bezpośredni kontakt ze sztuką na wysokim poziomie, bez konieczności wyjazdów do większych ośrodków. Pierwszym wydarzeniem będzie premierowe widowisko zatytułowane Pętla oparte na poruszającym opowiadaniu Marka Chłaski. Spektakl stanowi teatr dramatyczny z elementami muzycznymi. To historia bohatera granego przez konianina Rafała Dąbrowskiego w roli Kuby, uwikłanego w nauk. Opowieść o samotności, walce z własnymi słabościami oraz poszukiwaniu nadziei. Premiera sztuki 17 października o godzinie 19 na dużej scenie Konińskiego Centrum Kultury. Bilety są dostępne w kasie KCK oraz przez internet.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika kryminalna.
3: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Władze miasta uspokajają mieszkańców, zwłaszcza rodziców oraz młodzież, by z jednej strony zachowywali ostrożność i uważali zwłaszcza na wszelkie agresywne lub nieprawdziwe treści publikowane w internecie, a z drugiej, by zaufali dyrektorom szkół i nauczycielom.
4: W ubiegłym roku miasto Konin zorganizowało profesjonalne szkolenia dotyczące reagowania w sytuacjach zagrożenia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. One odbywały się w dwóch modułach, i teoretycznym, w którym brała udział kadra nauczyciele, oraz praktycznym, które przećwiczono razem z uczniami. Była to ewakuacja oraz azyl. Tak więc kadra zarządzająca szkół wie, co ma robić. We wrześniu prezydent zalecił, aby w placówkach przeprowadzać regularne ćwiczenia przypominające te procedury. Należy ćwiczyć regularnie takie zachowania, ponieważ różne scenariusze musimy mieć na uwadze. Takie informacje przypominające o zasadach bezpieczeństwa, o gotowości do podejmowania działań według tego scenariusza, który był przećwiczony pod okiem specjalistów, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, będziemy o tym wszystkim przypominać. Wiemy też, że Komenda Miejska Policji w Koninie zapowiedziała wzmożone kontrole prewencyjne w okolicach konińskich placówek. Bądźmy czujni, ale analizujmy informacje, które do nas spływają. Rozmawiajmy z dziećmi, prośmy o pomoc specjalistów wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Wszystkim nam zależy na tym, aby szkoła była bezpieczna i wolna od przemocy.
3: Tłumaczy rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Waniaz, a my polecamy wybazować na oficjalnych komunikatach przekazywanych przez darmową aplikację na smartfony M-Mieszkaniec oraz poprzez oficjalne profile Urzędu Miasta Konina, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt. Na drogach w subregionie konińskim doszło już do kilku kolizji. Najgorzej jednak było w innym rejonie Wielkopolski, na obwodnicy Gostynia, gdzie kierowca osobówki zderzył się z sarną, która wpadła do środka auta nadjeżdżającego z naprzeciwka, na skutek czego w szpitalu zmarł 20-latek. To wszystko stało się o świcie. Funkcjonariusze przypominają, że w okolicach lasów i w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi należy przede wszystkim zwolnić oraz uważnie obserwować pobocze. Szczególną czujność trzeba zachować rano, a także po zmroku. W przypadku zauważenia zwierzęcia na jezdni nie powinno się wykonywać gwałtownych manewrów, bo nagły skręt może doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem. Warto też pamiętać, że zwierzęta często przemieszczają się w stadach. Jeśli dojdzie do kolizji, w pierwszej kolejności włączmy światła awaryjne, wystawmy trójkąt i zadzwońmy pod 112. Pod żadnym pozorem nie wolno podchodzić do rannego zwierzęcia, może zareagować agresywnie. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w województwie wielkopolskim apeluje do pieszych oraz rowerzystów z naszego regionu o noszenie elementów odblaskowych. W powiecie konińskim trwa akcja profilaktyczna pod hasłem Bądź Widoczny, która ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem poruszania się po zmroku. Strażacy OSP przypominają, że właściwe oznakowanie pozwala kierowcom dostrzec pieszego z większej odległości i daje kierującym niezbędne czas na właściwą reakcję. Dbanie o własną widoczność to prosty, ale skuteczny sposób na uniknięcie groźnych wypadków drogowych. Odblaski można przypinać do odzieży wierzchniej, plecaków oraz obuwia, a także mocować bezpośrednio na rowerach. Powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Ślesinie zwraca uwagę na problem przemocy i odrzucenia wśród dzieci i młodzieży. Niepokój mogą budzić wycofanie, milczenie, unikanie kontaktu czy nagłe zmiany zachowania. Takie sygnały czasem oznaczają, że młoda osoba doświadcza wyśmiewania, odrzucenia lub przemocy ze strony rówieśników. W takich sytuacjach ważna jest obecność i zainteresowanie drugiego człowieka. Nie trzeba mieć gotowych rad ani znać rozwiązania. Wsparciem może być spokojna rozmowa, wspólna aktywność, uważne wysłuchanie bez przerywania i oceniania, a także zachęcenie do kontaktu z zaufanym dorosłym, tłumaczą specjaliści z powiatu konińskiego. Można również towarzyszyć młodej osobie w szukaniu pomocy. Osoby doświadczające przemocy często czują wstyd, bezradność i obawiają się reakcji otoczenia. Dlatego warto pokazać im, że nie są same i że to, czego doświadczają, nie jest ich winą. Poradnia zachęca do budowania relacji opartych na empatii, szacunku i wzajemnej trosce. Uśmiech, dobre słowo, rozmowa czy prosty gest – wsparcia mogą pomóc zatrzymać krzywdę i przywrócić poczucie bezpieczeństwa. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: 12 milionów złotych, tyle wynosi wartość sprzętu, który trafi do placówek ochrony zdrowia oraz muzeów w Wielkopolsce. Umowę z programu ochrony ludności i obrony cywilnej podpisali marszałek Marek Woźniak i wicewojewoda Karolina Fabiś-Szulc. Dotacja pokrywa 90% kosztów, a 10% pochodzi z budżetu województwa. Sprzęt ma pomóc w sytuacjach kryzysowych. Podczas masowych wypadków, katastrof i zdarzeń chemiczno-biologicznych do placówek trafią agregaty, UPS-y, urządzenia zapewniające dostęp do wody, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, respiratory EKG, nosze i krzesła ewakuacyjne, łóżka elektryczne, podnośnik, wyposażenie ratownicze oraz komora izolacyjna. Szpital w Koninie otrzyma agregaty, pompy, nosze ewakuacyjne i aparaty do znieczulania. W Kaliszu będą dwa ambulanse typu C, a w Lesznie magazyny paliwa. Wsparcie trafi też do placówek w Kościanie, Gnieźnie, Poznaniu, Osiecznej i Śremie. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie otrzyma komorę izolacyjną do transportu pacjentów zakażonych lub skażonych oraz kamizelki, szpikulco i noże odporne. Ponadto 600 tysięcy złotych przeznaczono na skrzynie, kontenery, wózki i inne materiały do ewakuacji dóbr kultury z muzeów. Przygotowywany jest także kolejny pakiet wsparcia lecznic w zakresie logistyki i ciągłości dostaw. Poznańskie Archiwum X rozwikłało niedawno sprawę zabójstwa 73-letniej mieszkanki Piły z 2008 roku. Przełom w śledztwie nastąpił dzięki ponownej analizie materiału dowodowego oraz wykorzystaniu nowoczesnych badań genetycznych, które pozwoliły wytypować podejrzanego. A sukces wielkopolskich śledczych stanowi teraz element ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem Archiwum X – nie przestajemy szukać. Policyjna inicjatywa ma na celu przypomnienie, że postęp w dziedzinie kryminalistyki i nowe technologie dają szansę na rozwiązanie zbrodni sprzed lat oraz wymierzenie sprawiedliwości. Specjalne zespoły policjantów z naszego województwa stale weryfikują stare pliki akt, szukając przełomowych poszlak. Funkcjonariusze apelują do wszystkich osób z regionu, w tym do mieszkańców Konina, Turku, Koła, Kalisza, Gniezna, Wrześni czy Słupcy, posiadających jakąkolwiek wiedzę o dawnych przestępstwach, o kontakt. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 509 985 025 lub drogą elektroniczną pod adresem archiwumx@policja.gov.pl. Każda wiadomość może okazać się kluczem do zamknięcia niewyjaśnionego przez laty śledztwa. Pożar śmieciarki na ulicy Bursztynowej w Motle Królewskiej. Do takiego groźnego incydentu doszło kilka dni temu podczas odbioru odpadów komunalnych na terenie podkonińskiej gminy Stare Miasto. A stało się to w wyniku wyrzucenia do zmieszanych śmieci baterii i akumulatora samochodowego oraz rowerowego. Władze gminy przypominają o bezwzględnym zakazie wyrzucania tego typu niebezpiecznych przedmiotów do standardowych pojemników. Zużyte akumulatory i baterie stanowią poważne zagrożenie pożarowe dla pojazdów przewożących śmieci oraz instalacji przetwórczych, a także stwarzają bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia pracowników. Stare akumulatory samochodowe należy przekazywać do punktów ich sprzedaży. Z kolei pozostałe baterie przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Żychlinie przy ulicy Parkowej. Przoki są w każdej gminie i obsługują mieszkańców bezpłatnie. W Koninie mamy takie dwa punkty. Tymczasem władze gminy Stare Miasto zapowiedziały, że sprawca, który wyrzucił akumulatory do zwykłego śmietnika, zostanie za ten czyn pociągnięty do odpowiedzialności. Dyrekcja szkoły w Brzeźnie wystosowała pilny apel dotyczący bezpieczeństwa uczniów na terenie placówki. Powodem interwencji są powtarzające się sytuacje wjeżdżania nieuprawnionych pojazdów na szkolny dziedziniec, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Władze szkoły przypominają o bezwzględnym zakazie wjazdu, który dotyczy wszystkich kierowców z wyjątkiem pracowników oraz osób posiadających stosowne upoważnienia. Ograniczenie to sygnalizowane jest znakiem drogowym umieszczonym przy bramie wjazdowej. Mimo to w ostatnim czasie odnotowano przypadki poruszania się aut w sąsiedztwie bawiących się uczniów, nawracania w miejscach niedozwolonych, a nawet jazdy po szkolnych klombach. Problem jest jednak bardziej złożony. Na profilu placówki w internecie można przeczytać komentarze, takie jak m.in. ten napisany przez pana Mateusza, który zwraca uwagę, że miejsc parkingowych przed bramą wjazdową do szkoły w Brzeźnie jest stanowczo za mało, by zaspokoić potrzeby parkujących, szczególnie przed godziną 8. Dodatkowo wykonywanie tam jakichkolwiek manewrów, zawracania, cofania, mijania się z pojazdami wyjeżdżającymi przez barierki zostało niedawno dodatkowo utrudnione. Ruch pieszy dzieci zmierzających do szkoły odbywa się również przed bramą wjazdową i to tam, zdaniem mieszkańca gminy Krzymów, przede wszystkim są one narażone na wypadek. Słuchają państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Powtórkę.
2: Kronika Kryminalna.
3: Wielkopolscy policjanci zatrzymali kilka nieletnich osób w wieku od 14 do 16 lat, które publikowały w sieci materiały informujące o planowanych zamachach w szkołach. Wśród zatrzymanych znajduje się uczeń z Konina. Zgłoszenia dotyczące niepokojących wpisów i nagrań napływały od nauczycieli oraz rodziców, a równolegle przestrzeń internetową monitorowały służby do walki z cyberprzestępczością. Na publikowanych w komunikatorach filmach zamaskowane osoby prezentowały niebezpieczne narzędzia, w tym noże, chcąc wywołać poczucie zagrożenia. W przypadku Konina zatrzymano 16-latka, który groził przeprowadzeniem ataku na lokalne placówki oświatowe. Zatrzymania są efektem skoordynowanej akcji komend z całego województwa, mającej na celu natychmiastową reakcję na wszelkie groźby. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego apeluje do mieszkańców, by nie powielali w internecie niesprawdzonych informacji i nie siali paniki. Warto czerpać informacje wyłącznie z wiarygodnych komunikatów policji i innych służb. Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Koninie posługuje się m.in. aplikacją M-Mieszkaniec, którą za darmo można ściągnąć na swojego smartfona. Dodajmy, że decyzją sądu 16-latek z Konina trafił na 2 najbliższe miesiące do schroniska dla nieletnich. W tym czasie toczyć będzie się dalsze postępowanie. Policja w Koninie apeluje o natychmiastowe reagowanie w przypadku zniknięcia bliskich. Komunikat wydano po pomyślnym zakończeniu poszukiwań 2 nastolatek, które w ubiegłym tygodniu odnaleziono całe i zdrowe. Wydarzenie to stało się pretekstem do przypomnienia zasad postępowania w kryzysowych sytuacjach, gdy pojawia się obawa o czyjeś życie lub zdrowie. Mundurowi obalają krążący mit i podkreślają, że nie trzeba czekać 24 ani 48 godzin, aby zgłosić sprawę na policję. Zgłoszenia przyjmuje numer alarmowy 112 oraz każda jednostka policji. Liczy się jak najszybsza reakcja, ponieważ czas odgrywa kluczową rolę w prowadzonej akcji. Podczas przekazywania informacji funkcjonariuszom należy podać rysopis, ubiór, aktualną fotografię oraz przewidywany kierunek przemieszczania się zaginionego. Ważne są także dane o posiadanym telefonie, przedmiotach osobistych oraz stałych miejscach przebywania. Dokładne szczegóły znacząco ułatwiają i przyspieszają działania poszukiwawcze. Wilki już niemal co roku widoczne w naszej okolicy. W poprzednich latach był to głównie powiat turecki, ale także okolice Konina, gdzie zaobserwowano pojedyncze osobniki. Teraz jednak trafiła się cała watacha. W okolicach Strzałkowa w powiecie słupeckim w ubiegłym tygodniu zauważono stado liczące 7 osobników. Leśnicy podkreślają, że takie przemieszczanie się tych zwierząt po obszernych fragmentach kraju jest już czymś normalnym. Trzeba być ostrożnym, jednak należy pamiętać, że to dzikie zwierzęta, które raczej wolą uniknąć kontaktu z człowiekiem. Miejmy jednak na uwadze, by w pobliżu lasów psy wyprowadzać na smyczy. W Poznaniu zainaugurowano program Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, który ma zwiększyć bezpieczeństwo osób starszych zamieszkujących nasze województwo i ich wiedzę o prawie. Cel to przygotowanie wielkopolskich seniorów na współczesne zagrożenia, zwiększenie ich świadomości oraz pomoc w ochronie praw i majątku. Praktyczne edukacje poprowadzą eksperci m.in. z policji, notariatu i organizacji chroniących osoby starsze. Program obejmuje 6 obszarów: cyberbezpieczeństwo i ochronę w internecie, przeciwdziałanie oszustwom majątkowym, w tym metodzie na wnuczka, i przeciwdziałanie przemocy domowej. Seniorzy poznają zasady dotyczące testamentów, darowizn czy umów dożywocia, jak również praw konsumentów, uprawnień emerytalnych i praw pacjenta. Program ma być już wkrótce realizowany lokalnie we wszystkich wielkopolskich wszystkich powiatach i gminach. Kluczem do skutecznej ochrony osób starszych jest edukacja i ich bezpośredni kontakt z praktykami. Dzięki takim warsztatom seniorzy spotkają się ze specjalistami, którzy w przystępny sposób wytłumaczą im zawiłości prawne i nauczą bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. Wojewodzie Wielkopolskiemu zależy na tym, by z planowanych w całym regionie warsztatów skorzystało jak najwięcej emerytów. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Turku podsumowali intensywne działania z ostatnich dni. Mundrowi przeprowadzili szereg interwencji i kontroli drogowych, które doprowadziły do zatrzymania osób podejrzewanych o złamanie prawa oraz poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Aż 3 przypadki dotyczyły posiadania nielegalnych środków odurzających lub substancji psychoaktywnych. Dzielnicowi policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego ujęli 44-letniego obywatela Mołdawii z marihuaną, 24-latka z kryształami oraz 17-latka posiadającego mefedronę. Ponadto zatrzymano 67-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego poszukiwanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie do odbycia kary zastępczej. Policjanci z drogówki również mieli pełne ręce roboty. Zatrzymali 37-latka, który prowadził samochód mimo cofniętych uprawnień, oraz 25-latka jadącego po pijanemu elektryczną hulajnogą po drodze publicznej. Policja z Turku przypomina o surowych konsekwencjach karnych za tego typu przewinienia. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
1: Powtórkę.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Przegląd wydarzeń tygodnia.
5: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
6: Ale ważne jest to, żeby na tym dworcu również komunikacja była dalekobieżna. Dlatego też za każdym jednym razem zgłaszam i będę zgłaszał, że to nie jest rozwiązanie połączenia Turku z Koninem kursem nazwanym ładnie hybrydowym. Nie wiem, czy część ludzi w ogóle rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Generalnie rzecz biorąc, no, pomysł jest taki troszeczkę, no, przypominający mi taką troszeczkę, jak się mówi, no, nie kupimy babci kolczyków, to przechujmy im w tym roku uszy, tak, w tym momencie. I to tak mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, tak, ja się nie boję pewne rzeczy mówić, bo już też oczywiście gdzieś tam były sygnały, a po co powiedziałeś to, czy tamto. Powiedziałem, ponieważ ja jestem na garnuszku mieszkańców. I ja będę zawsze walczył o mieszkańców. Jak ktoś jest na garnuszku partii politycznej, no to niech walczy o tą partię. Ale ja w tym momencie mówię otwartym tekstem, jak to wygląda. I będę starał się, żeby rzeczywiście, i mam nadzieję, że inni również to zauważą, ci, którzy rzeczywiście mają decyzyjność w swoich rękach, żeby rzeczywiście Turek był w końcu skomunikowany z Poznaniem, Wrocławiem i Łodzią. I to nie jest dla mnie połączenie. To jest połączenie dla młodzieży, to jest połączenie dla osób starszych i ewentualnie tych, którzy chcą tam gdzieś po prostu w jakimś celu pojechać, choćby nawet do teatru, że rano sobie jadą i po prostu sobie potem wieczorem wracają, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby można mieć dostęp dla tych mieszkańców Turku do lekarzy specjalistów. I mówimy o jakich specjalistach, wiem doskonale, jakie mam tutaj specjalizacje na myśli, ponieważ sam tego niejednokrotnie doświadczyłem, kiedy ktoś bliski mojej rodziny ciężko chorował, to gdyby nie to, że mam samochód i bym go nie zawiózł, to nie wiem, jakby się dostał. Zwłaszcza człowiek w wieku 80 lat o niczym innym nie marzy, tylko po prostu jechać autobusem do Konina i potem takim malutkim sprintem biec na pociąg. To naprawdę, no słuchajcie, no trzeba troszeczkę wyobraźni tak naprawdę społecznej, żeby rzeczywiście zrozumieć, jakie są potrzeby ludzi. Ja nie mówię, że ja wszystkie potrzeby ludzi znam, ale też słuchuję się te potrzeby i nawet tu w tych komentarzach, co powiedziałem, są komentarze, które są czysto terapeutyczne i czysto rozrywkowe, ale są też mądre komentarze, które bierzemy pod uwagę, bo tak trzeba. Bo na tym to polega i właśnie taka jest rola moim zdaniem internetu, chociaż no niestety bardziej się to wykręca w stronę takiej troszeczkę, żeby przyłożyć, ale też są tam komentarze, które są naprawdę bardzo konkretne. I za to też od razu dziękuję, bo te komentarze, które są konkretne, bierzemy pod uwagę. A te, które są niekonkretne, no to no poczytamy, no ktoś się pośmieje, ktoś mówi, ale mu ktoś przyłożył. No jak ktoś tak lubi, no nic na to nie poradzę. No ja nie jestem osobą, która, po raz, że nie jestem z kamienia, ale drugi raz, no też jestem odporny już na te różnego rodzaju te ataki, bo już po tylu latach to zrozumiałem, że to chyba to chodzi właśnie o tą część rozrywkowo-terapeutyczną. Ważna jest jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj często też mamy komentarze ze strony mieszkańców gmin powiatu tureckiego, a dlaczego autobus nie jedzie tu, czy nie jedzie tam. My możemy poruszać się tylko i wyłącznie zgodnie z ustawą o finansach publicznych na terenie miasta Turku w tym momencie. I to jest komunikacja miejska. Ustawa o transporcie publicznym wyraźnie wskazuje, za co odpowiada wójt, za co odpowiada burmistrz, za co odpowiada marszałek województwa. Moją rolą jako burmistrza jest zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Turku. Rolą wójta jest zapewnienie komunikacji gminnej na terenie gminy z dojazdem do stolicy gminy. Natomiast rolą starosty jest zapewnienie dojazdu ze stolicy gminy do stolicy powiatu, czyli do Turku, a marszałka zapewnienie dojazdu ze stolicy powiatu do stolicy województwa. Ustawa właściwie tam za dużo nie ma jakichś tam kombinowania, bo ona jest bardzo prosta i rzeczowa tak naprawdę, tylko wystarczy mieć możliwość i chcieć. To jest nasze drugie podejście tak na marginesie do komunikacji miejskiej, bo po raz pierwszy robiliśmy to w 2015 roku. Przez 2 miesiące jeździły te autobusy. Wtedy się to nie sprawdziło. Dlatego też od tego odstąpiliśmy, ale wtedy też nie mieliśmy ani dworca, ani nie było być może, bo to był początek mojego pełnienia funkcji, nie było być może takiej determinacji. Teraz jesteśmy bardziej zdeterminowani, ponieważ już chcę po prostu, żeby rzeczywiście na koniec tej kadencji ta komunikacja publiczna zaczęła funkcjonować tak, jak funkcjonowała 20 parę lat temu, zanim jeszcze, czy tam kilkanaście lat temu, zanim jeszcze byłem burmistrzem, bo jak pamiętamy, Turek był naprawdę bardzo sprawnym ośrodkiem komunikacyjnym. Nie mieliśmy kolei, ale mieliśmy bardzo dobrze rozbudowaną sieć komunikacji autobusowej i do tego tak naprawdę wszyscy, myślę, że starsi mieszkańcy Turku wzdychają, a młodzi mieszkańcy nawet nie wiedzą, że tak może być. Że to może być naprawdę całkiem fajna, po prostu fajne rozwiązanie komunikacyjne bez wielomiliardowych inwestycji, 15 tysięcy konferencji prasowych, szukania linii kolejowej, czy ma i z tej strony, w tamtą stronę, bo wiecie, że tory to tylko z punktu A do punktu B można dojechać i myślę, że to się sprawdzi i liczę na to i też liczę na wyrozumiałość mieszkańców, jednocześnie na jakieś uwagi, ale takie naprawdę konstruktywne, które rzeczywiście pozwolą nam usprawnić tą komunikację, a nie pokażą, że rzeczywiście nie ma sensu po prostu dalej gdzieś tego ciągnąć, ponieważ chciałbym, żeby to rzeczywiście funkcjonowało i liczę na to, że to będzie. Jesteśmy i tak odpowiedzialni za te przystanki w tych miejscach gminne, które są, no mówię o tych przystankach gminnych, także one są. Tak naprawdę być może niektóre będą do jakiejś tam ewentualnie usprawnienia, poprawy, natomiast te przystanki są cały czas, one przystanki funkcjonują, poza chyba komunikacja nie funkcjonowała, tak? Ale przystanki są, bo nieraz te busy gdzieś tam przyjeżdżą, teraz te linie prywatne, które nieraz wysadzają pracowników w tym momencie do pracy i tak dalej. I one są. Natomiast też jeszcze jest jedna rzecz, no trochę nie muszę powiedzieć, że nam tutaj pomogło w tym podjęciu decyzji również te ceny paliw, tak? W tym momencie ceny paliw, one niby troszeczkę teraz spadły, ale to już to zostawiam w gestii każdego mieszkańca i każdego portfela każdego mieszkańca, czy one są odpowiednio już niskie, czy nadal są tak wysokie, że rzeczywiście liczymy również na to, że to też troszeczkę odciąży portfele mieszkańców. Natomiast powiem jeszcze jedną rzecz. Tutaj już chcemy, też już planujemy, prawdopodobnie już niedługo, tak? W tym razie jeszcze tak tego przyglądamy się, jeszcze uruchomienie kolejnego kursu autobusowego. To już teraz też uspokajam, że ta luka pomiędzy godziną 7 a 14 zostanie też tutaj wypełniona, być może godziną 10. Co do godziny, to jeszcze nie odpowiem teraz, no bo to musimy skontaktować się z przewoźnikiem, bo ja mogę powiedzieć ta godzina, on powie, ta godzina jest nierealna, bo w tym czasie coś innego gdzieś robi, tak? Także tutaj sobie skontaktujemy, dlatego też już uspokajam, że rzeczywiście tutaj będzie jeszcze przynajmniej ta jedna, przynajmniej, ale myślę, że nie tylko, ale teraz mogę powiedzieć, że będzie ta linia około godziny gdzieś tam 10, żeby rzeczywiście było to na tak zwanym powrocie, że jak ktoś rano sobie pojedzie przykładowo gdzieś tam w jedno miejsce, po 2-3 godzinach, żeby mógł gdzieś tam wrócić, a nie czekać tylko kilka godzin więcej w tym momencie.
5: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju. Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
7: Pan z ministerstwa. Zapraszamy pan.
8: Zalewski Jacek, główny specjalista w Departamencie Energii Jądrowej. Rzeczywiście, szanowni państwo, w poprzednim tygodniu doszło do aktualizacji programu polskiej energetyki jądrowej, na którym nastąpiła pewna, nazwijmy to, ewolucja, a nie rewolucja. Jeżeli chodzi o program jądrowy, rzeczywiście dwie elektrownie jądrowe w Polsce. Prowadzimy w tym momencie dialog konkurencyjny, jeżeli chodzi o dostawcę technologii do drugiej elektrowni jądrowej, jak i jej ostateczną lokalizację. W tego typu sprawach pośpiech nie jest wskazany, także zbieramy wszystkie agregujemy dane i informacje na tematy właśnie takie, które z perspektywy programu są istotne. Jutro będę miał przyjemność zaprezentowania założeń udziału polskich firm, polskiego przemysłu w projektach jądrowych, jak i założenia całego programu, jeżeli chodzi o pierwszy projekt jądrowy na Pomorzu, no to prowadzone są w tym momencie negocjacje umowy EPC, kontraktu pod klucz. Dziękuję za uwagę.
9: Szanowni państwo, EDF dzisiaj w rozmowach przekonywał i jest przekonany o tym, że ma najlepszą technologię do wybudowania drugiej elektrowni jądrowej w Polsce i najbardziej efektywną. My z kolei jesteśmy przekonani, że mamy najlepszą lokalizację do budowy tej elektrowni. Dlatego myślę, że to spotkanie dzisiejsze w powiecie konińskim, jutrzejsze w Koninie, to jest dobre miejsce z dwoma odpowiednimi partnerami i cieszymy się bardzo, że mamy możliwość współpracy i rozmowy z EDF-em. Dziękuję.
10: Szanowni państwo, konwent wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej popiera w sposób zdecydowany lokalizację elektrowni jądrowej w naszym regionie. Jesteśmy wsłuchani w oferty tych poszczególnych firm i mam nadzieję, że te wszystkie plany się ziszczą i ta lokalizacja zostanie w Koninie wybrana i będzie tutaj budowana elektrownia jądrowa.
7: Chciałbym podziękować wszystkim tym, którzy są zaangażowani w to, żeby elektrownia atomowa powstała na terenie Konina. Jak wiemy, obejmie też część gminy Kazimierz Biskupi, z czego się cieszymy. Będzie to bardzo duży bodziec gospodarczy, nie tylko dla samego miasta Konina, ale także dla powiatu konińskiego i z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to zadanie inwestycyjne potężne, które będzie trwało ponad 10 lat. Ja wierzę w to, my wszyscy powinniśmy wierzyć, że to się uda, bo to musi się udać. Panie pośle, panie starosto, zaproszeni goście według poszczególnych prezencji. Bardzo dziękuję, że ten konwent wójtów i burmistrzów odbył się w Kazimierzu Biskupi, w gminie Kazimierz Biskupi. Bardzo dziękuję państwu.
5: Francuscy delegaci przyznają, że konińska lokalizacja zdaje się na tę chwilę nie posiadać minusów.
11: Prezentowane nie widać minusy na razie, ale trzeba poważnie to badać na bazie danych, które będą przedstawione poprzez PGE, PEJ i rządu polskiego. W sumie na końcu to rząd polski będzie decydować o lokalizacji. My będziemy zaprezentować projekty, jak budować tu w Koninie, jak budować w drugiej lokalizacji, jeżeli trzeba, i potem rząd będzie decydować. Ale dzisiaj nie widzę przeszkód, żeby mieć projekt jądrowy tutaj w Koninie, nie? Ale jeszcze nie mam wszystkie dane, więc trzeba troszkę poczekać, aby odpowiedzieć do końca.
5: Z drugiej strony przekonują, że to właśnie ich technologia jest najkorzystniejsza dla środowiska.
11: Nie tylko technologia, nasza oferta w ogóle. Technologia ma, co do tego, co tłumaczyłem teraz, że jest najbardziej efektywna. To znaczy, że zużywa mniej wody, mniej produkuje mniej odpady jądrowe na 1 MWh, który jest produkowany. I to jest, można to sprawdzić. To pierwsze. I po drugie, jesteśmy w sumie stąd, to znaczy w Europie. Wiemy, jak jesteśmy w Polsce od prawie 30 lat. Od 30 lat mamy kontrakty z firmami polskimi i współpracujemy. Czy tutaj, kiedy mieliśmy aktywy węglowe przy inwestycje, które realizowaliśmy w ciągu 20 lat, czy w sektorze jądrowym, bo ponad 80 firm z Polski pracowały z nami, żeby budować reaktory EPR w Europie i nawet na świecie w Chinach. Więc wiemy, jak współpracować na warunkach, które są tak zwane warunkach europejskich.
12: No wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że decyzja co do wyboru technologii, partnera technologicznego zapadnie w 2027 roku. Spodziewam się, że będzie to pierwsze półrocze 2027 roku, ale to ja się tak spodziewam i będę też na komisjach dopytywał o to, ażeby to stało się rzeczywiście w 2027 roku. Westinghouse będzie kolejnym elementem na budowy tej naszej, że tak powiem, oglądu naszego rejonu, ale także po tych działaniach będziemy chcieli podjąć kolejną ofensywę, polegającą też na warszawskich prezentacjach oferty konińskiej. Ja myślę, że, ale to jest moje zdanie i to jest trochę chciejstwo może poselskie, ale to lato rzeczywiście dało chyba karty w nasze ręce. Znaczy to lato pokazało, że woda jest tu kluczowa i kłopoty, które są spowodowane brakiem wody, w tym roku odbiły się znacząco na ocenie sytuacji. EDF, jak słyszymy, ma system, który pozwala nawet w krytycznym momencie przez 10 dni pracować niezależnie w momencie, w którym byłby kryzys wodny, a my z kolei dzisiaj zaprezentowaliśmy po raz kolejny, że mamy 3 stopnie zabezpieczenia wody w najgorszym momencie. Znaczy mamy po pierwsze ciąg jezior, po drugie mamy dodatkowo odkrywki zalane wodą, co powoduje, że tu jest około 300 ponad dzisiaj milionów metrów sześciennych w odkrywkach, 80 milionów w jeziorach, plus zabezpieczenie w Jeziorsku i w ciągu Warty, to jest 1 miliard metrów sześciennych wody i to zdecydowanie pokazuje, że my się takiego lata jak to lato i być może gorsze nie boimy.
5: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku. Jezioro Wilczyńskie oraz okoliczne akweny mierzą się z katastrofalnym spadkiem poziomu wód, co zagraża nie tylko walorom rekreacyjnym, ale i unikalnej czystości tych zbiorników. Wójt gminy Wilczyn, Grzegorz Skowroński, wskazuje, że kluczowy dla ratowania regionu projekt przerzutu wód utknął w martwym punkcie z powodu przedłużających się procedur biurokratycznych i braku decyzji środowiskowej.
13: Grzegorz Skowroński, wójt gminy Wilczyn. Tak, woda opada i powiem, ponieważ mamy pomosty pływające, przesunęliśmy tym roku do lustra wody o prawie 8 metrów. Czyli to bardzo świadczy o tym, że ta woda opada i ona opadła blisko 85-90 cm, powiedzmy metr. Czyli już na lustrze wody na Jeziorze Wilczyńskim tracimy około 7 metrów od stanu, który był tak w latach jeszcze 2009, można powiedzieć. Także martwi nas to, bo stoimy w miejscu z projektem, który planowaliśmy, czyli przerzut wód z Jeziora Gosławskiego, czyli z kanału Warta-Gopło do zbiornika Kazimierz Północ, czyli w gminie Kleczew do Jabłonki. Stamtąd miało się przelewowo woda przelewać do zbiornika Jóźwin 2B, czyli na terenie gminy Kleczew. Kleczew i gminy Wilczyn, to spowodowałoby szybszy wzrost wody i automatycznie, gdyby się podniósł poziom wody do ileś tam, nie pamiętam w tej chwili, metrów nad poziomem morza, a powinno być to około 94 metrów nad poziomem, wtedy by to byłby taki już ostateczny, końcowy bilans, ale gdyby nam ten projekt wyszedł, co mówiłem o tej przerzucie, to Jezioro Wilczyńskie w przeciągu 8 lat podniosłoby się około 2 metrów. To było bardzo dużo, bo ponieważ w tej chwili to jest, robi się zagłada pięknego jeziora. Jezioro zaczyna tracić na jakości wody, czyli mamy jeszcze w niektórych odcinkach, bo jezioro nam się podzieliło na 4 części. W niektórych miejscach mamy jeszcze pierwszą klasę czystości, w niektórych jest druga klasa czystości, ale ta druga klasa świadczy o dobrej przejrzystości. Zresztą w naszym jeziorze są sielawy, a sielawa niestety nie będzie w brudnej wodzie, tylko krystalicznie czystej. I my, i jak jezioro Tręby, słyniemy z tej jakości wody i to jest plus dla nas, ale martwimy się, że ta woda ciągle opada. Po prostu nie mamy decyzji środowiskowej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska miał, takie były założenia i takie obietnice, że będziemy mieli decyzję w sierpniu, natomiast teraz mamy, że ze względu na trudny charakter sprawy w październiku, koniec października, więc to się niepotrzebnie przedłuża moim zdaniem i powinna być podjęta decyzja albo tak, ponieważ jest spięcie finansowe, zarówno z pieniędzy zewnętrznych, czyli unijnych, pieniędzy, samorządy również zabezpieczyły pieniądze, kopalnia zabezpieczyła pieniądze, więc spięcie finansowe byłoby, kwestia tylko biurokracji, żeby to wszystko pasowało. Mamy spotkania, zawiązaliśmy komitet, mam przyjemność bycia w tym komitecie z ramienia Stowarzyszenia Pobliskiego Parku Krajobrazowego, którego jestem wiceprezesem i uczestniczy również wójt Jakub Wit w tych spotkaniach, czy burmistrz Witkowa Krzysztof Szeszorek. Staramy się, ale my jesteśmy tylko malutkim paluszkiem na całej dłoni w tej machinie. Jeżeli nam nie pomoże góra, no to chyba zostanie to tak jak jest i wtedy będziemy walczyć o tą wodę w inny sposób. Jeszcze nie wiem jaki, ale na pewno nie pozwolimy zabierać wód gruntowych do wypełniania zbiornika pokopalnianego, bo w tej chwili chodzą pompy. Pompy pompują wodę gruntową, która jest w cyklu z takim zamkniętym. Zasila ten zbiornik Kazimierz, przepraszam, Jóźwin 2B. Prostym przykładem dla mnie to jest tak, ponieważ tereny tutaj Ślesin, Puszcza Biniszewska, to są tereny, które są niżej położone od moich terenów, moich jezior. I z tych jezior, jak gdyby z tych wód gruntowych, woda, jeżeli jest odpompowywana niżej, to ona przedostaje się dalej. Najlepszym przykładem, ja uważam, to jest bardzo wysoki, niespotykany poziom wód w Puszczy Biniszewskiej. Możemy jechać do Konina, możemy obserwować już Kazimierza, ile się potworzyło jeziorek, jakie są one pełne, te jeziora. To nie jest nic innego, to jest woda, która z góry spływa, czyli ściągana jest do wypełniania zbiorników pokopalnianych, ale jednocześnie w ten sposób wody dostaje gruntowe binisze, a my cierpimy na to.
5: Ale równocześnie ta chociażby odkrywka Kazimierz już jest zapełniona dawno temu, też tam nic dookoła się nie dzieje. Tutaj Wody Polskie widzę, że za bardzo tak nie pomagają waszym jeziorom, więc w zasadzie tak troszeczkę może głupio się zapytam, ale o co chodzi? Dlaczego tak bardzo to wszystko stoi w miejscu pana zdaniem?
13: No właśnie, Wody Polskie, gdzie mają dbać o zasoby wodne, tak? Uważaliśmy, że jeżeli będzie ten zbiornik dopełniony, stanie się to zbiornikiem retencyjnym, który, gdy tak zwana retencja, no bo ja nie mogę zrozumieć, że jedno, jeżeli się rzeki w warcie, tak jak teraz jest niski poziom, to nikt nie będzie pompował do zbiorników pokopalnianych, bo jest niski poziom, musi być żeglowność, musi kanał ślesiński być żeglowny i to, my to doskonale rozumiemy, ale trafiają się okresy, gdzie jest nadmiar wody w zbiorniku Jeziorsko, nadmiar wody jest, która spływa i w warcie, i ona jest zrzucana do Gopła. Bo obecnie jest niski poziom. Pompy chodzą, pompują, jest to nawet zastraszająco niski poziom wody w warcie. Ale ta woda, idąc do Gopła, jest skierowana bezpośrednio, gdzie słodka woda, która mogłaby zasilać nasze jeziora, nasze grunty rolnicze, Wielkopolska stepowieje, a my zrzucamy ją do Bałtyku poprzez Gopło. Dla mnie niezrozumiały temat i nie wiem, Ministerstwo Ochrony Środowiska, to jest środowisko. Wody polskie to jest zadbać o wody. Mówi się dużo o tym, a zostawia się nas jako samorządy w sytuacji trudnej. Powinniśmy usiąść, siadamy często, ale znaleźć wspólny kompromis na to, na co oczekujemy. My ciągle jesteśmy zwodzeni, jak nie przez jedną grupę, drugą, trzecią. Ja mieszkańcom ogłosiłem sukces. W tej chwili już nie chcę podać nawet małego palca, gdzie wcześniej mówiłem, oddaję całą dłoń za to, że ten sukces się uda. Nie udaje się i nie wiem w tej chwili. Jestem 16 lat włodarzem gminy, ale tego zrozumienia nie mogę zrozumieć. Ale nie poddajemy się. Staramy bynajmniej pracować nad tym tematem. Jeśli do tego nie dojdzie, musimy wykorzystywać media, nie tylko tak jak tutaj państwo, ale już ogólnopolskie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby mieć spięcie finansowe. Pieniądze bezpośrednio były dedykowane na ten cel, ponad 30 milionów złotych z Unii Europejskiej. No i jeżeli to zadanie nie będzie wykonane już wkrótce, to już czujemy oddech, będziemy musieli te pieniądze z powrotem oddać, czyli już nigdy nie zrobimy tego, co jest zaplanowane. Są zrobione decyzje, tak jak powiedziałem, wszystkie środowiskowe rzeczy, które od nas żądano. Wykonała kopalnia, zrobiła kopalnia, zapłaciła już na miliony złotych, się w tej chwili przelicza te ekspertyzy środowiskowe, ekspertyzy wszystko, ptaszków, zwierzątek żyjących, bagiennych, wszystko jest to zrobione, więc nie wiem, dlaczego nie dostajemy decyzji. Ja rozumiem, że chodzi o wartę, o jeziora, które żeby warta po prostu była rzeką żeglowną, no ale to ja mówię, każdy mądry, zdroworozsądkowo myślący nigdy nie weźmie tej wody z warty, żeby zasilać przy niskim poziomie warty.
5: Samorządowcy ostrzegają, że bez opóźnianych decyzji administracyjnych regionowi grozi bezpowrotna utrata ponad 30 milionów złotych dofinansowania unijnego i dalsza degradacja środowiska.
0: Konin FM.
14: Konin FM.
0: Naturalnie, że
14: przegląd wydarzeń tygodnia.
5: Niewiele jest takich miejsc w naszym województwie. Pasieki edukacyjne, które powstały dzięki środkom samorządu wielkopolskiego, zapraszają na bezpłatne zajęcia, podczas których można przekonać się na własne oczy, jak za sprawą pożytecznych owadów powstaje miód, jak dawniej wyglądała praca pszczelarza i jak bardzo dziś wpływ człowieka na środowisko przekłada się na życie zapylaczy. Taką edukacyjną pasiekę najbliżej Konina znajdziemy w Trąbczynie Dworskim, przy granicy gminy Zagórów z gminą Żgów. To miejsce odwiedzają nie tylko wycieczki szkolne czy półkolonijne, ale także koła gospodyń wiejskich z całego regionu czy rodzice z dziećmi. O tym wszystkim opowiedział nam pszczelarz Władysław Poprawski.
15: Jesteśmy w Trąbczynie, to jest gmina Zagórów w powiecie słupeckim, a razem ze mną pan Władysław Poprawski z pasieki pod akacjami, bo właśnie w tym miejscu jesteśmy, w miejscu, gdzie samorząd województwa wielkopolskiego przy wsparciu samorządu została stworzona pasieka edukacyjna. Dzień dobry, witam.
16: Witam, dzień dobry, kłaniam się panu.
15: Panie Władysławie, miałem okazję przed chwilą obejść te wszystkie miejsca, które też obchodzą wycieczki, i to nie tylko wycieczki z dziećmi, o czym też będziemy za chwilę mówić, ale zacznijmy może od tego, kiedy jest sezon na to, żeby tutaj się wybrać? W jakich miesiącach można przyjechać tutaj do Trąbczyna?
16: Sezon i działalność pasieki edukacyjnej zaczyna się od maja do końca września. Dlatego, że to jest taki sezon i wycieczkowy, i sezon pszczelarski, gdzie można tą pszczołę zobaczyć, jak pracuje, co się z nią dzieje, prawda? Mało to, mamy pszczoły na balkonie, gdzie dzieci i dorośli, pszczelarze raczej idziemy w teren popatrzeć, ale tak jak wcześniej powiedziałem, mogą tą pszczółkę zobaczyć za szybą, bezpiecznie, bez żadnego stresu, a zwłaszcza dzieci, gdzie są bardzo zainteresowane, no robią dziwne miny przy przybliżeniu nawet do szyby, żeby popatrzeć na te pszczółki.
15: Ale tutaj też jest właśnie coś, co przypomina trochę muzeum, tak? Są różne eksponaty, które świadczą o tym, jak kiedyś to pszczelarstwo wyglądało. Może też od razu zahaczę o trochę pokrewną dziedzinę, bartnictwo, tak? Bo chyba to w ogóle było na samym początku, przed pszczelarstwem. No właśnie, co można zobaczyć u pana tutaj w tych pomieszczeniach, które zostały przystosowane z jakimś środką z samorządu województwa wielkopolskiego?
16: Proszę pana, jeżeli chodzi o barcie, tu nie mamy nic wspólnego. Barcie to były rodziny pszczele, które znajdowały sobie miejsce w dziuplach, w kłodach drewnianych. Natomiast u nas są ule właściwie przedwojenne. Mogę też zaznaczyć i powiedzieć nazwisko pana Warlińskiego. Ule ze Słomy, ul warszawski pożeżany ze Słomy, ul wielkopolski ze Słomy, które były wykonane przed wojną. Również mogę zaznaczyć, że pan Warliński Józef był założycielem koła pszczelarzy w Koninie. Właściwie trzech pszczelarzy z Grodźca: Warliński, Przespolewski i Przespolewski i Warliński i Orkowski Józef. Proszę pana, było to trójka pszczelarzy, którzy założyli w 1939 roku, krótko przed wojną, koło pszczelarzy w Koninie. Są ich to ule słomiane, których gospodarowali. Myślę, że przed wojną i po wojnie również te ule jeszcze były, jeżeli chodzi o założenie, pszczelarzenie w tych takich starych już ulach, których dzisiaj rzadko się spotyka.
15: Proszę powiedzieć trochę, jak wygląda taka wycieczka standardowa. Od czego się to zaczyna i co właśnie dokładnie mogą po kolei zobaczyć różne grupy zorganizowane, które tutaj przyjadą?
16: Proszę pana, no wycieczka każda jedna, to jak już wiadomo, pasieka edukacyjna, każdy chce zobaczyć tą pszczołę z bliska. Tak jak wcześniej powiedziałem, te pszczoły na balkonie robią furorę, dzieci nie odchodzą od szyb, od okna, widzą matkę zaznakowaną danego roku. Mogę też jeszcze powiedzieć, że mamy 5 kolorów. Pierwszy kolor to jest biały, drugi jest żółty, trzeci jest czerwony, czwarty jest zielony i piąty jest niebieski. Rok 2025 jest kolorem niebieskim, jeżeli chodzi o znakowanie matek pszczelich. Jest zainteresowanie. No, nie ukrywam, że każda wycieczka, jeżeli chodzi o przedszkole, szkoły, jest próba miodu, jest wafelek, jest miód. To jest też atrakcja dla dzieci. No, dzieci się cieszą, bawią się, poznają, powiedzmy, pracę pszczół bezpośrednio na pasiece.
15: A to znakowanie jest po co?
16: Proszę pana, znakowanie matek jest to potrzebne ze względu na no, różnego rodzaju sytuacje. Matka danego roku jest, tak jak ten rok, niebieska. No wiadomo, że jeżeli pszczelarz nawet kupi taką matkę, to wiadomo z którego roku. Tu no, nie ma możliwości jakiegoś tam niewiedzy. Kupi niebieską, to jest roku 2025, ale jak kupi białą, to jest 5 lat do tyłu. Właściwie matka już jest bezwartościowa. Chodzi o ten czas. Matka w pierwszym roku znosi od 2,5 do 3 tysięcy jaj, ale matka, która już ma 3 lata, a w czwartym roku znosi 1000 do 1500. Więc to jest ta różnica. Rozwój wtedy rodziny jest o wiele, wiele no nieporównywalne do matki, która jest

0: trzeba nakarmić, trzeba leczyć, a przede wszystkim, jeżeli chodzi o warozę, która jest groźną chorobą i tu, jeżeli ktoś nie leczy, rodzina nie przeżyje na pewno.
1: Czy to jest zgliniec amerykański, czy to jest coś innego?
0: To jest zupełnie coś innego. Zgliniec amerykański właściwie jest też groźną chorobą, ale na dzień dzisiejszy jest to wyleczalna sytuacja. No nie będę opowiadał.
1: Mieliśmy takie przygody, widzieliśmy znaki przy drogach kilka lat temu, które stały.
0: U nas mieliśmy w 2022 teren zapowietrzony. Mieliśmy gminę Kramsk, ale zostało to już zlikwidowane, zapowietrzenie. Także dzisiaj, jeżeli chodzi o powiat koniński, na pewno jest wolny od tej choroby, jeżeli chodzi o zgniłec.
1: No to teraz jeszcze będę kontynuował tę serię pytań, które mogą wydawać się dla pana może takie bardzo proste, ale no, ja nie znam odpowiedzi na te pytania. Jak to się dzieje? Znaczy tak, jeżeli mamy na przykład właśnie taką rodzinkę pszczelą, która sama mieszka w ulu, to możemy jakoś ją rozmnożyć, żeby stworzyć drugi ul? Jak to się dzieje, że na przykład ktoś od zera chce zacząć sobie swoje pszczółki hodować? Skąd to wziąć?
0: Proszę pana, naturalny rozwój rodziny to jest rojenie się. Rodzina, która się wyroi, wyroi się z matką starą. Prawda, no rójkę trzeba zebrać, obsadzić w ulu i tym sposobem ma pan rodzinę. Jest to rozwój rodzin pszczelich naturalny. Na dzień dzisiejszy my robimy odkłady pięcioramkowe, gdzie przy produkcji matek bierzemy z danej rodziny po dwie ramki z czerwiem z pszczołami, z następnej też dwie z pszczołami. Łączymy to, dodajemy matkę jednodniową i proszę pana, matka musi się unasiennić, kopuluje z trutniem w górze. W zasadzie przyjmuje koło od 9 do 12 trutni, co stanowi około 5 milionów plemników, co jej powinno wystarczyć na okres 5 lat pszczelarzenia. Ale te czasy się tak zmieniły, że właściwie w trzecim roku matki tracą jakby tą aktywność i te rodziny słabną. Matka, tak jak wcześniej powiedziałem, nosi jajek na dobę około 1500, a w pierwszym roku od 2,5 do 3. W związku z powyższym ten pierwszy rok, drugi rok jest aktywny, rodziny, tak jak powiedziałem, od 60 do 80 tysięcy nawet dochodzą, jeżeli chodzi o jedną rodzinę.
1: A ten spadek z tych 5 do 3 lat, o którym pan wspomniał, jest spowodowany czym? Jakością środowiska, w którym żyjemy też?
0: Myślę, że tak. Pszczoły chyba nie nadążają nad sytuacją i nad zmianami klimatu, nad sytuacją, co dzisiaj mamy, co dzisiaj widzimy, prawda? No, zima powinna być zima. Mało to. Rodziny pszczele powinny na okres zimy być właściwie do 15 września zakarmione i powinno im starczyć pokarmu, powiedzmy, do początku kwietnia, do maja, ale ze względu na to, że te zimy mamy takie właściwie plusowe, o jakimś tam minusie małym, pokarm zostaje, matka czerwi też przez okres zimy, ta rodzina więcej spożywa pokarmu i no padają. Z reguły rodzina przeżywa okres zimy przy minus, ona się mrozu nie boi. W okresie na przykład grudnia przy minus 10 stopni, proszę pana, zużywa w granicy 150-200 gram pokarmu. Ale jeżeli jest plusowa temperatura, no to są te efekty, powiedzmy, no, niekorzystne dla przezimowania pszczół.
2: W Turku powstanie nowoczesne centrum przesiadkowe, które ma połączyć różne formy transportu i poprawić dostępność komunikacyjną miasta. Samorząd liczy, że nowy dworzec przyciągnie także przewoźników dalekobieżnych. W temacie przystanku na konferencji prasowej wypowiadał się burmistrz Romuald Antosik.
3: Myślę, że powinniśmy tutaj się rzeczywiście spotkać, ponieważ no jest to jakieś wydarzenie, jeżeli chodzi o miasto Turek, ponieważ po 20 paru latach uruchomiliśmy komunikację miejską to w tym momencie, ponieważ chcemy sprawdzić, jest to program pilotażowy, czy rzeczywiście taka komunikacja sprawdzi się w naszym

0: naszym mieście, czy rzeczywiście jest ona potrzebna. Przypomnę, że Turek nie jest dużym miastem, jeżeli chodzi o powierzchnię, bo ma tylko 16 km², więc tak na dobrą sprawę, jak ktoś się dobrze zaweźmie, to z jednego końca miasta w drugi koniec miasta w ciągu tego pół godziny, 40 minut przejdzie. Ale to nie chodzi o to, żeby robić jakieś tam sobie tutaj challenge, żeby przejść rzeczywiście i udowodnić, że można przejść to miasto, tylko tu chodzi przede wszystkim o dwie rzeczy. Po pierwsze, osoby starsze, które rzeczywiście mogą mieć problemy, że tak powiem, z poruszaniem się, a chcą się udać, czy to do lekarza, czy to do sklepu, czy to nawet do kościoła, czy na cmentarz, żeby iść na groby bliskich. I druga grupa osób to oczywiście jest też młodzież, która rzeczywiście w tym momencie często idzie pieszo do szkoły, albo ewentualnie rodzice ich dowożą. W momencie, kiedy rodzice dowożą młodzież do szkoły, zwłaszcza widzimy to przy szkołach średnich, no to miasto się korkuje. I to jest właśnie kolejny element, który nam tutaj przyświeca, przede wszystkim, żeby troszeczkę odkorkować miasto, i mieszkańcy Turku, którzy będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej, być może rzeczywiście przesiądą się z własnych samochodów na te autobusy. Dlatego też liczymy, że to trochę pozwoli nam również w przyszłości oczywiście, no bo nie oczekujmy cudów po jednym czy po dwóch dniach, że to miasto zostanie w jakimś stopniu odkorkowane. Najważniejsze, żeby z powrotem mieszkańców Turku przyzwyczaić do tego, że jest coś takiego jak komunikacja miejska, że jest transport publiczny, i wtedy, jak się to sprawdzi, będziemy rozwijać dalej te linie. Na dzień dzisiejszy mamy dwie linie autobusowe. Nazwaliśmy ją 1 i 2, chociaż były na początku kolory, ale mówię tak, jak jeden kolor będzie taki, a drugi będzie nie taki, to zaraz powiedzą, że nie wiadomo czemu, no bo to różnie bywa, tak? Jest to oczywiście bardzo ruchomy, jeżeli chodzi o ten plan, to na dzień dzisiejszy to już mówię i podkreślam. Tych linii możemy ewentualnie również dołożyć, czy ewentualnie przystanków, oczywiście tam, gdzie są te przystanki. Będziemy poszerzać te przystanki autobusowe o kolejne przychodnie lekarskie, na których miejscu na dzień dzisiejszy nie ma takich, ale to jest cała procedura związana z ustawą, która nam nakazuje, że to Rada Miejska musi uchwalić po prostu miejsce przystankowe. Ale będą, uspokajam, te przystanki przy tych największych przychodniach lekarskich, celowo nie mówię nazwy, bo wiadomo, żeby zaraz nie było, a dlaczego wymieniłem jedną nazwę, drugiej nazwy nie wymieniłem, a tych przychodni jest naprawdę parę, to właśnie z myślą o tych osobach, które potrzebują pomocy tam lekarskiej, potrzebują porady medycznej, to w tym momencie tam również te przystanki będą. Autobusy kursują od poniedziałku, dzisiaj właśnie ten początek mieliśmy, od poniedziałku do soboty. Ta częstotliwość nie jest na dzień dzisiejszy być może zbyt duża, natomiast kwestia jest tego typu, my nie chcemy, żeby to były puste autobusy jeździły, tylko żeby rzeczywiście na początku zobaczyć, jak mieszkańcy reagują. Nie mówię o tych, co komentują w internecie, bo dla mnie to są dwa rodzaje komentatorów. Jedni to robią dla rozrywki, drudzy jakąś może terapię przechodzą po prostu, że muszą zawsze wszystko skomentować. Natomiast chodzi o to, że jak są jakieś cenne uwagi, my je bierzemy pod uwagę. My reagujemy w taki sposób, że jeżeli widzimy, że ktoś mówi, a czemu nie ma przystanku to czy tu, to pani Marta, pani kierownik wydziału, która zajmuje się bezpośrednio właśnie tym transportem, tą komunikacją miejską, w tym momencie rozmawiamy na ten temat, jak ewentualnie poszerzyć linię, albo ewentualnie jak przestawić już po prostu te autobusy. Jeszcze dobrze nie wyruszyły, już rozmawiamy o kolejnych takich tych potrzebach. Chciałbym, żeby to się sprawdziło. Chciałbym, żeby to było uruchomione. Zrobiliśmy to w sposób nieodpłatny dla mieszkańców Turku, bo też pytania są... Wiadomo, że no ktoś za to zapłaci. No wiadomo, to idzie z budżetu miasta. Wiele różnych rzeczy finansujemy z budżetu miasta i myślę, że na ten okres do końca roku 2026 robimy to nieodpłatnie. Nie mówię, że potem będzie to nieodpłatnie, ale też nie mówię, że będzie odpłatnie. Prawdopodobnie wprowadzimy to, że jak będzie ktoś miał kartę mieszkańca, to wtedy będzie poruszał się tą komunikacją miejską nadal nieodpłatnie. Natomiast to dopiero określimy, jak zobaczymy, czy jest w ogóle zapotrzebowanie i jakie jest zapotrzebowanie. Czy na większe autobusy, czy na busy, bo to też może się okazać, że wystarczą busiki w tym momencie, bo wszyscy gdzieś tam mówią, no komunikacja, potem jak przychodzi co do czego, to nie będzie ktoś tym chciał jeździć. To dopiero się okaże. To to dopiero sprawdzimy, jak to będzie wyglądać. Skomunikowane są wszystkie praktycznie części miasta. No wiadomo, że każdemu poddomnemu nie zrobimy przystanku tak naprawdę, bo jedni by się cieszyli, drudzy by się nie cieszyli, że cały czas tam gdzieś mają autobusy. Na tych przystankach, które obowiązywały od lat 80., 90., 2000, to te przystanki funkcjonują. Poszerzymy je o kolejne przystanki tam, gdzie rzeczywiście powstała przykładowo przychodnia lekarska, gdzieś jak po prostu powstał jakiś obiekt użyteczności publicznej, przy którym by chcieli się tutaj mieszkańcy ewentualnie wsiąść albo ewentualnie wysiąść, i tak to będzie, tak to będzie wyglądać. Mamy po 19-20 przystanków mamy także na Turek na chwilę obecną, to jest to naprawdę spora liczba, aczkolwiek mówię, jeszcze kilka tych przystanków powstanie nie dlatego, że gdzieś zapomnieliśmy, tylko dlatego, że pewną procedurę musimy tutaj przeprowadzić. Jest to jeden z etapów, które robimy, jeżeli chodzi o transport publiczny, ponieważ jak Państwo doskonale wiecie, transport publiczny dla mnie był zawsze ważną dziedziną. Jakby się ktoś zapytał, dlaczego dopiero teraz, bo dopiero niedawno odzyskaliśmy teren po byłej kolejce wąskotorowej od powiatu galickiego i dopiero teraz możemy przystąpić do jakichkolwiek działań. Przez 10 lat byliśmy w pewnym sensie, można powiedzieć, zamrożeni komunikacyjnie, bo w momencie, kiedy obiekt po dawnym dworcu PKS został sprzedany, tereny po byłej kolejce wąskotorowej były oddane powiatowi galickiemu, to właściwie nie mieliśmy miejsca na terenie miasta, takiego sensownego miejsca, bo nie chodzi mi, żeby gdzieś na obrzeżach robić dworzec, bo dworzec powinien być w centralnej części miasta. I ten teren po kolejce wąskotorowej jest w centralnej części miasta. Pierwszy etap przeszliśmy już taki, że przejęliśmy tereny, tam hektar 77 i już mamy podpisaną umowę z Urzędem Marszałkowskim, co jest naprawdę dużym ukłonem również do pana marszałka, bo to, co jest dobre, trzeba powiedzieć od razu, że rzeczywiście są rzeczy, które rzeczywiście bez wsparcia Urzędu Marszałkowskiego byśmy nie zrobili. Chcemy wybudować to centrum przesiadkowe, dla nas to jest dworzec, no ale wiadomo, że nomenklatura unijna wymaga pewnych określeń, nie będzie to centrum przesiadkowe i liczymy na to, że ten dworzec przede wszystkim stanie się magnesem również dla kursów dalekobieżnych. Jak ktoś będzie jechał przykładowo z Włocławka w kierunku Katowic, to zawsze może mieć ten postój w tym momencie nawet kilkuminutowy czy kilkunastominutowy w takim turku i wtedy ktoś ewentualnie może wsiąść, ktoś może wysiąść po prostu w tym momencie i to jest pierwsza taka rzecz, czyli ten magnes. I druga rzecz, poprawa bezpieczeństwa dla podróżnych. Bo na dzień dzisiejszy, jak Państwo zobaczycie, to na przystankach koło byłego dworca, nawet przy ulicy Dworcowej, bo ta nazwa pozostała cały czas, widzicie Państwo, ile tam się kumuluje młodzieży w godzinach tych porannych i w godzinach tych popołudniowych, kiedy kończą lekcje. I to jest też niebezpieczne zarówno dla nich, jak i dla kierowców, kiedy tam się przemieszczają. Dlatego też kolejnym etapem naszym już jest takim, że już kontynuujemy rozmowy o przejęcie dalszych terenów po kolejce wąskotorowej, a mianowicie tam, gdzie jest były dworzec tej stacyjki kolejki wąskotorowej, chcemy odzyskać do Alei Jana Pawła II cały ten ciąg pieszo-komunikacyjny i tam wtedy przejście będzie od tego ronda, nie dookoła będzie trzeba chodzić na ten dworzec, który powstanie, tylko do tego czasu zdążymy już po prostu przejąć te tereny i na skróty rzeczywiście młodzież, czy to z liceum, czy to z technikum, czy to ze szkół, tutaj będzie mogła się dostać 200 metrów, 300 metrów jest raptem będzie do tego nowego dworca.
1: Inwestycja ma być gotowa w połowie 2028 roku, a jak podkreśla burmistrz Turku Romuald Antosik, jej realizacja to szansa na wyjście miasta z wieloletniego komunikacyjnego zastoju.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wielkopolskę Wschodnią odwiedzili przedstawiciele ambasady Francji oraz koncernu ADF, aby ocenić potencjał regionu konińskiego pod kątem budowy drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Wizyta wiąże się z trwającym dialogiem konkurencyjnym, w którym Konin rywalizuje o tę kluczową inwestycję energetyczną z Bełchatowem.
3: Szanowni Państwo, witamy serdecznie w gminie Kazimierz-Biskupi w powiecie konińskim. Dziś odbyło się posiedzenie konwentu wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej właśnie w tej gminie z udziałem naszych gości, pana dyrektora i przedstawicieli firmy EDF, francuskiej firmy konsorcjum, które jest liderem w budowie elektrowni atomowych na całym świecie. Dziś spotkanie było poświęcone wpływowi potencjalnej lokalizacji tej takiej elektrowni tu, rozważanej tu w Koninie, w tym powiecie, na nasze funkcjonowanie. W spotkaniu uczestniczyliśmy dyskutując i prezentując nie tylko walory, dzisiejsze walory powiatu konińskiego, którymi są nie tylko rolnictwo, ale również turystyka i rekreacja. przy dobrze funkcjonującym od blisko 80 lat, czy ponad 80 lat w sektorze górniczo-energetycznym. Dziś stoimy przed kolejnym wyzwaniem, bardzo ważnym z punktu widzenia rozwoju tego powiatu, tego regionu również. To jest stworzenie nowych miejsc pracy, ale również alternatywy dla wygaszanego sektora górniczo-energetycznego w takim wydaniu konwencjonalnej energetyki. Może oddam głos naszym gościom, panu posłowi, może w pierwszej kolejności, który jest szefem Komisji Energii w parlamencie i również na bieżąco prowadzi ten projekt.
4: Szanowni Państwo, sztab atomowy Atom w Koninie działa, jak Państwo widzicie. To jest kolejna odsłona naszych działań. Pierwsza to była, jak Państwo pamiętacie, duża bardzo konferencja w Koninie. Później była wizytacja wszystkich potencjalnych inwestorów. Teraz każdy z inwestorów przyjeżdża na indywidualne, jemu dedykowane spotkanie do naszego regionu. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest EDF, wcześniej był Okandu, będzie także Westinghouse. Co bardzo ważne, nasi przyjaciele z Francji bardzo stawiają na local content, dlatego to spotkanie będzie dwudniowe. W pierwszym dniu mamy, za chwilę pojedziemy, poza tym spotkaniem, o którym pani starosta mówiła, pojedziemy zobaczyć, jak wygląda cały powiat, szczególnie w kontekście wody. My już byliśmy, żeby zobaczyć śluzę w Morzesławiu, żebyśmy widzieli, jak wygląda transport wody ze strony Warty. Byliśmy na bloku energetycznym w ZE-PAK, żeby zobaczyć z góry. Pojedziemy także do Lichenia, żeby zobaczyć z wieży bazyliki, cały ciąg jezior, ale za chwilę będziemy także na zbiornikach pokopalnianych, między innymi w Kleczewie, czy zbiornik Kleczew, czy na Malcie, czy w Kozarzewku. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne. Dzisiaj także InPlus zaprezentował wyniki swoich badań, znane już Państwu zapewne, ale nigdy dość powtarzać. Wnioski z badań, które zostały do tej pory przeprowadzane, wskazują, że Konin jest naprawdę bardzo dobrą lokalizacją i obiektywnie, zacytuję słowa, które powiedział przedstawiciel firmy InPlus, najlepszym w Europie, w Polsce środkowej. A tymczasem, panie Dichon, zapraszam.
5: Dzień dobry Państwu. EDF z Francją pragną zostać wybrany jako partnera strategicznego dla budowy drugiej elektrowni jądrowej tutaj w Polsce. To jest dla nas duży zaszczyt być zaproszony przez Ministerstwa Energii do konkursu, który jest zorganizowany, żeby wybierać ten partner. Jesteśmy dzisiaj, żeby podkreślić, jakie są atuty naszej oferty, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o, jak pan poseł podkreślał, local content i wszystkie te atuty, które my jako operator możemy wynieść tutaj. To znaczy, że jak budować z władzy lokalnymi, jak budować elektrowni, bo to jest duże inwestycje, które ma zaangażować wszystkie. Więc jesteśmy, żeby dzisiaj zaprezentować nasze oferty, ale nie tylko, żeby odpowiedzieć na pytania, które będą w trakcie dwóch dni zadane. Dziękuję bardzo i dam głos przedstawiciel ambasady Francji, pan Hugues Interland.
6: Au nom de l'ambassadeur de France en Pologne, Étienne de Poncien, je veux remercier déjà les autorités locales pour leur accueil et pour la visite du site.
7: W imieniu ambasady Francji w Polsce i pana ambasadora, pana Etienne de Poncin, chciałbym przede wszystkim podziękować władzom lokalnym tutaj, które nas goszczą i które pokazały nam cały region.
6: Il y a un peu plus d'un an, la France et la Pologne ont signé un accord, le traité de Nancy, qui était accompagné d'un plan de coopération sur le nucléaire civil.
7: Niecały rok temu Polska podpisała z Francją traktat w Nancy, w którym mowa była również o energetyce jądrowej cywilnej.
6: L'enjeu maintenant est donc de faire vivre ce plan de coopération et le projet présenté par EDF est soutenu totalement par l'ambassade de France ici en Pologne et par les autorités françaises plus généralement.
7: I chodzi teraz o to, żeby te postanowienia tego traktatu wprowadzić w życie. I tutaj projekt EDF jest jak najbardziej wspierany zarówno przez ambasadę Francji w Polsce, jak i w władze francuskie.
6: L'implication des autorités locales, l'implication de tous les industriels polonais est évidemment un souci permanent pour tous les projets qui sont menés par les industriels français et par EDF en particulier. Et donc l'ambassade apporte son soutien ici en Pologne.
7: Zaangażowanie zarówno władz lokalnych, samorządowych, jak i zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw jest dla nas zawsze bardzo cennym wkładem i z tego względu również ambasada bardzo wspiera ten projekt.
6: Merci à tous.
7: Dziękuję Państwu.
1: Ostateczna decyzja dotycząca wyboru partnera technologicznego oraz lokalizacji drugiej elektrowni jądrowej ma zapaść ze strony polskiego rządu w 2027 roku.
2: Konin FM. Konin FM. Natura. Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Gmina Dopiewo w powiecie poznańskim. Gmina Dopiewo położona jest przy zachodniej granicy Poznania i jest z nim doskonale skomunikowana. Dojazd do centrum zajmuje niespełna 20 minut, do lotniska Ławica zaledwie 10. Ponadto w pobliżu znajdują się węzły autostrady A2 Bóg 9 km i Głuchowo 6 km. Urokliwe zabytki architektury świeckiej i sakralnej i naturalne piękno przyrody, m.in. rezerwat ornitologiczny w Trzcielinie czy Żarnowieckie Źródełko, w harmonijny sposób łączą się tu z dynamicznym rozwojem budownictwa mieszkalnego. Centrum Życia Społecznego i Kulturowego stanowi od ponad 60 lat Gminna Biblioteka Publiczna, proponując różnorodny program wydarzeń, m.in. koncerty, spotkania autorskie czy imprezy plenerowe. Wśród osób ceniących sobie aktywne spędzanie czasu, uznaniem i popularnością cieszy się boisko Orlik 2012, nowoczesna hala sportowa, siłownia i sala do aerobiku Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Bliskość Wielkopolskiego Parku Narodowego zachęca do pieszych i rowerowych wędrówek. Działania proinwestycyjne związane z ochroną środowiska i edukacyjne podejmowane przez gminę Dopiewo zostały zauważone i docenione w ogólnopolskich konkursach m.in. gmina Fair Play, Przyjaźń Środowisku czy Teraz Polska. Czytamy na powiat.poznań.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie to ludzie pracujący 24 godziny na dobę, ponieważ kryzysowa sytuacja może pojawić się w każdej chwili. Jak liczna jest ta drużyna i jak dzielą się zadaniami? O wszystkim opowie Paweł Figurski, kierownik wydziału.
9: Czyli potrzebujecie całkiem sporego, tak mi się wydaje, teamu, który jest w stanie objąć te wszystkie tutaj wymienione problemy, które mogą się pojawić. Jak się dzielicie tymi obowiązkami? Ilu was jest?
10: Znaczy, cały wydział liczy 5 osób. Z czego mówię, ja jestem kierownikiem tego wydziału, ale też i pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych. Ponieważ, mówię, administracja samorządowa i rządowa niestety oprócz tych informacji jawnych zajmuje się też rzeczami, które są klasyfikowane i zawsze musi w takiej instytucji być osoba, która dba o to, żeby te informacje były zabezpieczone w odpowiedni sposób, więc ja pełnię te podwójną funkcję. Oprócz tego oczywiście angażuję się w zadania związane z wszelkimi innowacjami na terenie miasta. Ja jakby rozpoczynam pewne kierunki razem z moimi współpracownikami, ale też właśnie gro zadań oni spełniają. I mówię, czwórka moich współpracowników, pan Jacek, pani Ewa, pani Ewelina i mój kolega Michał, zajmują się zadaniami związanymi właśnie z uzupełnianiem tych wszystkich procedur związanych właśnie z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa na terenie miasta. Na przykład mój kolega Jacek, mój zastępca, zajmuje się zarządzaniem kryzysowym i sprawami związanych z edukacją i bezpieczeństwem w szkołach. tak? To jest zadanie ciągłe. No, gro zadań związanych właśnie z takimi dziwnymi zadaniami, z dziwnymi telefonami, właśnie on przejmuje na siebie. Moja koleżanka Ewa zajmuje się zadaniami związanymi z kwalifikacją do służby wojskowej ze współpracą z administracją wojskową, ale zajmuje się też zadaniami związanymi z funkcjonowaniem magazynów obrony cywilnej, z obroną cywilną, która też teraz jest w takim etapie przejściowym, ale no, zadania nadal są. To jest zabezpieczenie mieszkańców właśnie na czas wojny. To między innymi dzięki pani Ewie wiemy, ile na przykład było schronów, miejsc ukrycia na terenie Konina, bo do jej zadań między innymi zależało ewidencjonowanie stanu i funkcjonowania tych miejsc ukrycia. Pani Ewelina zajmuje się zadaniami związanymi z bezpieczeństwem i ze sprawami obronnymi. I rzeczywiście tutaj jest spora ilość pracy. W ostatnich czasie wojsko bardzo mocno zaktywizowało się w zadaniach, we współpracy z administracją w zakresie podejmowania takich decyzji o nakładaniu to świadczeń. To się tak mówiąc krótko, czyli stwierdza, że na przykład niektóre rzeczy albo sprzęty w jakichś firmach w razie wojny będą wykorzystywane na czas wojny. I jak powiem, że zdarzały się lata, gdzie były 5 takich decyzji w ciągu roku, to teraz mamy około 12 w ciągu miesięcy. A jak Państwo wiecie, proces wydawania decyzji jest obostrzony pewnymi przepisami prawa i on trwa i jest obostrzony naprawdę mnóstwem dokumentacji, więc jest co robić. No i mój kolega Michał, który zajmuje się właśnie między innymi prowadzeniem kancelarii dokumentów niejawnych, ale też sprawami związanymi z obsługą ochotniczych straży pożarnych na terenie Konina, 6 jednostek. To jest też około paranastu faktur do opłacenia włącznie z prądem, wodą, hydrantami, czyli wszystko to, żeby te nasze straże pożarne na terenie miasta funkcjonowały, to jest właśnie zasługa między innymi pana Michała. Oprócz tego, i to też jest bardzo ważne do podkreślenia, wszyscy moi współpracownicy pełnią funkcję dyżurnych Centrum Zarządzania Kryzysowego, czyli mają pracę 24 godziny na dobę. Do ich zadań zależy odbieranie przez 24 godziny na dobę wszystkich informacji o zagrożeniach na terenie miasta, publikowanie ich w aplikacji Blisko. To też polecam, szanownych Państwo, jeżeli chcecie wiedzieć naprawdę jak najszybciej, co się dzieje na terenie miasta, to proszę sobie znaleźć taką aplikację Blisko w internecie, zainstalować ją w telefonie, wybrać sobie miasto Konin i wszystko to, co otrzymujemy w przeciągu naprawdę parunastu minut znajduje się w tej aplikacji. Wszelkie komunikaty, informacje o utrudnieniach, właśnie to jest między zadanie naszych, moich dyżurnych. Oprócz tego każdy z dyżurnych, włącznie ze mną i jest zobowiązany do tego, żeby, jeżeli jest zdarzenie o charakterze masowym, do tego, aby reprezentować tam pana prezydenta w zakresie tego, żeby uzyskać informacje o tym, jakie to jest zagrożenie, jaki jest jego potencjalny wpływ na mieszkańców, po to, aby można było taką informację przekazać panu prezydentowi i podejmować już dalej decyzje w zakresie tego, w jaki sposób funkcjonować w przestrzeni miejskiej, żeby mieszkańcy, że tak powiem, nie odczuli negatywnych skutków takich zdarzeń. Mhm.
9: A jakiego sprzętu używacie? Czy monitoring również wam podlega, miejski, czy korzystacie z jakichś może dronów na przykład, jakieś tam takiego może trochę gadżeciarstwa, ale chciałbym również, żebyśmy
10: jak o tym najbardziej
9: powiedzieli.
10: No, mówię, akurat powiem szczerze tak, ja prywatnie jestem gadżeciarzem też i uważam, że po to ktoś wymyśla jakieś nowoczesne rozwiązania techniczne, po to, żeby ich używać, tak? I jeżeli możemy wykorzystywać je i ku, że tak powiem, poprawie jakości pracy, ale też po to, żeby można było jeszcze pełniej i sprawniej wykonywać swoje funkcje, to jak najbardziej wykorzystujemy. Z takich, mówiąc krótko, narzędzi, których bardzo często używamy, to jest między innymi samochód, bus, który pozyskaliśmy w okresie COVID-u i rzeczywiście on no, mocno sprawdza się, ale wszyscy, którzy z nami współpracują, wszystkie instytucje dobrze o tym wiedzą, że nie ma takich sytuacji, w których Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego odmawiałby komukolwiek wsparcia w zakresie jakiejkolwiek sytuacji, które się pojawia kryzysowe. Posiadamy drona. Mamy drona kupionego 2 lata temu. To jest dron, który posiada też kamerę termowizyjną. Był taki incydent na terenie miasta, w których rzeczywiście parolotniarze latający w tandemie spadli na ziemię w okresie takim dość mocno wieczornym, a nawet nocnym i nie było, była dość duża problematyczność ze zlokalizowaniem. I tutaj rzeczywiście znaleziono ich dzięki Państwowej i Ochotniczym Strażom Pożarnych, ale tak naprawdę wtedy pojawiła się taka informacja o tym, że mówię, jakby był fajny dron z termowizją, to byśmy tych ludzi mogli znaleźć na pewno ciut szybciej, tak? Ja nie mówię, że nie, bo tutaj to była krzywda wobec naszych kolegów z Państwowej czy z Ochotniczej Straży Pożarnej, bo naprawdę go, ale na pewno mocno by to wspomogło. i przedstawiłem takie rozwiązanie komplementarne rzeczywiście panu prezydentowi, który dość mocno jest restrykcyjny, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków na takie rzeczy, ale pokazałem mu, jak wygląda komplementarność takiego urządzenia, że ono nie służy tylko i wyłącznie do tego, ale może służyć naprawdę do 15 co najmniej różnych rzeczy, które można wykorzystywać na terenie miasta, czy to ewidencjonowania inwestycji, imprez miejskich, wszelkich takich wydarzeń związanych właśnie między innymi z bezpieczeństwem. No i rzeczywiście uzyskałem taką zgodę na to, żeby tak przeprowadzić procedurę i mamy tego drona i powiem szczerze, spłacił się w przeciągu miesiąca, bo między innymi poprzez system kontroli i weryfikowania niektórych opłat miejskich ten dron bardzo szybko się spłacił i jest wykorzystany zresztą do dzisiaj. Uczestniczył w większości sytuacji kryzysowych, w których bierzemy udział, a w których taki dron jest wsparciem dla instytucji, które rzeczywiście mogą, biorą udział w tych zdarzeniach, ale nam zależy też na jednym. Nam zależy na bardzo dobrym informowaniu naszych mieszkańców o sytuacji, która dzieje się na terenie miasta. I nawet jeżeli ten dron nie pełni funkcji stricte ratowniczej, czyli nie pełni funkcji, to jest, jego zadaniem jest też pełnienie funkcji dokumentującej, informującej mieszkańców. I rzeczywiście, żeby poprawić tą komunikację, takim kolejnym gadżetem, ale informacyjnym, jest to, że Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ma swój własny profil na Facebooku. I informujemy mieszkańców o wszystkim, co tylko się dzieje w zakresie bezpieczeństwa. Publikujemy zdjęcia. Publikujemy też zdjęcia niezwiązane niekoniecznie bezpośrednio z bezpieczeństwem, ale też takie, które informują mieszkańców o tym, co się zmienia na terenie miasta. Jak wygląda to miasto rzeczywiście z góry, żeby mogli zobaczyć każdą dzielnicę, jak wygląda, żeby sobie mogli zerknąć na to, jak się zmienia to miasto, żeby mogli sobie analizować, czy rzeczywiście te zmiany, które są na terenie miasta, są takie, które im pasują. A jeżeli mają jakiekolwiek uwagi, będą mogli sobie, powiedzmy, bardziej szerzej na to spojrzeć. Dodatkowo, no oczywiście posiadamy radiotelefony, które wykorzystujemy w sytuacjach, kiedy jest problematyczność komunikacji. Mamy system zarządzania syrenami miejskimi. Mamy system ostrzegania alarmowania składający się z 30, chyba teraz już 4 syren, ale nadal będzie rozbudowywany i nowocześniany, którym my sterujemy właśnie. Między innymi to są syreny, które potrafią przekazywać komunikaty głosowe. Były wykorzystywane w czasie COVID-u i przez te syreny był pomuszczany na przykład komunikat pana prezydenta o zachowaniu rozsądków właśnie w tych kwestiach dotyczących profilaktyki zakażeń. Co jeszcze możemy... Jeżeli mamy, się pojawia jakakolwiek nowinka techniczna w zakresie takiej rzeczy, która rzeczywiście poprawia bezpieczeństwo, no to my wchodzimy w ten temat tak naprawdę i zawsze, jeżeli nie robimy tego w sposób taki ad hoc. Na przykład w przypadku drona, zanim go kupiliśmy, bardzo mocno komunikowaliśmy się ze Strażą Miejską w Krakowie. To właśnie dzięki nim nie poszliśmy w drogie drony na samym początku. To właśnie pan, który odpowiada za drony w Straży Miejskiej w Krakowie, to on nam podpowiadał, na co zwrócić uwagę, co im się sprawdziło, czy im się nie sprawdziło, na co warto wydać pieniądze, na co nie warto wydawać pieniędzy. I to właśnie dzięki nim, dzięki Straży Miejskiej w Krakowie mamy ten sprzęt, który dla nas jest rzeczywiście idealnie komplementarny. No i teraz takim nowym jest, niedawno pojawiło się w mass mediach i w lokalnych tutaj publikatorach informacja o tym, że modernizuje się monitoring miejski. Monitoring miejski nie podlega mojemu wydziałowi. On podlega panu komendantowi Andrzejowi Andrzejewskiemu i Straży Miejskiej i pracownicy Straży Miejskiej odpowiadają za funkcjonowanie, reagowanie na podstawie tego monitoringu. Mój wydział odpowiada za modernizację i rozwój tego systemu. Czyli mówiąc krótko, jeżeli państwo dostaniecie nowe mandaty w nowych miejscach, to przeze mnie, bo ja dałem narzędzia. Ale już wystawiać te mandaty będzie wam mój kolega, albo moi koledzy z policji na podstawie informacji przekazanych przez monitoring, a one będą przebiegały o wiele szybciej. No, testowaliśmy takie rozwiązania stricte informatyczne i też pamiętacie państwo, rzeczywiście pojawiła się taka informacja o tym, że w ciągu miesiąca 700 osób dostało mandaty.
9: Tak, ja słyszałem coś o AI, które tak, tam było użyte, no właśnie. Tak.
10: Mówię, my bierzemy bardzo często udział w takich konferencjach, w których pojawiają się wszelkie nowinki techniczne w zakresie zarządzania kryzysowego i rzeczywiście nawiązaliśmy kontakt z taką firmą Maxon. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale no, testowaliśmy ich, nie kupiliśmy, bo to jest jeden z testów. Firma pokazała nam rozwiązanie, w której troszeczkę pomaga pracy operatorom monitoringu, bo bardzo często niektóre wykroczenia są bardzo podobne w swojej mechanice, tak? Czyli na przykład, jeżeli na obrazie kamery coś pojedzie w inną stronę niż powinno, to się po prostu
9: albo
10: na przykład skręci w tym momencie, to wystarczy to powiedzieć tej inteligencji. Narysować strzałkę na ekranie, dosłownie. Pokaż mi wszystkie samochody, które pojadą w tą stronę. I komputer to zrobi w ciągu 15 sekund, wychwyci wszystkie takie nagrania, w których pojawił się ten obiekt. I dlatego pojawiło się tyle tych operatorzy nie mieli z tym nic wspólnego. Wszystkie te zdarzenia, które zostały wychwycone przez sztuczną inteligencję. I jedyne, co mogę powiedzieć i przeprosić, szanowni państwa, ale ona pojawi się też na innych miejscach w naszym mieście. Czy będzie wszędzie? Nie. Bo to też nam nie zależy na tym, żeby za wszelką cenę wszelko łapać. Czy ona będzie wychwytywać wszystko? Też nie. Będzie wychwytywać najbardziej niebezpieczne i najbardziej, powiem tak, bezczelne wykroczenia, jakie popełniają kierowcy na końskich ulicach, bo ja nie mówię tutaj o naszych mieszkańcach, bo mamy też rzeczywiście gości. I ta sztuczna inteligencja będzie, powiem tak kolokwialnie, krążyć troszeczkę po mieście, dlatego że licencja jest na daną kamerę. Ale licencja pozwala nam na wybieranie sobie, na której kamerze w danym momencie działa. Czyli mówiąc krótko, będzie działała sobie przez jakiś czas w Starym Koninie, w Nowym Koninie, na Zatorzu, w różnych tam obszarach miasta, w których pojawią się te kamery i będą wychwytywać takie zdarzenia, które powiedzmy w jakiś sposób na pewno mocno wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
11: Miasto Słupca. Miasto i gmina w województwie wielkopolskim w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza m.in. dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski. Z kolei gmina Słupca położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupce.
12: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
11: Odkrywka Tomisławice. Zdejmowanie nakładu na odkrywce Tomisławice rozpoczęto w maju 2010 roku. Złoże to zalega w większości na terenie gminy Wierzbinek w województwie wielkopolskim. Zasoby przemysłowe oszacowano na 41 milionów ton. Roboty górnicze na Tomisławicach poprzedził transport maszyn z zamkniętej odkrywki Lubstów. Trasy o długości ponad 13 km w ciągu 13 dni przejechały z wałowarka A2 RSB 8800, koparka KWK 1500S, koparka ESZ 5x45 oraz 9 stacji napędowych. Park maszynowy Tomisławic uzupełniła nowa koparka kompaktowa KWK 250L z przenośnikiem samojezdnym PGOT 1250 oraz zmodernizowane koparki SRS 1200 i RS 560. Eksploatacja węgla na tej odkrywce prowadzona jest od września 2011 roku. Odstawa surowca do elektrowni odbywa się przy wykorzystaniu transportu samochodowego i kolejowego. Zakończenie wydobycia nastąpi około roku 2030. Już od chwili rozpoczęcia zdejmowania nakładu na odkrywce prowadzone są prace związane z przyszłą rekultywacją techniczną wyrobiska. Po zakończeniu eksploatacji w miejscu odkrywki powstanie m.in. kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz zbiornik wodny o powierzchni ponad 200 hektarów. Czytamy na kwbkonin.pl.
8: Konin FM.
12: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
11: Rezerwat Mielno powstał we wrześniu 1957 roku w granicach Puszczy Winiszewskiej. Obszar rezerwatu wraz z otaczającym go lasem i łąkami obejmuje powierzchnię 94 hektarów. W jego sąsiedztwie znajduje się wzgórze o wysokości bezwzględnej 117 metrów nad poziomem morza, na szczycie którego usytuowany jest klasztor ojców Kamedułów. stworzono go w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej. Charakteryzuje go specyficzny mikroklimat. Posiada on w 70% gleby bagienne lub wody otwarte. Z uwagi na niski poziom wody w jeziorze, cały obszar można traktować jako podmokły. Od strony zachodniej i południowej otoczony jest zalesionymi wzgórzami. Rezerwat położony jest na terenie zlewni rzeki Warty. W najbliższym jego sąsiedztwie znajdują się mniejsze jeziora, wściekłe, skąpe i głodowskie, połączone ze sobą systemem rowów. Również i jezioro Mielno jest połączone rowem z jeziorem Gosławskim, dalej Pątnowskim i kanałem Morzysławskim z Wartą. Duże wahania w poziomie wody przyczyniają się do zakłóceń w awifaunie występującej na terenie rezerwatu. Polegają one na opuszczaniu miejsc gniazdowania przez ptaki, dla których rezerwat założono. Na szczególną uwagę zasługuje występowanie brzozy niskiej. W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów. Obecnie najciekawszym zjawiskiem w rezerwacie jest postępujący proces starzenia się jeziora i sukcesja zbiorowisk roślinnych w jego obrębie związana z zarastaniem tafli zbiornika, między innymi przez osokę aloesowatą i żabiściek pływający oraz stanowisko rzadkiego gatunku storczyka Lipiennika loesella. Granicą południową rezerwatu biegnie zielony szlak turystyczny Kawnice Licheń, ścieżka rowerowa Kazimierz Biskupi-Konin oraz fragment ścieżki przyrodniczo-leśnej. Tekst pochodzi ze strony powiat.konin.pl.
12: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
11: Powiat Słupecki. Położony jest w północno-wschodniej części województwa wielkopolskiego. Swym zasięgiem powiat słupecki obejmuje część terenów byłego województwa konińskiego. Od wschodu graniczy z powiatem konińskim, od południa z powiatem bleszewskim. Z zachodu powiatami wrzesińskim i gnieźnieńskim, a od północy z powiatem mogileńskim. Według podziału fizyczno-geograficznego powiat słupecki leży w prowincji Niżu Środkowopolskiego. Pod prowincjach Pojezierza Południowo-Bałtyckiego i Niziny Środkowopolskiej. W skład prowincji Pojezierza Południowo-Bałtyckiego wchodzą częściowo Pojezierza Wielkopolskie obejmujące Pojezierze Gnieźnieńskie i Równinę Wrzesińską. W skład Nizin Środkowopolskich wchodzą Nizina Środkowopolska obejmująca Dolinę Konińską i Równinę Rychwalską. Powiat słupecki w liczbach. Miasto powiatowe Słupca. Powierzchnia 837 km. 14 miejsce w województwie wielkopolskim. Populacja 59 246 mieszkańców. Gęstość zaludnienia 71 osób na kilometr kwadratowy. Powiat słupecki jest powiatem rolniczym. 63 tysiące hektarów przeznaczonych jest na cele rolnicze, w tym 52 tysiące hektarów jako grunty orne. Funkcjonuje 5640 gospodarstw indywidualnych, a przeciętna powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi ponad 9 hektarów. Około 5 osób przypada na jedno gospodarstwo. Około 68% mieszkańców powiatu zajmuje tereny wiejskie, przy czym około 30 tysięcy mieszkańców związanych jest z rolnictwem. Powiat słupecki to 8 gmin, w których podziwiać można niespotykane krajobrazy, a także tereny, na których opłaca się zainwestować. W skład powiatu wchodzą gminy miejskie Słupca, gminy wiejsko-miejskie Zagórów, gminy wiejskie Lądek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, Słupca, Strzałkowa. Powiat słupecki posiada znakomite warunki do rozwoju turystyki i inwestycji. Powiat leży w miejscu krzyżowania się ważnych szlaków komunikacyjnych, w niewielkiej odległości od granicy zachodniej, wzdłuż przebiegu autostrady A2 z bezpośrednim dojazdem do niej. Nie bez znaczenia jest również bliskość centrum targowego i przemysłowego, jakim jest miasto wojewódzkie Poznań, 70 km od Słupcy. W powiecie słupeckim są dwa parki przyrody. Nadwarciański Park Krajobrazowy, uznany za ostoję ptaków o randze ogólnoświatowej, oraz Powicki Park Krajobrazowy. W granicach powiatu znajduje się 18 jezior, w tym jedno z czystszych w kraju i największe w Wielkopolsce, Jezioro Powickie, na którym od 2000 roku odbywają się regaty żeglarskie, zakwalifikowane od 2004 roku do Pucharu Polski jachtów kabinowych. Światowe miejsce do plażowania, kąpieli, nurkowania. Prawdziwą mekką dla płetwonurków, którzy przybywają tu każdego lata z całej Europy, jest Jezioro Powickie. Można tu wędkować, spacerować, uprawiać sporty wodne, a także jazdę konną i inne aktywne formy wypoczynku. Cenne zabytki, m.in. perełka architektury europejskiej, klasztor pocysterski w lądzie oraz przepiękny pałac w stylu rokokowym w Ciążeniu. Obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z największym w Europie środkowo-wschodniej zbiorem masoników. Ciekawe zespoły parkowo-pałacowe, m.in. dworek z pierwszej połowy XVIII wieku w Osówcu, pałac z pierwszej połowy XIX wieku w Paruszewie, zespół pałacowy z XIX wieku w Giewartowie, pałac z XIX wieku w Mieczownicy. W powiecie słupeckim znajduje się miejscowość Unia, jedyna o takiej nazwie miejscowość w Polsce. W powiecie znajduje się najwięcej gospodarstw agroturystycznych w całej wschodniej Wielkopolsce. Kilka z nich to laureaci ogólnopolskich plebiscytów i konkursów agroturystycznych. Urlop lub weekend spędzony w gospodarstwie agroturystycznym to wspaniała forma aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku. Herb, flaga, pieczęć. Opracowanie projektu Herb, flaga, pieczęć powiatu słupeckiego powstało w oparciu o symbolikę ziemi słupeckiej, wyróżnionej godłem miasta Słupca, które wraz z 7 gwiazdami, stanowiącymi symbole gmin, oddaje poprzez ilość znaków liczbę gmin tworzących powiat. Flaga dodatkowo poprzez liczbę pasów poziomych oraz ich barwę podkreśla tworzoną wspólnotę. Czytamy na powiat-słupca.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
11: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11, prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań, wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej.
13: Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
12: Konin FM.

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o

0: 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie

0: FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Komunikat dla mieszkańców Konina. Informacja o ćwiczeniach służb ratowniczych. Obszar Konin. Rejon ulicy Wyszyńskiego 9. Dziś w godzinach od 10 do 14.30 przeprowadzone zostaną ćwiczenia z zakresu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem Wyszyńskiego 2026. Scenariusz ćwiczeń przewiduje symulację pożaru budynku wielorodzinnego oraz ewakuację mieszkańców. W rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 należy spodziewać się zwiększonej liczby pojazdów Straży Pożarnej, Policji i Ratownictwa Medycznego. Możliwe jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu ratowniczego oraz autobusów do transportu ewakuowanych osób. W godzinach prowadzenia ćwiczeń mogą występować czasowe utrudnienia w ruchu oraz ograniczenia dostępu do budynku. Zaleca się omijanie rejonu prowadzonych działań i stosowanie się do poleceń służb. Uwaga! Wszystkie zaplanowane działania ratownicze i ewakuacyjne mają charakter ćwiczebny. Nie są związane z rzeczywistym zagrożeniem. Powtarzamy. Dziś od godziny 10 do 14.30 w rejonie ulicy Wyszyńskiego 9 w Koninie prowadzone będą ćwiczenia służb ratowniczych. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
0: Konin FM 104.1.